bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
1: Szerokości i spokojności za małymi i dużymi kółkami, a dziś w programie u nas kontrola poziomu oleju silnikowego i Amazon chce sprzedawać samochody w Europie. Ale jest sporo ale. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Sama procedura sprawdzania poziomu oleju w silniku nie jest skomplikowana, ale wymaga trzymania się kilku zasad, by odczyt był miarodajny. Auto powinno stać na równym podłożu z wyłączonym silnikiem przez kilka minut. To czas potrzebny, by olej spłynął z całego układu z powrotem do miski olejowej. Potem trzeba otworzyć maskę oczywiście i znaleźć bagnet. W pojazdach ma on charakterystyczną żółtą lub pomarańczową rączkę. Łatwo go odróżnić od innych elementów w komorze silnika. Po wyciągnięciu trzeba go dokładnie wytrzeć czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym, a dopiero potem wsunąć z powrotem do oporu. Drugie wyciągnięcie bagnetu daje już wiarygodny pomiar. Ślad oleju na końcówce powinien znajdować się między oznaczeniami minimum a maksimum, najbliżej górnej kreski.
0: Porady ekspertów.
1: Pomiar warto wykonywać na lekko ciepłym silniku kilka minut po wyłączeniu. Wtedy olej ma odpowiednią lepkość i daje najbardziej dokładny odczyt. Poziom poniżej minimum oznacza, że silnik traci lub zużywa olej. Może to wynikać z naturalnego ubytku, ale także z wycieków czy też problemów z uszczelnieniami. Wtedy trzeba dolać tego samego oleju, jaki stosowaliśmy dotychczas. Mieszanie różnych typów potrafi zaszkodzić bardziej niż brak oleju. Zbyt wysoki poziom również jest niebezpieczny. Może świadczyć o rozcieńczeniu oleju paliwem, co jest typowym objawem usterki np. wtryskiwaczy. Nadmiar oleju w silniku prowadzi do spieniania, wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej, a w poważnych przypadkach nawet do uszkodzenia jednostki napędowej. Teraz Amazon chce sprzedawać samochody w Europie, ale jest sporo ale.
0: Aktualności.
1: Amazon Autos, który wystartował wraz z Hyundaiem w grudniu 2024 roku, działa w ponad 130 miastach w USA. Oferuje również nowe i używane samochody marek Chevrolet, Jeep, Kia, Mazda i Subaru. Rozważając ekspansję na Europę, firma zastanawia się m.in. nad tym, jak odnaleźć się w rygorystycznym europejskim systemie regulacyjnym, który znacznie różni się od amerykańskiego. Różnice dotyczą także takich prozaicznych kwestii, jak ilość modeli na tzw. stanie. Dilerzy w Europie mają średnio do 20 aut w salonie lub przed nim, a w Stanach wiele firm oferuje ponad 200 nowych samochodów na swoim placu. W Europie nieruchomości są w cenie, bo większość gruntów jest przeznaczona pod uprawy rolne, stąd takie różnice. Ponadto wiele samochodów na starym kontynencie jest produkowanych na zamówienie. Zakup auta i wyjazd nim od razu z salonu to rzadkość. Dodatkowo Amazon w USA oferuje kupno auta bez przysłowiowego wychodzenia z domu, z czego wiele osób korzysta. Klienci mogą wszystko załatwić online, a następnie podpisać umowę i odebrać pojazd w salonie. Kiedy zatem kupimy auto od Amazona? Nie wiadomo. Firma potrzebuje czasu, by znaleźć najlepszy sposób na wykorzystanie swojego podejścia do sprzedaży samochodów w Europie. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Po niemal pół wieku przerwy pociągi ponownie dotarły do kolejnych części Bielawy. Samorząd województwa dolnośląskiego oficjalnie otworzył zrewitalizowany fragment linii kolejowej wraz z dwoma nowymi przystankami – Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie. Oddany do użytku odcinek liczy około 4 km i stanowi część większego projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 318 w kierunku Srebrnej Góry. Mówi obecny na uroczystości otwarcia linii Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
2: Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panu marszałkowi i zarządowi województwa tych właśnie inwestycji. Inwestycji, które tak naprawdę poprawiają komunikację na Dolnym Śląsku. Poprawiają również bezpieczeństwo, dlatego że część pasażerów przesiada się z samochodów na połączenia kolejowe. Dzięki temu też mogą w sposób szybszy skomunikować się z miejscami, z których korzystają, ze szkołami, z miejscami pracy czy z urzędami. To ważne, dlatego jako rząd, jako Ministerstwo Infrastruktury bardzo dużą wagę przykładamy do rozwoju linii kolejowych w Polsce. W tym roku mamy rekordowy budżet, ponad 100 miliardów złotych, które w znacznej części, w blisko połowie właśnie inwestujemy w polską kolej. Budujemy nowe połączenia kolejowe, modernizujemy linie, przywracamy do takich miejsc również jak to nowe połączenia, które przez 20-30 lat były nieczynne. Wszystko po to, żeby było bezpieczniej, żeby było więcej pasażerów.
3: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
1: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
3: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy klejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Góry Sowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, że to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków.
4: Minęło blisko pół wieku, od kiedy po linii kolei sowo-górskiej przejechał ostatni pociąg pasażerski do Srebrnej Góry.
1: Andrzej Hordej, burmistrz Bielawy.
4: Znajdujemy się na terenie kempingu Sudety w Bielawie i mam nadzieję, że pociąg, który dzisiaj już podjechał pierwszy raz na tą stację, a od niedzieli ruszy regularnym rejsem do Bielawy Jezioro i do Bielawy Góry Sowie, spowoduje, że napłyną tutaj turyści i że miasto będzie się ożywiać, korzystając właśnie z tej branży. Piszemy dalszą historię, kolejne dwa przystanki w Bielawie, więc już będziemy mieli cztery i to będzie miasto, które ma jedną z większą liczbę przystanków na Dolnym Śląsku.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Teraz sport. Młodzicy MKS Basket Szczawno-Zdrój awansowali do turnieju finałowego Mistrzostw Polski. Zespół prowadzony przez Michała Bożemskiego znalazł się w gronie 8 najlepszych drużyn w kraju. W turnieju półfinałowym koszykarze ze Szczawna-Zdroju pokonali m.in. zespoły z Warszawy, Pabianic oraz Krakowa.
5: W walce o awans wystartowały łącznie 32 zespoły wyłonione ze 160 klubów w całym kraju. Koszykarze ze Szczawna jak burza przechodzili kolejne etapy, żeby ostatecznie znaleźć się w grupie finałowej, która na początku czerwca zmierzyła się w finałowym turnieju w Słupsku.
6: Tutaj nie ma słabych zespołów na tym etapie i tak naprawdę czasem detale decydują o tym, czy ktoś się dostanie, czy ktoś nie. Udało nam się w turniej półfinałowy, bo jakby cała droga skupia się na tym, że są rozgrywki jakby makroregionu, później są rozgrywki ćwierćfinału Mistrzostw Polski, półfinału i na końcu finał 8 drużyn.
5: Powiedział Michał Bożemski, trener młodych koszykarzy ze Szczawna-Zdroju. Półfinałowy turniej klub zorganizował we własnej hali, gdzie koszykarze trenera Bożemskiego wygrywali kolejne mecze. Sprawa nie była łatwa, bo wymagała pokonania wyżej notowanych rywali.
6: Gdzie między innymi pokonaliśmy taką wielką szkółkę, jeden z najlepszych klubów młodzieżowych w Polsce, Młode Dziki Warszawa, czyli takie zaplecze jakby ekstraklasowej drużyny. Udało się pokonać Pabianice, udało się pokonać i Kraków, więc to są dużo większych miast, więc ta droga była naprawdę trudna.
5: W finale Mistrzostw Polski rozegranym w pierwszych dniach czerwca w Słupsku młodzi koszykarze ze Szczawna nie mieli już tyle szczęścia i zajęli ostatnie 8 miejsce. Aktualnie w klubie w Szczawnie-Zdroju trenuje około 80 młodych adeptów koszykówki. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
1: Na koniec ważna informacja dla turystów, którzy w środę zaplanowali sobie wycieczkę na wodospad Podgórnej w Przesiece w gminie Podgórzyn. 11 czerwca przy wodospadzie będą prowadzone prace gospodarcze niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad wodospadem odwiedzającym. Planowane jest całkowite zamknięcie terenu wokół wodospadu w godzinach od 8 do 15.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza, weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dowództwo centralne USA zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w tym regionie. Według USA amerykańskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Na rozkaz naczelnego dowódcy amerykańskie jednostki użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach tego regionu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził ataki odwetowe na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze na boreliozę. Do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest na wiosnę, a to właśnie wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzopska-Firych.
3: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
2: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być już łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie. Dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
4: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację, klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
2: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt, to praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
5: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
2: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjne, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. To już dziś o 21:00 zaczną się piłkarskie Mistrzostwa Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcia odbędzie się na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecz. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
6: O, i tak moglibyśmy rozpoczynać dzień jak najczęściej. Nie w sensie, że spadającym za oknem deszczem, ale przy takich dźwiękach. Przepysznie brzmiące wciąż Absolute Beginners, David Bowie w Muzycznym Radiu 11 czerwca. Mamy czwartek, 3 minuty po godzinie 6. Kłania się Zbyszek Deka. Dzień dobry.

0: marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Po reklamie.
2: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio w czwartek, gramy dla pani, gramy dla panów, 11 dzień czerwca.
1: Witajcie kochani, tu Lanberry, słuchacie właśnie Muzycznego Radia, a oni naprawdę kochają muzykę.

0: chyba zaczęło padać, jak zaśpiewała Lanberry. No niewątpliwe, proszę pana. Kwadrans po godzinie 6. Dzisiaj początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które odbędą się w Kanadzie, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Tak się składa, że inauguracja Mistrzostw Świata z 2010 roku również miała miejsce 11 czerwca. Odbyły się one w RPA. A co w naszym regionie?
1: Kalendarium regionu.
0: Skupieni cały czas na dacie 11 czerwca, rozpoczynamy od roku 1509. Wtedy to rodzina von Hochberg stała się właścicielem Zamku Książ. 11 czerwca roku 1742 zaś Austria i Prusy zawarły traktat pokojowy, na mocy którego niemal cały Śląsk zajęły Prusy. A 11 czerwca roku 1938 w Belgii urodziła się popularna piosenka Violetta Villas, tak naprawdę nazywająca się Czesława Maria Gospodarek z domu Cieślak. Młodość spędziła w Lewinie Kłodzkim, tutaj też zmarła w grudniu 2011 roku. Od jej imienia pochodzi nazwa Huty Kryształów w Stroniu Śląskim.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.

0: Wiosna. W muzycznym radiu.
1: Ostatnie 10 dni wiosny przed nami, potem przyjdzie astronomiczne lato 21 czerwca, a 22 już kalendarzowe.

0: Playa Grande. To chyba coś o plaży. No, pogoda plażowa to nie jest. Szaro-buro, jesiennie można nawet rzec. Na termometrach od 9 do 11 stopni, po południu od 14 do 17. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Sporo opadów o poranku, ale i w ciągu dnia. Z tym, że w ciągu dnia będą przejaśnienia i rozpogodzenia.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Mocno spadła temperatura w górach. Na Śnieżce tylko 1 stopień na plusie i do tego wiejący silnie wiatr z kierunków zachodnich. Ze średnią prędkością 60 km na godzinę. Jest 6.30, czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
2: 5 szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lubin otrzymało nowoczesny sprzęt do prowadzenia zajęć zdalnych i hybrydowych. Łącznie do placówek trafiło 45 specjalistycznych zestawów zakupionych w ramach inwestycji finansowanej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Nowe wyposażenie otrzymały szkoły w Niemstowie, Szklarach Górnych, Krzeczynie Wielkim, Raszówce i Siedlcach. Dzięki temu nauczyciele zyskali dodatkowe narzędzia do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a szkoły są lepiej przygotowane do nauczania zdalnego i hybrydowego. Jak podkreśla rzeczniczka gminy Lubin Sylwia Rozkosz.
4: Każdy zestaw składa się z tabletu graficznego, słuchawek z mikrofonem, także mikrofonu umożliwiającego zbieranie dźwięku z całej sali. Jest tam też kamera, wysoki statyw oraz koncentrator USB.
3: Najwięcej sprzętu trafiło do szkoły podstawowej w Niemstowie, 17 zestawów, a placówka w Szklarach Górnych otrzymała 10, szkoła w Krzeczynie Wielkim 7, w Raszówce 6, a w Siedlcach 5. Program realizowany jest w ramach inwestycji dotyczącej wyposażenia szkół w nowoczesną infrastrukturę informatyczną. Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości kształcenia oraz zwiększenie możliwości wykorzystania technologii cyfrowych w edukacji. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Teraz sport i motoryzacja. Rajd AMG Rally Karkonosze już w ten weekend. W sobotę Jelenia Góra stanie się ponownie stolicą rajdowych emocji. Niestety będą też utrudnienia w ruchu. Informuje Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
5: W sobotę na ulicach Jeleniej Góry przeprowadzony zostanie odcinek specjalny rajdu, tak zwany odcinek Zabobrze. Zmieniona zostanie czasowo organizacja ruchu w obszarze dróg na tym największym jeleniogórskim osiedlu. I tak, w godzinach między 16 a 20.30 zamknięty zostanie dla ruchu pojazdów odcinek drogi krajowej numer 5 od skrzyżowania z ulicą Grażyny Bacewicz, czyli na wysokości sklepu Aldi, do przejścia dla pieszych na krzyż milenijny. Zamknięty zostanie również odcinek ulicy Ogińskiego od skrzyżowania z ulicą Grażyny Bacewicz, czyli na wysokości Urzędu Skarbowego, do zjazdu na teren sklepu Leroy Merlin oraz zamknięta będzie tak zwana konieczynka, czyli skrzyżowanie na estakadzie zabobrzańskiej. Ruch tranzytowy w tym czasie odbywać się będzie od strony Wrocławia, z węzła Grabarów, ulicą Wincentego Pola w kierunku Alei Solidarności i dalej do ulicy Różyckiego. Ruch z kierunku Szklarskiej Poręby skierowany zostanie ulicą Różyckiego do Wincentego Pola.
2: W czasie rajdów wprowadzone zostaną również zmiany w komunikacji miejskiej. W sobotę od 16 do 21 zostaną zawieszone kursy linii numer 10 do przystanku Dziwiszów Górny Pętla. Linia numer 1 kursować będzie z pominięciem przystanków Kilara oraz Sztrala w niedzielę w związku z drugim dniem rajdu, który przeniesie się na drogi powiatu karkonoskiego w godzinach od 7.30 do 18. Kursy linii 23 do Chrośnicy zostaną skrócone do przystanku Czernica Kościół. Na koniec dwa przedstawienia nie tylko dla młodych widzów. Proponuję w najbliższy weekend Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze. W sobotę o godzinie 16 obejrzymy wesołe leśne przygody Tymoteusza. Tym razem wybierzemy się z Tymkiem na grzybobranie do lasu, gdzie na naszego bohatera czeka wiele niespodzianek. Zapraszają aktorzy.
6: Tymoteuszu, Tymoteuszu, gdzie jesteś?
7: Tutaj, tatku, jestem, tutaj!
6: A co ty tu robisz do Wielkiej Niedźwiedzicy?
7: Siedzę, tatku.
6: Dobra, siedzisz, siedzisz, co? Jajka wysiadłeś, czy co?
7: Mhm.
6: Mhm, co to znaczy?
7: To znaczy, tatku, znaczy, że wysiaduję.
6: Jajka?
7: A nie, nie, tylko jedno.

0: to jajko i...
1: Zapraszamy do zdrojowego teatru animacji na spektakl pod tytułem
2: Leśne przygody Tymoteusza
1: na godzinę 16.
3: Natomiast w niedzielę na scenie zdrojowego teatru animacji opowieść o brzydkim, odtrąconym i niechcianym kaczątku, które po wielu przykrych przygodach zmienia się w królewskiego łabędzia. Początek przedstawienia pod tytułem Brzydkie kaczątko o godzinie 16 w zdrojowym teatrze animacji w Jeleniej Górze.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hello Poland, our name is Naked and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
0: I ten nocny skurczełydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
0: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Po reklamie.

0: tym porannym zabieganiu warto znaleźć chwilę, złapać chwilę, by złapać trochę wody.
1: Ogłoszenie płatne.
0: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik spółka z o.o. w Jeleniej Górze informuje, że dzisiaj w godzinach od 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody przy ulicy Bankowej 5/7, to budynek KCM-u, także numery 8, 10, 12, 14, 14A, 16 i 18, przy ulicy Solnej 1, Szkolnej 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Za utrudnienia spółka Wodnik przeprasza.
1: Ogłoszenie płatne.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Skoro 6:50 minęła, rozpoczynamy od baranów. Życie ostatnio mocno doskwierało. Dziś sytuacja powinna powoli zacząć się prostować. Byki mają szansę rozwikłać jakieś zagadki lub dawne, nie do końca jasne sprawy. Bliźnięta. W życiu nastąpi ożywienie. Może ktoś będzie starał się zaprosić na miły wieczór. Raki. Pora usprawnić sobie pracę i życie codzienne. To pozwoli spokojnie dotrwać do weekendu. Lwy mogą się dziś spodziewać nagłych zwrotów sytuacji i nieoczekiwanych zdarzeń. Panny. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Możliwe korzystanie. Korzystne zbiegi okoliczności. Wagi. Czas planować lato i wakacje. Zakupów najlepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę. Skorpiony. Sytuacja wymaga większego zaangażowania. To dobry czas na zarabianie. Strzelce. Trzeba dziś wykazać się refleksem i szybko podejmować różne małe decyzje. Koziorożce. Nie pora na szczególnie ambitne plany. Bardziej na cichą i spokojną pracę. Wodniki mogą nadrabiać zaległości, ale także usprawniać, upiększać i ulepszać wszystko wokół. I jeszcze ryby. Nic tak nie męczy jak pływanie w mętnej wodzie. Najlepiej trzymać się jasnej strony mocy. Co do osób urodzonych 11 czerwca, to są na ogół ambitne, obdarzone intuicją, wierzą w swoją misję życiową i gotowe są wiele poświęcić, aby ją zrealizować. Ich atutem jest dobra pamięć i umiejętność logicznego rozumowania. Są jednak bardzo niecierpliwe, w miłości bywają zazdrosne. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny to diament, a sprzyjający znak zodiaku ryby. Imieniny obchodzą dzisiaj Anastazy, człowiek pogodny, uprzejmy, oszczędny w słowach. Filip, wrażliwy, dokładny, pełen temperamentu. Leon, bojowy, władczy, odważny. Oby tej odwagi zawsze wystarczyło, oby humoru, zdrowia wystarczyło. Składamy najlepsze życzenia, pozdrawiamy. W jednym z najdłuższych dni roku, krótszym od tego najdłuższego już tylko o kilka minut, trwającym 16 godzin i 28 minut. Za 7:07.

0: Radio. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
3: Czas na wiadomości.
5: Przybywa pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Rejestracja pojazdu ma być łatwiejsza. Weszły w życie nowe przepisy. Wieczorem początek piłkarskich mistrzostw świata. Dorota Wardecka, dzień dobry. Dowództwo centralne USA zakończyło kolejną serię ataków na Iran. Teheran powiadomił z kolei o przeprowadzeniu uderzeń odwetowych na cele w tym regionie. Według USA amerykańskie siły przeprowadziły kolejne uderzenia w ramach samoobrony na wiele celów w Iranie. Na rozkaz naczelnego dowódcy amerykańskie jednostki użyły broni precyzyjnego rażenia wobec irańskich celów, które stanowiły zagrożenie dla sił amerykańskich oraz statków handlowych przemieszczających się po wodach tego regionu. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przekazał, że przeprowadził ataki odwetowe na 18 celów o istotnym znaczeniu w regionie. Niebezpiecznie rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze na boreliozę. Do maja zachorowało o 1/5 więcej osób niż rok temu. Na odkleszczowe zapalenie mózgu prawie 1/3 więcej. Szczególnie dużo diagnoz jest na wiosnę, a to właśnie wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi specjalistka chorób zakaźnych profesor Joanna Krzopska-Firych.
6: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
5: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. Rejestracja pojazdu ma być już łatwiejsza. Weszły w życie zmiany w prawie. Dotyczą m.in. tablic rejestracyjnych.
7: Generalnie chodzi o to, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom poprzez zbędną biurokrację i czynności dodatkowe. W tej chwili nie będzie takiej konieczności przynoszenia tablic. Jeżeli ktoś będzie chciał zatrzymać dotychczasowe tablice rejestracyjne, będą one w nienagannym stanie, jeżeli chodzi o czytelność, ale też nalepki legalizacyjne, to przy złożeniu oświadczenia jako załącznika do wniosku o rejestrację klient po prostu będzie wnosił o rejestrację z dotychczasowymi numerami.
5: Tłumaczy Robert Bazuk ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie. Te zmiany to kolejny krok zmierzający do wprowadzenia elektronicznej rejestracji pojazdów. Wiadomo już, jak będzie wyglądać nowa krakowska fontanna na rynku. Jury wybrało projekt. To praca Michała Gdaka. Opisuje ją członek jury Jan Tutaj.
8: Dookoła ma układ siedziska będącego taką kwadratową ramą. W centralnej pozycji jest uniesiona płyta, która w takiej formie dyskretnej, reliefowej rozbudowuje układ rzek zdiagnozowany na podstawie analizy map Krakowa z ostatnich kilkuset lat. Ta woda na pewno będzie skapywać, wzmacniając tym samym oczekiwany, dobroczynny szum wody.
5: A jak to w praktyce będzie wyglądać, zobaczymy w ciągu niecałych 2 lat. W tym czasie nowe dzieło zastąpi kontrowersyjne, niedziałającą od dawna fontannę nazywaną kryształem. To już dziś o 21:00 zaczną się piłkarskie mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Wystąpi 48 krajów, nie ma wśród nich Polski. Mecz otwarcia odbędzie się na legendarnym stadionie Azteka. Meksyk zagra z RPA. Piłkarscy kibice będą musieli wybierać albo sen, albo mecz. Większość będzie rozgrywana w nocy naszego czasu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
11: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio w czwartek, jest 7:12.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
2: Szerokości i spokojności za małymi i dużymi kółkami, a dziś w programie u nas kontrola poziomu oleju silnikowego i Amazon chce sprzedawać samochody w Europie. Ale jest sporo ale. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Sama procedura sprawdzania poziomu oleju w silniku nie jest skomplikowana, ale wymaga trzymania się kilku zasad, by odczyt był miarodajny. Auto powinno stać na równym podłożu z wyłączonym silnikiem przez kilka minut. To czas potrzebny, by olej spłynął z całego układu z powrotem do miski olejowej. Potem trzeba otworzyć maskę oczywiście i znaleźć bagnet. W pojazdach ma on charakterystyczną żółtą lub pomarańczową rączkę. Łatwo go odróżnić od innych elementów w komorze silnika. Po wyciągnięciu trzeba go dokładnie wytrzeć czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym, a dopiero potem wsunąć z powrotem do oporu. Drugie wyciągnięcie bagnetu daje już wiarygodny pomiar. Ślad oleju na końcówce powinien znajdować się między oznaczeniami minimum a maksimum, najbliżej górnej kreski.
1: Porady ekspertów.
2: Pomiar warto wykonywać na lekko ciepłym silniku kilka minut po wyłączeniu. Wtedy olej ma odpowiednią lepkość i daje najbardziej dokładny odczyt. Poziom poniżej minimum oznacza, że silnik traci lub zużywa olej. Może to wynikać z naturalnego ubytku, ale także z wycieków czy też problemów z uszczelnieniami. Wtedy trzeba dolać tego samego oleju, jaki stosowaliśmy dotychczas. Mieszanie różnych typów potrafi zaszkodzić bardziej niż brak oleju. Zbyt wysoki poziom również jest niebezpieczny. Może świadczyć o rozcieńczeniu oleju paliwem, co jest typowym objawem usterki np. wtryskiwaczy. Nadmiar oleju w silniku prowadzi do spieniania, wzrostu ciśnienia w skrzyni korbowej, a w poważnych przypadkach nawet do uszkodzenia jednostki napędowej. Teraz Amazon chce sprzedawać samochody w Europie, ale jest sporo ale.
1: Aktualności.
2: Amazon Autos, który wystartował wraz z Hyundaiem w grudniu 2024 roku, działa w ponad 130 miastach w USA. Oferuje również nowe i używane samochody marek Chevrolet, Jeep, Kia, Mazda i Subaru. Rozważając ekspansję na Europę, firma zastanawia się m.in. nad tym, jak odnaleźć się w rygorystycznym europejskim systemie regulacyjnym, który znacznie różni się od amerykańskiego. Różnice dotyczą także takich prozaicznych kwestii, jak ilość modeli na tzw. stanie. Dilerzy w Europie mają średnio do 20 aut w salonie lub przed nim, a w Stanach wiele firm oferuje ponad 200 nowych samochodów na swoim placu. W Europie nieruchomości są w cenie, bo większość gruntów jest przeznaczona pod uprawy rolne, stąd takie różnice. Ponadto wiele samochodów na starym kontynencie jest produkowanych na zamówienie. Zakup auta i wyjazd nim od razu z salonu to rzadkość. Dodatkowo Amazon w USA oferuje kupno auta bez przysłowiowego wychodzenia z domu, z czego wiele osób korzysta. Klienci mogą wszystko załatwić online, a następnie podpisać umowę i odebrać pojazd w salonie. Kiedy zatem kupimy auto od Amazona? Nie wiadomo. Firma potrzebuje czasu, by znaleźć najlepszy sposób na wykorzystanie swojego podejścia do sprzedaży samochodów w Europie. Dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Muzyczne radio.
3: Dzień dobry wszystkim.

0: Andreas Johnson, Muzyczne Radio, jest 7.22.
1: Drogi na gorąco.
0: Informacja z drogi wojewódzkiej 381 z Głuszycy do Bartnicy. Tutaj samochód osobowy dachował, wpadł do rowu. Samochodem podróżowało 5 osób. Tutaj można się spodziewać utrudnień. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Drogi na gorąco.

0: 364 to jest Legnica Złotoryja. Tuż przy przejeździe kolejowym wyjazd z Legnicy, autko w rowie. Tam chyba jedna osoba podróżowała. Za chwilę pewnie będą utrudnienia przy wyciąganiu.
1: Droga 364, jak słyszeliśmy, wylot z Legnicy w stronę Złotoryi.
2: Drogi na gorąco.
3: Reklama.
4: Płytki?
5: Rokitki, świętuj z nami. 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
3: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Nie za ciepły poniedziałek, szczególnie w górach. Na Śnieżce tylko jeden stopień na plusie, jak już wcześniej wspomnieliśmy. Na dolnośląskich nizinach od 9 do 11 stopni to teraz. Popołudnie niewiele cieplejsze, z temperaturą od 14 do 17 maksymalnie stopni. Umiarkowany wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Popadało w nocy, popada w ciągu dnia, ale możliwe dzisiaj także przejaśnienia i rozpogodzenia. Powietrze na Dolnym Śląsku mamy czyste.
8: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
9: Dzień dobry. Na początek tragiczna środa na dolnośląskich drogach. Wczoraj w Bardzie samochód osobowy marki Toyota wjechał na chodnik, potrącając dwóch pieszych, 12-letniego chłopca oraz jego 45-letniego ojca. Niestety życia poszkodowanych nie udało się uratować. Do tragicznego w skutkach wypadku doszło też w środę w powiecie złotoryjskim. Zginął kierowca osobówki, który z niewyjaśnionych przyczyn wypadł z jezdni. Policja apeluje do zmotoryzowanych o ostrożność na drogach.
2: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: Po niemal pół wieku przerwy pociągi ponownie dotarły do kolejnych części Bielawy. Samorząd województwa dolnośląskiego oficjalnie otworzył zrewitalizowany fragment linii kolejowej wraz z dwoma nowymi przystankami. Bielawa Jezioro i Bielawa Górysowie. Oddany do użytku odcinek liczy około 4 km i stanowi część większego projektu rewitalizacji linii kolejowej nr 318 w kierunku Srebrnej Góry. Mówił podczas uroczystości otwarcia linii Stanisław Bukowiec, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.
10: Chciałbym bardzo serdecznie pogratulować panu marszałkowi i zarządowi województwa tych właśnie inwestycji. Inwestycji, które tak naprawdę poprawiają komunikację na Dolnym Śląsku. Poprawiają również bezpieczeństwo, dlatego że część pasażerów przesiada się z samochodów na połączenia kolejowe. Dzięki temu też mogą w sposób szybszy skomunikować się z miejscami, z których korzystają, ze szkołami, z miejscami pracy czy z urzędami. To ważne, dlatego jako rząd, jako Ministerstwo Infrastruktury bardzo dużą wagę przykładamy do rozwoju linii kolejowych w Polsce. W tym roku mamy rekordowy budżet, ponad 100 miliardów złotych, które w znacznej części, w blisko połowie właśnie inwestujemy w polską kolej. Budujemy nowe połączenia kolejowe, modernizujemy linie, przywracamy do takich miejsc również jak to nowe połączenia, które przez 20-30 lat były nieczynne. Wszystko po to, żeby było bezpieczniej, żeby było więcej pasażerów.
11: Bardzo ważne połączenie pod względem turystycznym, ale też takim, które dopuszcza tlen właśnie do takich gmin, takich miast jak Bielawa.
9: Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
11: To, co myślę istotne, charakterystyczne, to nazwy przystanków, które są. Pan burmistrz bardzo mocno zabiegał i walczył o to, pomimo tego, że wszyscy klejarze się uwzięli i nie chcieli tych nazw sprofilować pod kątem turystycznym, tak jak Bielawa Jezioro czy Bielawa Górysowie, które jednoznacznie wskazuje na atrakcję turystyczną, ale też też daje jasny komunikat pasażerowi, gdzie ma wysiąść, w którym punkcie podróży. I myślę, że to jest taki element drobny, ale charakterystyczny dla tych dwóch przystanków.
10: Minęło blisko pół wieku, od kiedy po linii kolei Sowogórskiej przejechał ostatni pociąg pasażerski do Srebrnej Góry.
9: Andrzej Hordej, burmistrz Bielawy.
10: Znajdujemy się na terenie kempingu Sudety w Bielawie i mam nadzieję, że pociąg, który dzisiaj już podjechał pierwszy raz na tą stację, a od niedzieli ruszy regularnym rejsem do Bielawy Jezioro i do Bielawy Góry Sowie, spowoduje, że napłyną tutaj turyści i że miasto będzie się ożywiać, korzystając właśnie z tej branży. Piszemy dalszą historię, kolejne dwa przystanki w Bielawie, więc już będziemy mieli cztery i to będzie miasto, które ma jedną z większą liczbę przystanków na Dolnym Śląsku.
9: Na koniec ważna informacja dla turystów, którzy dzisiaj zaplanowali sobie wycieczkę na wodospad Podgórnej w przesiece gminy, w gminie Podgórzyn. W środę przy wodospadzie będą prowadzone prace gospodarcze niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym tam odwiedzającym. Planowane jest całkowite zamknięcie terenu wokół wodospadu w godzinach od 8 do 15. Na kolejny raport zapraszamy o 8.30.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: What's up? My name is Felix Jehn and you're listening to Muzyczne Radio.

0: To nie jest tak, że my żyjemy jeszcze dniem wczorajszym, ale rzeczywiście wkradła się nieścisłość mówiąca o tym, że dzisiaj, w środę, nie będzie można dotrzeć do wodospadu podgórnej w pewnych godzinach. Dzisiaj w czwartek oczywiście, mamy już czwartek, 11 marca, od 8 do 15 planowane jest całkowite zamknięcie terenu wokół wodospadu podgórnej, o czym mówiliśmy. Ma to związek z pracami dla zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w tamtych okolicach. Nie można do wodospadu podgórnej, to można się na przykład przespacerować w stronę, nie wiem, na przykład na Kaskady Myj, też piękne miejsce. Zachęcamy, 7:38.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
5: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby Twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
6: Po reklamie.
7: Poranek z muzycznym radiem.
8: Budzimy przebojem.
9: Ja się

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Wystarczy zarabiać 5435 zł brutto, by móc zaliczać się w Polsce do klasy średniej. Wyliczyli to eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego na podstawie danych GUS i OECD. Ta ostatnia organizacja przyjmuje, że do klasy średniej należy każdy, kto ma dochód na poziomie co najmniej 75% mediany wynagrodzeń, a do grona zamożnych zalicza tych, którzy zarabiają dwukrotność mediany, czyli obecnie ponad 14 490 zł brutto. Co ciekawe, w sondażach przynależność do klasy średniej deklaruje znacznie więcej osób niż wynika ze wskaźników ekonomicznych. Wpisują się do niej zarówno osoby o mniejszych dochodach, jak i te, które do końca nie wierzą w swoją zamożność. A skoro mowa o sondażach, już prawie co czwarty Polak swoimi finansami zarządza wyłącznie przy użyciu aplikacji w telefonie. Dla 40% jest to jedna z głównych metod. Smartfony wykorzystują głównie osoby między 30 a 39 rokiem życia. 2/5 z nich loguje się do banku niemal codziennie. Na drugim biegunie są seniorzy po 60 roku życia. Co trzeci z nich nie ma aplikacji w ogóle. Dlatego też częściej odwiedza tradycyjne placówki. Polacy w swoich smartfonach instalują nie tylko aplikacje bankowe, ale też służące do płacenia za bilety i kontroli polis ubezpieczeniowych. Wczoraj mówiliśmy w Portfelu o spadającym bezrobociu, dziś mamy nowe dane GUS o wakatach. Okazuje się, że w całej Polsce mamy aż 100 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy, to o ponad 14% więcej niż kwartał wcześniej. Tradycyjnie jednak pracodawcy deklarują gotowość zatrudnienia osób o zupełnie innych umiejętnościach niż te, które rejestrują się w pośredniakach. Najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w firmach zajmujących się telekomunikacją, programowaniem komputerowym i infrastrukturą obliczeniową. Najmniej wolnych etatów jest w górnictwie.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w środę przeważali sprzedający. Pod kreską dzień zakończyły wszystkie najważniejsze indeksy. WIG 20 stracił 1,5%, przez to ledwo utrzymał się ponad granicą 3600 punktów. Jedną z trzech spółek, których walory taniały najmocniej, był lubiński KGHM. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,27 zł, dolar 3,70 zł, a frank 4,63 zł. Za funta w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,95 zł, a za 100 czeskich koron 17,70 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.
3: Muzyczne radio. Na wiosnę.

Muzyczne Radio 11 czerwca. 11 czerwca, 62 lata temu w Stanach Zjednoczonych urodziła się mieszkająca w Niemczech Penny Ford, wokalistka, która zdobyła międzynarodową sławę jako wokalistka niemieckiego zespołu Snap. Zaraz wysłuchamy jej wokalnych możliwości. I don't know. And I don't understand.

0: Love and Snap w urodziny wokalistki Penny Ford. Muzyczne Radio w czwartek za 6 minut, godzina 8.
1: Cześć, mówi Ania Dąbrowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: klasyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM.
1: Oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Autopromocja.
0: Reklama. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
9: Po reklamie.
10: Drogi na gorąco.
11: Miłków, ulica Karpacka, tutaj doszło do kolizji, jest osoba poszkodowana, służby są w drodze do miejsca zdarzenia. Za informację dziękujemy użytkownikom aplikacji Zelo, przypominając nasz numer telefonu 757-646-646.
10: Drogi na gorąco.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
11: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
12: Donald Trump chwali się transportem ropy wbrew Iranowi. Jest nowy raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Uwaga na burzę i IMGW wydało alerty. Dorota Wardyska. Donald Trump chwali się przetransportowaniem wbrew Iranowi 100 milionów baryłek ropy przez cieśninę Ormuz. 200 statków miało w ostatnich dniach przedostać się przez kontrolowaną przez Iran cieśninę, mówi amerykański prezydent.
13: Wiecie, że przewieźliśmy miliony baryłek ropy? Nikt o tym nie wie. Iran też nie. Aż do teraz. Zeszłej nocy wyprowadziliśmy 22 statki późną nocą bez świateł, bo nie było radarów. Rozwaliliśmy je na kawałki.
12: Precyzyjne ataki na radary, które umożliwiały Iranowi kontrolę nad ruchem w cieśninie, trwają od początku czerwca. Ostatniej nocy znów doszło do ataków USA na Iran. W odpowiedzi Iran także zaatakował, według Teheranu, tranzyt w cieśninie Ormuz. Został wstrzymany. 9 na 10 polskich uczniów doświadczyło jakiejś formy przemocy rówieśniczej. Mówi o tym Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, która przeprowadziła badanie wśród 140 tysięcy polskich uczniów. Cezary Jaszczyk zapoznał się z tym raportem.
14: Mówimy zarówno o przemocy fizycznej, biciu, dręczeniu, znęcaniu się, ale też szeroko pojętym hejcie, wyszydzaniu i naśmiewaniu. Tych ostatnich zachowań jest najwięcej. I to w tak zwanym realu, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
15: Częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie.
14: Jeśli rówieśnicy i dorośli zawiodą, są też miejsca, do których można zgłosić się po pomoc.
16: Nasz telefon to nie tylko telefon, ale także czat, także wiadomość e-mail. Można się z nami skontaktować także pisemnie.
14: Mówiła Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111.
12: Od początku roku do początku czerwca wybuchło aż 4 tysiące pożarów lasów. To aż o 1,5 tysiąca więcej niż rok temu w tym samym czasie. To przez niską wilgotność ściółki leśnej, tłumaczy szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska.
17: Potrzebujemy opadów, ale nie nawalnych, nie burzowych, bardziej systematycznych, ciągłych, do których przyzwyczajeni byliśmy w dawnych czasach, ale potrzebujemy też na przykład pokrywy śnieżnej w okresie zimy, która najlepiej nawadnia glebę.
12: Na działania retencyjne Ministerstwo Klimatu wygospodarowało 450 milionów złotych. IMGW wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami oraz alert drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami dla województw małopolskiego i podkarpackiego. Na tych terenach alert wydał również RCB. W 10 województwach obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To w mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim oraz w części pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Niebezpieczne załamanie pogody nadchodzi do Nowego Jorku. Nadchodząca fala upałów połączona z gwałtownymi burzami przyniesie temperatury odczuwalne sięgające 39 stopni. Gradobicia, lokalne podtopienia, a nawet tornada. W sobotę sytuacja ma się uspokoić. Wakacje tuż, tuż w związku z wyjazdami na kolonie i obozy wkrótce ruszą kontrole. Służby są gotowe na sezon wakacyjny, zapewnia wojewoda lubuski Marek Cebula.
3: Wszystkie służby, które do tej pory nadzorowały różnego rodzaju wycieczki szkolne, wyjazdy, ośrodki zbiorowego ożywienia, są postawione w stan najwyższej gotowości.
12: Na koniec roku, w piątek 27 czerwca.
4: Wiadomości sportowe, przed mikrofonem Mateusz Stanicki. Zapraszam. Ruszają emocje, na które kibice piłki nożnej na całym świecie czekali ostatnie 4 lata. Przed nami Mistrzostwa Świata, jakie zaczną się dzisiaj wieczorem meczem jednego z gospodarzy Meksyku z Republiką Południowej Afryki. Zanim zabrzmi pierwszy gwizdek, będzie ceremonia otwarcia. Gwiazdą ma być Shakira. Podobne wydarzenia odbędą się także przed pierwszymi spotkaniami w USA i Kanadzie. Start imprezy dziś o 21:00. Broniący tytułu koszykarze Legii Warszawa w drugim finałowym meczu Mistrzostwa Polski rozgromili Orlen za Stal Zieloną Górę 104-82, wyrównując stan rywalizacji na 1-1. To bardzo ważne rozstrzygnięcie, komentuje środkowy Legii Shane Hunter.
9: To był dla nas mecz, który musieliśmy wygrać u siebie. Finały, wiadomo, trzeba wygrać drugi mecz. Trzeba bronić własnego parkietu. Było dużo energii w hali. Oczywiście trafialiśmy dużo rzutów. Myślę, że dobrze się dostosowaliśmy, wykorzystaliśmy okazję i mieliśmy z tego trochę radości. To naprawdę duże zwycięstwo dla nas.
4: O tyle ważne, że wcześniej rywale zaskakująco wygrali pierwsze spotkanie 77-74. Kolejne dwa mecze odbędą się w sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Jutro z kolei następny mecz o trzecie miejsce, w którym zmierzą się Dziki Warszawa z Arką Gdynia. Tam pierwszy mecz wygrała ekipa z nadmorza. Polscy piłkarze ręczni zmierzą się z Portugalią, Wyspami Owczymi oraz Algierią w grupie F przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Losowanie grup odbyło się wczoraj wieczorem w Monachium. Polacy byli losowani dopiero z trzeciego koszyka. Do turnieju awansowali po dwustopniowych kwalifikacjach, eliminując w dwóch meczach najpierw Łotwę, a następnie Austrię. Janik Sinner jest zdrowy i może wracać do treningów. Zwycięzca ubiegłorocznego Wimbledonu, po tym jak przez nagłe osłabienie odpadł już w trzeciej rundzie Roland Garros, przeszedł w szpitalu w Mediolanie wnikliwe badania i nie wykazały one żadnych niepokojących wyników. Sinner poinformował przy tej okazji, że nie weźmie udziału w turniejach na trawie poprzedzających Wimbledon. Skupi się na treningach w Monte Carlo. Wielkoszlemowy turniej w Londynie zacznie się 29 czerwca.
10: To były wiadomości. Muzyczne radio.
18: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy. Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to w Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Spokojnie, całe lato 2026 przed nami, bo my się zbliżamy do ostatniego dnia, ale wiosny. To gdzieś za 10 dni, dzisiaj 11 dzień czerwca, Muzyczne Radio jest 8.19.
1: Muzyczne Radio.
0: I 11 czerwca roku 1949 urodził się Frank Beard, perkusista zespołu ZZ Top. Zanim związał się na wiele lat z tą formacją, grał w innych zespołach, m.in. w The Cellar Dwellers, The Hustlers czy The Warlocks. Od 1969 z zespołem tworzonym przez dekady z Billym Gibbonsem i Dustin Hillem, basistą, który zmarł 5 lat temu. Z tej trójki jako jedyny członek zespołu nie nosił długiej brody. Coś tam zapuszczał czasami, ale nigdy ta broda nie była tak długa, tak okazała, jak pozostałych dwóch członków zespołu ZZ Top, choć to on ma na nazwisko Broda. Frank Beard, urodzony 77 lat temu, perkusista ZZ Top. 65 lat kończy dziś z kolei Robert Birch, wokalista grupy Stereo MC z zgrabnie łączącej acid jazz z trip-hopem, z house czy z hip-housem. W urodziny wokalisty Stereo MCs i oczywiście legendarne Connected. Muzyczne Radio 8.20.

0: Idę o zakład, że ten i ów, słysząc pierwsze dźwięki, zastanowił się przez moment e telewizora. W drugim pokoju nie wyłączyłem. Mocno eksploatowany ostatnio temat w jednej z reklam. Connected, Stereo MCs, Robert Birch, wokalista zespołu znany jako Rob B, kończy dziś 65 lat.
1: Muzyczne radio.

0: Uwaga, bo za chwilę mogą zakręcić wodę. 8:28.
1: Ogłoszenie płatne.
0: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodnik Spółka ZOO w Jeleniej Górze informuje, że dzisiaj od godziny 9 do 13 w związku z prowadzeniem prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody, co dotyczy ulicy Bankowej 5/7, to budynek KCM-u, także numery 8, 10, 12, 14, 14A, 16 i 18, ulica Solna numer 1, ulica Szkolna numery 1, 3 5, 6, 7, 8, 9. Za utrudnienia spółka Wodnik przeprasza.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
2: Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.nasze-zoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Nasz szczęście.
3: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
4: Stańmy własną, pieścić się boleścią.
3: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida.

0: Godzina 19. Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
1: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
2: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Wygląda na to, że wyraźniejsza poprawa pogody w następnym tygodniu, wyraźniejsze ocieplenie w jego połowie, czyli mniej więcej za tydzień. Póki co na termometrach dzisiaj w czwartek od 14 do 17 stopni, ale to dopiero za kilka godzin popołudniową porą. Teraz mamy od 11 do 13 stopni. Umiarkowany wiatr będzie wiał dzisiaj z kierunków zmiennych, głównie zachodnich. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali. Dzisiaj sporo chmur, znów miejscami popada, ale będą i rozpogodzenia.
4: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Powietrze może i rześkie, ale za to czyste. Czas na raport regionalny. Jacek Rogulski.
8: Maj należał do maturzystów. Teraz przyszedł czas na uczniów szkół zawodowych i techników. W całym regionie trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. To od nich zależy nie tylko zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu, ale w przypadku techników także ukończenie szkoły.
9: I jak podkreśla naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu Katarzyna Zięba, poziom trudności tych egzaminów często przewyższa maturę.
10: W tym roku mamy bardzo dużo uczniów, którzy przystępują do tego egzaminu, bo to jest ponad 1000 osób w naszych 5 szkołach. Pracy przy przygotowaniu tych egzaminów jest bardzo dużo. Jest mnóstwo komisji, które muszą przygotować się do tych egzaminów i przyjąć wszystkich zdających.
9: Czy można powiedzieć, że to jest taka zawodowa matura?
10: Na pewno tak. I myślę, że można nawet powiedzieć, że jest trochę trudniejsza od tej matury, dlatego że część pisemna jeszcze jest zdawana przez większość oczywiście zdających i żeby ją zdać należy mieć 50% punktów. Natomiast część praktyczna, żeby ją zdać, trzeba uzyskać 75%, więc jest to jednak bardzo dużo. Na maturze potrzebujemy tylko 30%.
9: Egzaminy sprawdzają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności wymagane w konkretnym zawodzie. Największe wyzwanie czeka uczniów kierunków technicznych, gdzie konieczne jest łączenie wiedzy z kilku dziedzin jednocześnie.
10: Te, które są najtrudniejsze, czyli te o niskiej zdawalności, to przede wszystkim przedmioty, które są mechaniczne, elektrotechniczne. U nas na przykład w Zespole Szkół Mechanicznych zawód mechatronika uznawany jest za najtrudniejszy egzamin zawodowy. Dlatego, że jest złożony z 4 kwalifikacji. Tam wchodzi w grę automatyka, elektryka, elektronika i mechanika. Te najłatwiejsze egzaminy zawodowe to te, które polegają tak naprawdę na dokumentacji, a nie przygotowaniu jakiegoś tworu. Jeżeli dokumentacja, no to spedytor, to logistyk, to ekonomista. Te egzaminy należą do najłatwiejszych.
9: Wyniki tegorocznej sesji uczniowie poznają pod koniec wakacji. Dopiero wtedy okaże się, ilu z nich zdobędzie pełne kwalifikacje zawodowe i będzie mogło odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Trwa remont szkoły podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim. To kompleksowa modernizacja placówki, która pochłonie blisko 8 milionów złotych. Roboty potrwają jeszcze kilka miesięcy, ale już widać efekty prac, mówi Daniel Koko, burmistrz Gryfowa.
11: Praktycznie już od zakończenia roku szkolnego 2025 rozpoczęliśmy modernizację całego obiektu szkoły podstawowej nr 1 w Gryfowie Śląskim. Wymieniane są instalacje grzewcze, ciągi komunikacyjne, korytarze, sanitarne, wikariaty, docieplenie budynku, elewacja zewnętrzna. Zresztą już widać, jak świeci blaskiem szkoła podstawowa numer 1. Oczywiście prace jeszcze nie są zakończone, ale do rozpoczęcia roku szkolnego 2026-2027 będzie wszystko zrobione w tym zakresie, którym planowaliśmy, na tip-top.
8: I na koniec kolejny groźny wypadek. 12-latek na hulajnodze elektrycznej wjechał w auto. Chłopiec uderzył w bok prawidłowo jadącej Toyoty, mówi Sylwia Serafin z lubińskiej policji.
3: Nastolatek na głowie miał kask ochronny i to prawdopodobnie uchroniło go przed większymi obrażeniami. Na miejscu zespół pogotowia ratunkowego przebadał małoletniego. Na szczęście nie było potrzeby hospitalizacji. Tym razem zakończyło się na otarciach i strachu. Chłopiec został przekazany pod opiekę rodziców, którzy zostali pouczeni odpowiedzialności prawnej za dopuszczenie do prowadzenia pojazdu osobą nie mającą do tego uprawnień. Przypominamy zmiany w prawie. Od 3 marca tego roku nowe przepisy ruchu drogowego wprowadzają sztywne granice wiekowe i wymagania dotyczące uprawnień użytkownika hulajnogi elektrycznej. Dzieci poniżej 13 lat nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, ścieżkach rowerowych ani chodnikach. Jazda jest dozwolona wyłącznie w strefie zamieszkania, jednak dziecko musi znajdować się wtedy pod stałą opieką osoby dorosłej. Osoby w wieku 13-18 lat mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej na drogach do tego wyznaczonych, muszą posiadać i mieć przy sobie kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Osoby powyżej 18 lat nie potrzebują dodatkowych uprawnień, dokumentów do kierowania hulajnogą elektryczną. Od 3 czerwca tego roku wszedł także w życie przepis zobowiązujący dzieci i młodzież do 16 roku życia do używania kasku ochronnego podczas jazdy na hulajnodze.
8: Na kolejny raport zapraszamy o 9.30, a przed nami pogoda. Pogoda w Karkonoszach, posłuchajcie.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Pogoda w górach.
13: Stacja centralna Grupy Karkonoskiej GOPR, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiaj rano ta pogoda była taka niezbyt zachęcająca do wyjścia w góry, teraz jednakże się troszeczkę zaczyna przejaśniać. Oczywiście jak najbardziej zapraszam na wycieczki w góry, ale też ostrzegam przed tym, co się może dziać w ciągu dnia. Proszę mieć to wszystko na uwadze, coś przeciwdeszczowego jak najbardziej wskazane. Oczywiście zaczną od śnieżki, temperatura 2 stopnie, wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę, widzialność na szczycie śnieżki ograniczona do 30 metrów, mrzawka, stacje w górach. W Karpaczu mamy 8 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością, w Szklarskiej Porębie mamy 10 stopni, bezwiecznie i też dobra widzialność. W Szklarskiej Porębie pada taki słaby deszcz, mrzawka. Także wybierając się dzisiaj, proponuję zaopatrzyć się w coś przeciwdeszczowego. Czapki, rękawice też się przydadzą, nie będą nam przeszkadzać w plecaczku, a mogą się przydać. Ta temperatura 2 stopnie na śnieżce przy tym wietrze, także ta odczuwalna będzie dużo niższa. I tak jak za każdym razem przed wyjściem, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
12: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
14: Hey Poland, this is Michael Patrick Kelly. Listen to my single on Muzyczne Radio.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz konkretny zawód i praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
4: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
0: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Wystarczy zarabiać 5435 zł brutto, by móc zaliczać się w Polsce do klasy średniej. Wyliczyli to eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego na podstawie danych GUS i OECD. Ta ostatnia organizacja przyjmuje, że do klasy średniej należy każdy, kto ma dochód na poziomie co najmniej 75% mediany wynagrodzeń, a do grona zamożnych zalicza tych, którzy zarabiają dwukrotność mediany, czyli obecnie ponad 14 490 zł brutto. Co ciekawe, w sondażach przynależność do klasy średniej deklaruje znacznie więcej osób niż wynika ze wskaźników ekonomicznych. Wpisują się do niej zarówno osoby o mniejszych dochodach, jak i te, które do końca nie wierzą w swoją zamożność. A skoro mowa o sondażach, już prawie co czwarty Polak swoimi finansami zarządza wyłącznie przy użyciu aplikacji w telefonie. Dla 40% jest to jedna z głównych metod. Smartfony wykorzystują głównie osoby między 30 a 39 rokiem życia. 2/5 z nich loguje się do banku niemal codziennie. Na drugim biegunie są seniorzy po 60 roku życia. Co trzeci z nich nie ma aplikacji w ogóle. Dlatego też częściej odwiedza tradycyjne placówki. Polacy w swoich smartfonach instalują nie tylko aplikacje bankowe, ale też służące do płacenia za bilety i kontroli polis ubezpieczeniowych. Wczoraj mówiliśmy w Portfelu o spadającym bezrobociu, dziś mamy nowe dane GUS o wakatach. Okazuje się, że w całej Polsce mamy aż 100 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy, to o ponad 14% więcej niż kwartał wcześniej. Tradycyjnie jednak pracodawcy deklarują gotowość zatrudnienia osób o zupełnie innych umiejętnościach niż te, które rejestrują się w pośredniakach. Najwyższy wskaźnik wolnych miejsc pracy odnotowano w firmach zajmujących się telekomunikacją, programowaniem komputerowym i infrastrukturą obliczeniową. Najmniej wolnych etatów jest w górnictwie.
1: Pora dla inwestora.
0: Na warszawskiej giełdzie w środę przeważali sprzedający, pod kreską dzień zakończyły wszystkie najważniejsze indeksy. WIG 20 stracił 1,05%, przez to ledwo utrzymał się ponad granicą 3600 punktów. Jedną z trzech spółek, których walory taniały najmocniej, był lubiński KGHM. W internetowych kantorach euro kosztuje średnio 4,27 zł, dolar 3,70 zł, a frank 4,63 zł. Za funta w kantorach zapłacić trzeba zwykle 4,95 zł, a za 100 czeskich koron 17,70 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Muzyczne Radio.
1: Za 10:09 Zbyszek Deka, pozostało mi już życzyć tylko przyjemnego wiosennego dnia na 10 dni przed końcem wiosny 2026. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.

0: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
2: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Dziś odbędzie się posiedzenie KRS-u w nowym składzie. Wątek Ukrainy pojawi się na sesji Rady Miasta Kielce. Unia chce zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2. Dorota Wardecka. W południe zbiera się Krajowa Rada Sądownictwa w nowym składzie. Kilka tygodni temu Sejm wybrał nowych członków KRS-u. By odpolitycznić tę instytucję, stało się to przy udziale środowiska sędziowskiego. Dziś Rada powinna wybrać swojego nowego przewodniczącego. Prawdopodobnie zostanie nim Dariusz Zawistowski, mówi senator i członek KRS-u Krzysztof Kwiatkowski.
6: Pan sędzia Dariusz Zawistowski był już przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa. Świetnie wykonywał te obowiązki. Ten okres wspominany jest w Krajowej Radzie jako taki wyjątkowo dobrze funkcjonującej rady. Bardzo znany cywilista, osoba także, która ma bardzo duże uznanie w środowiskach międzynarodowych.
5: A przed nową KRS ważne zadania, m.in. próba powrotu do europejskiej sieci rad sądowniczych, z której polska KRS została wyrzucona w czasach rządów PiS-u. Kielce nie przekażą ukraińskiemu miastu winnica, używanych autobusów nie stanie się tak, bo w mieście doszło do politycznej awantury z Ukrainą w tle. Więcej o tym Anna Gmitarek-Zabłocka.
7: Winnica, która jest dla Kielc miastem partnerskim, poprosiła o przekazanie 15 wycofanych z eksploatacji autobusów. Po awanturze, która wybuchła, mer winnicy wycofał jednak swoją prośbę. Cieszy to przewodniczącego Rady Miasta Macieja Jakubczyka.
8: Jestem Polakiem i mam polskie wartości, szanuję polską historię i mam pewne wymagania.
7: W tle jest oczywiście historyczna awantura o decyzję prezydenta Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Z tym związany jest również apel radnych Kielc do radnych Winnicy, by zmienić nazwę ulicy Stepana Bandery na inną. Debata i głosowanie nad apelem do radnych z Winnicy dzisiaj na sesji Rady Miasta Kielce.
5: Unia Europejska rozważa reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2, donosi dziennik Financial Times. Bezpłatne uprawnienia przyznawane byłyby na dłuższe okresy niż teraz w zamian za inwestowanie na terenie wspólnoty. Obecne uprawnienia mają zniknąć w 2039 roku, ale według dokumentu, do którego dotarł dziennik, po ewentualnej reformie byłyby one przyznawane jeszcze w latach 40. pod warunkiem, że korzystające z nich podmioty będą dokonywać potrzebnych w Europie inwestycji. W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka powstanie ośrodek Brain skupiony na diagnostyce i leczeniu chorób mózgu u dzieci. To wspólny projekt Fundacji TVN i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra kupi nowoczesny sprzęt, mówi Jerzy Owsiak.
9: 3-teslowy rezonans magnetyczny. Do czego on służy? Do usuwania guzów w mózgach dzieci. Jest to urządzenie niezwykle nowoczesne. Jest tylko kilka na świecie takich urządzeń.
5: A kosztuje ono 16 milionów złotych. Ma zacząć działać za 15 miesięcy. To najstarszy i zarazem najbardziej zielony warszawski konkurs. Mowa o Warszawie w kwiatach. Zarząd Zieleni Miejskiej zachęca mieszkańców do chwalenia się swoimi przydomowymi ogródkami, a także kompozycjami na balkonach lub parapetach, bo i taką nagrodę przyznano w zeszłym roku, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni Miejskiej.
10: To okno nas zachwyciło od samego początku. Znając jeszcze historię, wszystkie rośliny albo zdecydowana większość, która znalazła się na tym parapecie, pochodziła z odzysku. Ktoś wystawił roślinki na śmietnik, a pani je przygarniała i uratowała.
5: A zgłoszenia w tym roku potrwają do końca czerwca.
4: Czas na informacje sportowe. Mateusz Stanicki przed mikrofonem. Zapraszam. Meczem Meksyku z RPA rozpocznie się dzisiaj 23. edycja piłkarskich Mistrzostw Świata. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbędą się z udziałem 48 drużyn, co oznacza, że do wyłonienia zwycięzcy konieczne będą aż 104 mecze zamiast 64 jak do tej pory. Na początek o 21.00 jeden z gospodarzy Meksyk podejmie Republikę Południowej Afryki. Imprezę organizują też USA i Kanada. A piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1 w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie i rozegrał 64 minuty. Grali też Anglicy, którzy pokonali Kostarykę 3-0. Hubert Hurkacz przegrał z Węgrem Martonem Fuksowiczem 6-3, 6-7, 6-7 w pierwszej rundzie tenisowego turnieju rangi ATP 250 na kortach trawiastych z Hertogenbosch. Do drugiej rundy awansował za to Kamil Majchrzak, który wygrał z Finem Otto Virtanenem 6-7, 6-4, 7-6. A był to przy okazji rewanż za niedawny mecz w Anglii.
11: Graliśmy wcześniej w niedzielę, więc doskonale wiedziałem, czego się spodziewać. Wiedziałem, że będzie to bardzo trudne spotkanie. Tam przegrałem 6-7, 7-6, 6-7. Tutaj też rozegraliśmy dwa tiebreaki. Na szczęście tym razem ja wygrałem finalnego. Mecz ogólnie stał na wysokim poziomie, obory graliśmy dobrze.
4: A Majchrzak w drugiej rundzie zmierzy się dzisiaj z Australijczykiem Jamesem McCabe'em. 19-letnia Anastazja Kuś czasem 51 sekund i 64 setne poprawiła rekord życiowy i wygrała bieg na 400 metrów. Podczas meetingu World Athletics Continental Tour w Marsylii drugie miejsce zajęła Annabel Medina Ventura z Dominikany. Trzecia była Justyna Święty-Rsetić. Wynik Kuś to najlepszy w tym sezonie wynik w Europie wśród juniorek. Na koniec wracamy do piłki nożnej West Ham United, który spadł z angielskiej Premier League. Oficjalnie poinformował, że nie przedłuży kontraktu z Łukaszem Fabiańskim. 41-letni były bramkarz reprezentacji Polski w minionym sezonie był w kadrze zespołu, ale wystąpił tylko w jednym meczu ligowym.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń. 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Frank Carusel i Holy Father, moim zdaniem to jedna z takich piosenek, które idealnie pasują do wakacyjnego letniego czasu, na horyzoncie także już zbliżający się weekend, a to oznacza, że takich piosenek po prostu potrzebujemy. I w Muzycznym Radiu takie utwory dla Was mamy. Czwartek, 11 dzień czerwca, kwadrans po godzinie 9, czas na nasz przedpołudniowy program. Sebastian Wysaczański, dzień dobry, witajcie.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Zobaczmy, co ciekawego dziś w gwiazdach i co ten czwartek nam oferuje. Barany, życie ostatnio mocno doskwierało. Dziś sytuacja powinna powoli zacząć się prostować. Byki mają szansę rozwikłać jakieś zagadki lub dawne, a nie do końca jasne sprawy. Bliźnięta, w życiu nastąpi ożywienie. Może ktoś będzie starał się zaprosić na miły wieczór. Raki, pora usprawnić sobie pracę i życie codzienne. To pozwoli spokojnie dotrwać do weekendu. Lwy, mogą się dziś spodziewać nagłych zwrotów sytuacji, nieoczekiwanych zdarzeń. Panny, nie mają tego złego, co by na dobre nie wyszło, możliwe korzystne zbiegi okoliczności. Wagi, czas planować lato i wakacje, zakupów najlepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę. Skorpiony, sytuacja wymaga większego zaangażowania, dobry czas na zarabianie. Strzelcy, trzeba dziś wykazać się refleksem i szybko podejmować różne małe decyzje. Koziorożce, nie pora na szczególne ambitne plany, bardziej na cichą i spokojną pracę. Wotniki, mogą nadrabiać zaległości, a także usprawniać, upiększać i ulepszać wszystko wokół. Ryby, nic tak nie męczy jak pływanie w mętnej wodzie. Najlepiej trzymać się jasnej strony mocy. Dziś jest czwartek, jak wspomniałem, 11 dzień czerwca. Imieniny obchodzą Anastazy Pogodny i uprzejmy, oszczędny w słowach. Filip wrażliwy, dokładny, pełen temperamentu, ale on jest odważny, bojowy i władczy. Osoby urodzone 11 czerwca są bardzo ambitne i obdarzone intuicją. Wierzą w swoją misję życiową i gotowe są wiele poświęcić, aby ją zrealizować. Ich atutem jest dobra pamięć i umiejętność logicznego rozumowania. Są jednak bardzo niecierpliwe, w miłości bywają zazdrośni. Szczęśliwa cyfra 8, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku na dziś to ryby.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
2: Cześć, tutaj Zalia. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni na

0: płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: No i stało się.
5: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
6: Ultima Auto. Zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
7: Teraz jak nowe.
6: Dokładnie. Ultima Auto. Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Minęła 9.30, na termometrach w okolicach 13 stopni. Deszczowo może być dzisiaj. Prognozowane są opady deszczu, które jeszcze przez Dolny Śląsk będą się przewijały i tak do późnych popołudniowych, a nawet wieczornych godzin. Przejaśnienie i pogodzenia, jeśli już, to między opadami w godzinach przed i popołudniowych. Temperatura maksymalna w okolicach 15 stopni i te opady niestety będą pojawiały się aż do niedzieli. Z tego, co widzimy w prognozach, do niedzieli może z przerwami oczywiście padać i dopiero jakakolwiek poprawa, no to w przyszłym tygodniu.
9: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
10: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
12: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
11: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
13: Na początek temat związany z edukacją. Dla studentów było to niemiłe zaskoczenie, choć pierwsze informacje o zamknięciu wrocławskiej filii Kolegium Witlona pojawiły się już na przełomie marca i kwietnia. Od tamtego czasu sytuacja nie uległa zmianie, a decyzja została już formalnie potwierdzona.
14: Rektor uczelni podpisał zarządzenie o likwidacji zamiejscowej filii we Wrocławiu. Oznacza to, że po zakończeniu bieżącego roku akademickiego uczelnia nie będzie już prowadzić tam zajęć. Na przełomie marca i kwietnia w oddziale studiowało jeszcze ponad 250 osób, głównie na kierunkach prawo i psychologia. Władze Kolegium Witelona podkreślają, że powodem nie jest brak chętnych do studiowania. Jak mówi prorektor do spraw rozwoju, dr inżynier Piotr Nadybski.
15: Decyzja o zakończeniu działalności w filii nie wynika z braku zainteresowania studiami, czy też z problemów organizacyjnych. Jest natomiast konsekwencją systemowych zasad finansowania, które w obecnym kształcie niestety nie pozwalają nam rozwijać się na takim poziomie, na jakim chcielibyśmy móc to robić. Wszyscy obecni studenci filii mogą natomiast bez przeszkód kontynuować swoje studia na dotychczasowych zasadach w uczelni w Legnicy od przyszłego roku akademickiego. Zostało im zapewnione pełne wsparcie, a cały proces wygaszania działalności filii będzie realizowany w ścisłej współpracy ze studentami.
14: Studenci będą mogli dokończyć naukę w Legnicy, jednak dla wielu oznacza to konieczność regularnych dojazdów lub zmianę dotychczasowych planów związanych ze studiowaniem we Wrocławiu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
13: Przenosimy się do Jeleniej Góry. O winie w Kotlinie. Szósty festiwal wina już w ten weekend w stolicy Karkonoszy. Wydarzenie od kilku lat przyciąga coraz większą rzeszę miłośników polskiego winiarstwa, lokalnych smaków oraz niepowtarzalnej atmosfery. Organizatorzy zapowiadają kolejnych wystawców oraz bogaty program artystyczny, a wszystko odbędzie się na Jeleniogórskim Placu Ratuszowym, mówi Jarosław Gromadzki, dyrektor Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
7: 12 winnic, 2 miodosytnie, 1 producent cydrów, 2 serowarnie, ostrygi, owoce morza. To wszystkie specjały, które będzie można spotkać na Placu Ratuszowym w najbliższy weekend. Już od godziny 12 w sobotę, oprócz degustacji naszych wspaniałych dolnośląskich win, będzie można także podziwiać artystów, którzy wystąpią na Placu Ratuszowym. Zaczniemy o godzinie 18 w sobotę koncertem Dali Wyrostek, a o godzinie 20 artyści z Pomorza, czyli Quarteto Retango. To oczywiście nie bez przyczyny, bo tradycją już tej imprezy o winie w Kotlinie stały się wieczorne milongi pod gwiazdami i w niedzielę o godzinie 12 rozpoczynamy nasz program uliczną lekcją tanga argentyńskiego. O godzinie 13.30 zapraszamy na koncert znakomitej jeleniogórskiej formacji, która powstała z inicjatywy Grzegorza Nowickiego, Jacka Rogulskiego i pani Beaty Nowickiej, czyli grupa Chodź na Słowo. A całą imprezę zakończy znakomita grupa bluesowa JJ Band, która wystąpi o godzinie 16 w niedzielę.
13: W ten weekend na ulicach Jeleniej Góry będą też rywalizować rajdowcy podczas zawodów AMG Rally Karkonosze 2026. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu, informuje Marcin Ryłko, rzecznik Urzędu Miejskiego w Jeleniej Górze.
8: W sobotę na ulicach Jeleniej Góry przeprowadzony zostanie odcinek specjalny rajdu, tak zwany odcinek Zabobrze. Na potrzeby organizacji tego odcinka zmieniona zostanie czasowo organizacja ruchu w obszarze dróg na tym największym jeleniogórskim osiedlu. I tak, w godzinach między 16 a 20.30 zamknięty zostanie dla ruchu pojazdów odcinek drogi krajowej nr 5 od skrzyżowania z ulicą Grażyny Bacewicz, czyli na wysokości sklepu Aldi, do przejścia dla pieszych na krzyż milenijny. Zamknięty zostanie również odcinek ulicy Ogińskiego od skrzyżowania z ulicą Grażyny Bacewicz, czyli na wysokości Urzędu Skarbowego, do zjazdu na teren sklepu Leroy Merlin oraz zamknięta będzie tak zwana konieczynka, czyli skrzyżowanie na estakadzie zabobrzańskiej. Ruch tranzytowy w tym czasie odbywać się będzie od strony Wrocławia, z węzła Grabarów, ulicą Wincentego Pola w kierunku Alei Solidarności i dalej do ulicy Różyckiego. Ruch z kierunku Szklarskiej Poręby skierowany zostanie ulicą Różyckiego do Wincentego Pola.
13: Podczas rajdów wprowadzone zostaną również zmiany w komunikacji miejskiej. W sobotę dotyczy to linii numer 1 i 10. Natomiast w niedzielę w związku z drugim dniem rajdu, który przeniesie się na drogi powiatu karkonoskiego w godzinach od 7.30 do 18.00 kursy linii 23 do Chrośnicy zostaną skrócone do przystanku Czernica-Kościół. Kolejny raport o 10.30, a teraz sprawdzimy pogodę w górach.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: Pogoda w górach.
16: Stacja centralna Grupy Karkonoskich do obratownik dyżurny Piotr Kasznia. Dzisiaj rano ta pogoda była taka niezbyt zachęcająca do wyjścia w góry, teraz jednakże się troszeczkę zaczyna przejaśniać. Oczywiście jak najbardziej zapraszam na wycieczki w góry, ale też ostrzegam przed tym, co się może dziać w ciągu dnia. Proszę mieć to wszystko na uwadze, coś przeciwdeszczowego jak najbardziej wskazane. Oczywiście zaczną od śnieżki, temperatura 2 stopnie, wiatr północno-zachodni 10 metrów na sekundę, widzialność na szczycie śnieżki ograniczona do 30 metrów, mrzawka. Stacje w górach. W Karpaczu mamy 8 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością. W Szklarskiej Porębie mamy 10 stopni, bezwiecznie i też dobra widzialność. W Szklarskiej Porębie pada taki słaby deszcz, mrzawka. Także wybierając się dzisiaj, proponuję zaopatrzyć się w coś przeciwdeszczowego. Czapki, rękawice też się przydadzą, nie będą nam przeszkadzać w plecaczku, a mogą się przydać. Ta temperatura 2 stopnie na śnieżce przy tym wietrze, także ta odczuwalna będzie dużo niższa. I tak jak za każdym razem przed wyjściem proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o wgranie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek i dziękuję bardzo.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
17: Hej, tu Daria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia. Oh, I...

0: Reklama.
1: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
6: Gramy, bo kochamy muzykę.

Lukas Estrada w Muzycznym Radiu, 10 minut do godziny 10, Stress You, a my zupełnie bez stresu jesteśmy razem z wami, czekamy na weekend zbliżający się, pomimo tego, że pogodowo nie będzie to dobry weekend, to i tak cieszymy się, że my będziemy mogli być z wami. Teraz grupa U2 Atomic City, za chwilę Ania Dąbrowska jeszcze do wiadomości.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Cześć, mówi Ania Dąbrowska. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
1: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.

0: Wszyscy po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 10:00.
1: Czas na wiadomości.
3: To była kolejna noc z wymianą ognia na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kaczyński zeznawał wczoraj w prokuraturze. Tłumy w Barcelonie na otwarciu najwyższej wieży Bazyliki Sagrada Familia. Dorota Werdycka. Po drugiej nocy amerykańskiego bombardowania Iranu Teheran przeprowadził serię ataków odwetowych. Celem były bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w całym regionie. Doniesienia z Bliskiego Wschodu zbiera dla nas Cezary Jaszczyk.
4: Irańczycy wystrzelili pociski na bazy w Jordanii, Bahrajnie i Kuwejcie. To ostatnie państwo na kilka godzin całkowicie zamknęło swoją przestrzeń powietrzną. Wcześniej Amerykanie drugą noc z rzędu bombardowali różne cele w Iranie. Między innymi systemy obrony powietrznej, radary i jednostki dowodzenia. Eksplozje było słychać w różnych częściach kraju. Najsilniejsze ataki objęły południe. Prezydent Donald Trump nie wyklucza kolejnych uderzeń, by wywierać presję na reżim. No co? Cóż, będziemy ich atakować i to atakować bardzo mocno. Trump stwierdził, że Irańczycy zapłacą wysoką cenę za, jak to ujął, zbyt długie negocjacje. A jedyne, co Teheran powinien zrobić, to usiąść do stołu i zacząć podpisywać dokumenty o porozumieniu.
3: Po blisko 9 godzinach przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego pełnomocnicy austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera spodziewają się kolejnych decyzji prokuratury, w tym możliwych zarzutów. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, czyli planowanej budowy wieżowców przez spółkę Srebrna i spór o wynagrodzenie dla austriackiego biznesmena. Prezes PiS-u podczas wczorajszego przesłuchania oświadczył, że prokurator prowadząca sprawę jest, cytuję, nielegalna, ale zgadza się na udział w przesłuchaniu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej prokurator Piotr Skiba.
5: Pan świadek udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania, pomimo tego, że był pouczony o możliwości odmówienia odpowiedzi na zadane pytania. Natomiast świadek ani razu nie skorzystał z tego prawa.
3: Prokuratura będzie teraz analizować protokół z przesłuchania i deklaruje, że wyczerpała listę świadków w tym postępowaniu. Polska rozwija się gospodarczo i militarnie, powinna być traktowana jak równy partner, stwierdzili niemieccy posłowie podczas debaty w Bundestagu dotyczącej relacji między Berlinem i Warszawą. Postulowali m.in. rozbudowę transgranicznych połączeń kolejowych i utworzenie polsko-niemieckiego zgromadzenia parlamentarnego, a także funduszu dla żyjących polskich ofiar niemieckich zbrodni. Niemcy w związku z 35. rocznicą podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów. 120 tysięcy osób zgromadziło się wczoraj w Barcelonie wokół Bazyliki Sagrada Familia, gdzie odprawił mszę papież Leon XIV. Przy okazji uroczyście została otwarta najwyższa z 18 wież Bazyliki.
6: Ha sido muy emocionante, muy bonito.
7: To było bardzo ekscytujące, piękne, a obecność papieża tutaj była inspirująca. Ceremonia była niezwykła, wspaniałe światła, wszystko piękne. To było spektakularne, wzruszające.
3: Papieska msza i inauguracja najwyższej wieży odbyła się dokładnie w 100. rocznicę śmierci architekta bazyliki Antonia Gaudiego. Jeśli dzieci w wieku przedszkolnym śpią nieregularnie, mają gorsze zdolności językowe i pamięć, zauważyli naukowcy. Liczy się zarówno długość snu, jak i jego pora. Dzieci w wieku przedszkolnym, czyli od 3 do 5 lat, powinny spać regularnie po 10-13 godzin na dobę.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, filologia lub marketing. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź na kans.pl.
2: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

To by było aż chyba zbyt piękne, żeby słuchać tego nagrania w muzycznym radiu i odpoczywać gdzieś na plaży. Tego wam oczywiście życzymy. Jeśli taka sytuacja gdzieś się teraz dzieje, to koniecznie dajcie nam znać, gdzie z muzycznym radiem jesteście. No bo tak to w tych czasach jest, że nie trzeba być bardzo blisko naszej siedziby. Wystarczy mieć odrobinę internetu i można dosłownie słuchać muzycznego radia, będąc dosłownie na drugim końcu świata. On the Beach i Jubel, 22 minuty po godzinie 10, czwartkowe przedpołudnie. Za moment mówić będziemy o pogodzie, będziemy spoglądać na pewno również na te pogodowe radary już weekendowe. Będziemy szukać jakichkolwiek dobrych wiadomości, bo na ten moment najbliższe dni pod znakiem niestety opadów deszczu, choć niezbyt obfitych. Szczegóły za chwilę, Boy Loco, Moves Tonight oraz November Project. Posłuchajcie, gramy.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
8: 10.30 punktualnie spoglądamy na mapy i radary pogodowe. Dzisiaj niestety deszczowo. Największe i najbardziej obfite opady deszczu mamy już za sobą. W najbliższych dniach przelotne opady, ale możliwe burze. W godzinach przedpołudniowych i nieco późniejszych możliwe są faktycznie przelotne burze. Na ten moment takie komórki burzowe zbliżają się w okolicach Jeleniej Góry. Opady nie będą już obfite, natomiast padać będzie niestety do końca dnia. Jutro w pierwszej części dnia prognozowane są przejaśnienia i rozpogodzenia, ale wieczorem, późnym wieczorem znów może zacząć padać. Deszczowo niestety w sobotę i w niedzielę.
6: Sponsorem prognozy pogody był Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
7: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem.

0: i serwis wosków widłowych. Legnica Rymarska 4.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
3: Na początek powracamy do tragicznego wypadku w Bardzie na ziemi kłoskiej, gdzie samochód osobowy wczoraj potrącił idące chodnikiem dwie osoby. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie udało się uratować im życia. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
4: Do zdarzenia doszło w środę po południu w samym centrum Barda na ulicy Głównej, niemal u stóp stojącej tam bazyliki. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący pojazdem marki Toyota, 52-letni mężczyzna, zjechał na chodnik i uderzył w dwie spacerujące po nim osoby.
5: Dwie osoby piesze, w które uderzył samochód, pomimo niezwłocznie udzielonej pomocy, poniosły śmierć na miejscu. Był to mężczyzna i osoba małoletnia.
4: Powiedziała Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Ofiary to turyści, 48-letni mężczyzna i jego 9-letni syn. W Bardzie byli przejazdem. Samochód po tym, jak wjechał na chodnik, odbił się od muru i zderzył z czołowo jadącym z naprzeciwka kolejnym samochodem.
5: Kierujący Toyotą, 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, został zabrany do szpitala. Jednakże przed zabraniem do szpitala policjanci przebadali go na stan trzeźwości. Mężczyzna był trzeźwy.
4: Zdarzenie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych niewielkiego Barda. Burmistrz Marta Ptasińska złożyła kondolencje rodzinie ofiar, apelując jednocześnie o powściągliwość w komentowaniu sprawy. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Zmieniamy temat. Maj należał do maturzystów, a teraz przyszedł czas na uczniów szkół zawodowych i techników. W całym regionie trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. To od nich zależy nie tylko zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu, ale w przypadku techników także ukończenia szkoły.
6: I jak podkreśla naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu Katarzyna Zięba, poziom trudności tych egzaminów często przewyższa maturę.
7: W tym roku mamy bardzo dużo uczniów, którzy przystępują do tego egzaminu, bo to jest ponad 1000 osób w naszych 5 szkołach. Pracy przy przygotowaniu tych egzaminów jest bardzo dużo. Jest mnóstwo komisji, które muszą przygotować się do tych egzaminów i przyjąć wszystkich zdających.
8: Czy można powiedzieć, że to jest taka zawodowa matura?
7: Na pewno tak. I myślę, że można nawet powiedzieć, że jest trochę trudniejsza od tej matury, dlatego że część pisemna jeszcze jest zdawana przez większość oczywiście zdających i żeby ją zdać należy mieć 50% punktów. Natomiast część praktyczna, żeby ją zdać, trzeba uzyskać 75%, więc jest to jednak bardzo dużo. Na maturze potrzebujemy tylko 30%.
6: Egzaminy sprawdzają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności wymagane w konkretnym zawodzie. Największe wyzwanie czeka uczniów kierunków technicznych, gdzie konieczne jest łączenie wiedzy z kilku dziedzin jednocześnie.
7: Te, które są najtrudniejsze, czyli te o niskiej zdawalności, to przede wszystkim przedmioty, które są mechaniczne, elektrotechniczne. U nas na przykład w Zespole Szkół Mechanicznych zawód mechatronika uznawany jest za najtrudniejszy egzamin zawodowy. Dlatego, że jest złożony z 4 kwalifikacji. Tam wchodzi w grę automatyka, elektryka, elektronika i mechanika. Te najłatwiejsze egzaminy zawodowe to te, które polegają tak naprawdę na dokumentacji, a nie przygotowaniu jakiegoś tworu. Jeżeli dokumentacja, no to spedytor, to logistyk, to ekonomista. Te egzaminy należą do najłatwiejszych.
6: Wyniki tegorocznej sesji uczniowie poznają pod koniec wakacji. Dopiero wtedy okaże się, ilu z nich zdobędzie pełne kwalifikacje zawodowe i będzie mogło odebrać świadectwa ukończenia szkoły. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Na koniec zapowiedź świetnej zabawy i sportowych emocji. Przed nami 5. edycja znanego już jeleniogórzanom wydarzenia. W najbliższy weekend na Placu Ratuszowym odbędzie się festiwal Obinie w Kotlinie, na który zaprasza Michał Kryla, zastępca kierownika biura prezydenta miasta Jeleniej Góry.
9: 13-14 czerwca, czyli 2 dni winiarskiego święta na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. To już taka tradycja się powoli robi, bo na stałe już się ten wpisał w kalendarz najciekawszych wydarzeń Jeleniej Góry i Dolnego Śląska nasz festiwal. Oczywiście nie zabraknie degustacji win, nie zabraknie regionalnych serów, nie zabraknie cydrów, a także kulinarnych smaków z południa Europy, czyli między innymi owoce morza, panini, ostrygi, coś dla mieszkańców Jeleniej Góry. Oprócz tego przygotowaliśmy ucztę muzyczną, przygotowaliśmy również pokaz i naukę tanga, jak w zeszłym roku, tak i w tym roku tango pod gwiazdami. Na scenie muzycznej również w niedzielę wystąpi JJ Band, więc moc wina, moc atrakcji czeka na wszystkich mieszkańców 13 i 14 czerwca na Placu Ratuszowym.
3: Dodatkową atrakcją tegorocznego Festiwalu Wina będzie również start i zakończenie rajdu AMG Rally Karkonosze.
9: I właśnie tutaj na Placu Ratuszowym 13 rozpoczniemy ten rajd, a 14 czerwca będzie zakończenie. Całość rajdu będzie się odbywać na terenie Jeleniej Góry i okolic. Wracamy też na słynną Koniczynkę na Zabobrze, tam specjalny OS. To dla wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak rajdowcy będą w akcji. A na Placu Ratuszowym zakończenie, meta całego rajdu 14 czerwca.
3: Na czas rajdu wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu, a także w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej. Dotyczy to linii 1, 10 i 23. O szczegółach poinformujemy w naszych popołudniowych raportach.
1: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, this is Toby and Greg from You Not Us. And you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
9: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Alvaro Soler i Monika Lewczuk, Libre. W muzycznym radiu zbliżają się już wiadomości z kraju, ze świata. One punktualnie o godzinie 11, a później to już będziemy się cieszyć programem Niezapomniane Hity Wszechczasów. Obiecujemy kilka naprawdę wyjątkowych dźwięków. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych, stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
8: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i sobotę od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
9: Po reklamie.
10: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 11.
10: Czas na wiadomości.
11: Tej nocy Rosja wysłała ponad 200 dronów na Ukrainę. Po ulewach podniósł się poziom wody w rzekach w Małopolsce. Dziś startuje mundial, pierwsze rozgrywki w Meksyku. Dorota Wardecka. Zaporowska elektrownia atomowa straciła całe zewnętrzne zasilanie, przekazała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. To już kolejny taki przypadek od rozpoczęcia rosyjskiej okupacji największego tego typu obiektu w Europie. Odcięcie zasilania spowodował atak na jedną z podstacji elektrycznych. Cezary Jaszczyk.
12: Za Ukrainą kolejna niespokojna noc. Z raportów armii wynika, że Rosjanie wystrzelili ponad 220 dronów i 2 Iskandery. Ukraińcy potwierdzili 9 trafień, między innymi w miasto Konotop w obwodzie sumskim, które jest teraz odcięte od dostaw wody, prądu i gazu. Ale niespokojną noc znowu miała też sama Rosja. Ukraińskie drony trafiły w rafinerię na południe od Krasnodaru. Na terenie obiektu doszło do pożaru. Ukraińcy kilkukrotnie uderzyli też w Krym. W ostatnim czasie i tak sparaliżowany częstymi atakami.
11: Po nocnych intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. IMGW informuje o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych na Dunajcu i Sękówce. W Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy, na Hali Gąsienicowej oraz na Kasprowym Wierchu odnotowano blisko 40 litrów na metr kwadratowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. Niektóre szlaki są zalane. IMGW wydało alerty przed nawałnicami m.in. dla południowej Polski. Sejm rozpatrzy dziś rządowy projekt nowelizacji kodeksu pracy. Projekt zwany jest także ustawą antymobbingową. Drugim ważnym projektem jest ustawa karająca za tzw. patostreaming, czyli za treści publikowane w internecie, które pokazują lub propagują zachowania niedozwolone, na przykład picie alkoholu albo przemoc, mówi współautorka projektu Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
13: Musimy tutaj skupić się na tych najpoważniejszych przestępstwach i na streamowaniu właśnie tych przestępstw. Poniżanie, przemoc, wykorzystanie seksualne, ale także przemoc wobec zwierząt, czy też poniżające traktowanie innej osoby.
11: A Sejm wybierze dziś też nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Smog może być jednym z czynników wpływających na grę piłkarzy podczas Mistrzostw Świata w USA, Kanadzie i Meksyku, które zaczynają się dziś. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowalniać tempo gry i zwiększać liczbę błędów na boisku. 48 drużyn, 104 mecze i 39 dni. Tak będzie wyglądał piłkarski mundial w liczbach. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej ruszają dziś wieczorem. Więcej o tym Mateusz Stanicki.
3: Imprezy z takim rozmachem jeszcze nie było. Na początek o organizatorach, którymi w tym roku są aż trzy kraje: Kanada, USA i Meksyk. Co za tym idzie, będą trzy ceremonie otwarcia, po jednej na każdego gospodarza. Na początek dzisiaj wieczorem w Meksyku, który na otwarcie zmagań podejmie Republikę Południowej Afryki, ale zanim pojawią się emocje sportowe, będą doznania kulturalne, bo mecz poprzedzi koncert, którego gwiazdą będzie Shakira. Mówiąc o rozmachu, to teraz jeszcze o liczbie uczestników, bo do Ameryki dotarły reprezentacje z 1/4 globu. FIFA zmieniła format rozgrywek. W poprzednich edycjach o Mistrzostwo Świata walczyły 32 reprezentacje. To wpłynie także na kalendarz, bo mecze potrwają ponad miesiąc. Spotkania Mistrzostw Świata będą rozgrywane na 16 stadionach. Finał 19 lipca na MetLife Stadium w East Rutherford, niedaleko Nowego Jorku w Stanach Zjednoczonych.
11: Polska na mundialu nie zagra. W ostatnim meczu barażowym biało-czerwoni przegrali ze Szwecją.
10: To były wiadomości.
4: Muzyczne radio.
10: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Reklama.
1: Nieważne, na jaką Toyotę się zdecydujesz. W salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: zapomniane hity wszechczasów.
1: W Muzycznym Radiu.
2: Everything looking good. 1400 feet, still looking very good.

Bob Sinclair i Love Generation w Muzycznym Radiu w programie Niezapomniane Hity Wszechczasów. Pewnie, że niezapomniane, bo przecież przy tej piosence to bawiliśmy się jeszcze całkiem niedawno. Dziś sięgamy w tym już wiosenno-letnim okresie właśnie po Boba Sinclaira i jeden z największych przebojów. 24 minuty po 11:00. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz teraz.

0: pracy. Czeka na Ciebie aż 11 kierunków, m.in. pielęgniarstwo, psychologia, fizjoterapia, automatyka lub wychowanie fizyczne. Wejdź na kans.pl i studiuj w sercu Karkonoszy.
1: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
2: Stańmy własną, pieścić się boleścią.
1: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
2: Jest rzeczą niewieścią.
1: Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: reklama.
1: Płytki?
2: Rokitki, świętuj z nami. 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
1: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: I jak pani widzi?
5: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
3: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/in.

0: info-producenci.
1: No i stało się.
2: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
3: Ultima Auto zajmie się twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
4: Teraz jak nowe.
3: Dokładnie. Ultima Auto, Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
5: Po reklamie. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Pogoda.
8: Minęła 11.30 na termometrach w okolicach 14 stopni. Zbliżają się już, w zasadzie są już obecne w naszym regionie komórki burzowe i komórki deszczowe. Deszczowe to na pewno, bo jest ich całkiem sporo, ale burzowe również gdzieniegdzie mogą się pojawiać. Dzisiaj do końca dnia opady już nie będą takie obfite jak wcześniej, natomiast z tego co widzimy mała szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia. Jutro, no tutaj co godzinę zmienia się ta pogoda nam na piątek. 17 stopni na termometrach zobaczymy maksymalnie i na ten moment właśnie niewielkie opady i możliwe tylko miejscami, choć generalnie na Dolnym Śląsku jutro zachmurzenie duże. Weekend niestety pod znakiem opadów.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.

0: Niezapomniane hity wszechczasów i ekipa One Republic. Zbliżamy się do południa. Za moment będziemy wam polecać nasz dzisiejszy hit typ, ale jeszcze wcześniej utwór, który myślę, że każdy doskonale zna już po pierwszej nutce.
1: Niezapomniane hity wszechczasów
2: w muzycznym radiu.

Kungsi Galaxy, my sięgamy po ten utwór w niezapomnianych hitach wszechczasów. Ta piosenka przecież podbijała hit planetarną listę i to całkiem niedawno, bo utwór pojawił się na początku tego roku. One of Us w klasykach uwielbiamy. To wielki przecież przebój, który po wielu latach nadal jest w modzie i na topie. Za chwilę po polsku zagramy o 12:00 wiadomości.

0: fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 12.
3: Czas na wiadomości.
5: Niebezpieczna pogoda powoli odpuszcza, ale nie wszędzie. Raport na temat przemocy rówieśniczej wśród uczniów i powitanie z Polską nowych samolotów F-35. Miriam Lipińska. Najgorsze już za nami. Deszcz, burze i silny wiatr będą już tylko słabły. Nadal jednak w części Polski obowiązują pogodowe alerty, a w nocy i o poranku, według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, najgorzej było na Podlasiu, gdzie wiało i padało najmocniej. Prądu nadal nie ma tam w 2000 domów, ale strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew i lokalnych podtopień kilkaset razy właściwie w całej Polsce. Teraz zagrożenie już maleje, przyznaje rzecznik RCB Piotr Błaszczyk, choć nie znika całkowicie.
6: Ten alert RCB obowiązuje aktualnie w całym województwie podkarpackim oraz w części województwa małopolskiego. Mówimy tutaj o powiecie gorlickim oraz nowosądeckim.
5: Mocniej popada i powieje także na zachodzie kraju, tam również burze. Alarmujące wyniki raportu w sprawie przemocy rówieśniczej. W ciągu ostatniego roku aż 89% polskich uczniów doświadczyło przemocy fizycznej lub tej w internecie. Najczęściej było to wyśmiewanie i krytykowanie wyglądu, ale skala innych też jest duża, mówi współautor badania, socjolog Szymon Wójcik.
7: Ponad połowa uczniów doświadczyła bicia, prawie 1/5 takich sytuacji jak kradzież przedmiotów, czy napad przez grupę, czy bandę, więc takie rzeczy niestety też są dosyć powszechne.
5: Co dziesiąty uczeń nie wie, kogo prosić o pomoc. Co trzeci z tych, którzy poskarżyli się dorosłym na przemoc, twierdzi, że nie spotkał się z żadną realną reakcją. Autorzy raportu przebadali ponad 140 tysięcy uczniów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański weźmie udział w konferencji poświęconej odbudowie jego kraju, która odbędzie się za 2 tygodnie w Gdańsku, zapewnia pełnomocnik rządu do spraw odbudowy Ukrainy Paweł Kowal.
8: Formuła tej konferencji zakłada wspólne zaproszenie polskie i ukraińskie, podpisane przez premiera Polski i prezydenta Zełańskiego. I szczerze mówiąc, nie wiem, skąd się biorą te pytania, dlatego że w tej sprawie nic się nie zmieniło. Co do zasady, to jest wspólne wydarzenie.
5: To odpowiedź na powracające pytania o udział prezydenta Ukrainy w tym wydarzeniu. W związku z napięciem między Warszawą a Kijowem, po tym jak Zełański nadał jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. 12 policjantów zostało rannych w drugiej nocy zamieszek w Irlandii Północnej. Funkcjonariusze zatrzymali też kolejnych 16 osób. Na miejsce ściągane są posiłki z innych części Zjednoczonego Królestwa, bo miejscowa policja nie radzi sobie z opanowaniem sytuacji. Zamieszki wybuchły po brutalnej napaści w Belfaście, za którą stał 30-letni Sudańczyk. I na koniec zmieniamy temat. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przeleci po polskim niebie. Jutro wojskowi piloci wykonają uroczyste przeloty nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Nad Gdańskiem myśliwce pojawią się około 9.45, krótko po 10.00 przelecą nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli Warszawskiej. Trasę zakończy przelot nad Krakowem około godziny 10.35. Formacja będzie widoczna nad Wisłą w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania. Wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
13: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
14: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
15: Po reklamie.
13: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Mniej niż 0 i grupa Lady Punk. Mniej niż 0 to może dzisiaj w nocy nie, ale mniej niż 5 już tak. Jeśli chodzi o dzisiejszą noc, po tych opadach deszczu, po możliwych burzach, no to w nocy temperatury mogą pokazać zaledwie 3 albo 4 stopnie na plusie, więc to zdecydowanie spory spadek, zwłaszcza dla naszych roślin, dla naszych warzyw, które przecież w aktualnym wzroście już na pewno są. Na szczęście jutro trochę słońca, przejaśnienie i rozpogodzenia, choć na Dolnym Śląsku mimo wszystko będzie pochmurno. 17 stopni jutro w ciągu dnia. Szczegóły o pogodzie dosłownie za chwilę. Teraz w naszym programie sięgamy po utwór, który myślę, że każdy zna. Bez względu na to, czy lubi piłkę nożną, czy tą piłkę nożną ogląda od wielu, wielu lat, to chyba każdy ten utwór kojarzy. No ale z tą piłką najbardziej się mimo wszystko łączy. Muzyczne Radio.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
9: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
10: Po reklamie.
11: Teatr Norwida w Jeleniej Górze zaprasza.
12: Program przygotowany i sfinansowany przez Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida.
13: Czerwiec to miesiąc, w którym kończy się sezon teatralny. Ten mijający w jeleniogórskim Norwidzie niezwykle owocny. O krótkie podsumowanie ostatnich miesięcy poprosiliśmy dyrektorkę Katarzynę Sołtys.
14: No to myślę, że takie podsumowanie chyba najlepsze będzie.

0: gdzie zrobiliśmy to. Jest to pierwszy sezon od dłuższego czasu w Teatrze Norwida, gdzie zrealizowaliśmy 4 premiery. Ta ostatnia, 4 za chwilę przed nami, 13 czerwca o godzinie 19. Zapraszamy Państwa na ostatnią w tym sezonie premierę, o tyle wyjątkową, że odbędzie się ona na reaktywowanej małej scenie w Teatrze Norwida, która to wraca do obiegu scenicznego i jest to jakiś taki mały gest na koniec tego sezonu, którym bardzo się cieszymy. No i cóż, jak sobie pomyślę o tym sezonie, to zaczęliśmy go w październiku premierą Moliera Tartifa, bardzo udana, klasyczna produkcja Teatru Norwida. Następnie Orwell 1984, przepiękny spektakl, bardzo mądry, dotykający, oczywiście też z pełną widownią, taką wrażliwością, z innym graniem zupełnie niż dotychczas. No i nasz Złoty Graal, schronisko, które przestało istnieć na podstawie tekstu Sławka Gortycha, naszego, no można nawet powiedzieć, prawie jeleniogórzanina. No i schronisko, naprawdę bardzo dobry spektakl, bardzo dobrze odebrany przez lokalną społeczność, ale również też widzów z całej Polski. No i teraz ta malutka premiera, mówię malutka ze względu na to, że ona jest mało obsadowa. Na scenie będziemy widzieć dwie aktorki Teatru Nowita, Monikę Mikołajczak i Magdalenę Kępińską, jako matkę i córkę. Pod rozważania wzięliśmy tekst bardzo utalentowanej dramaturszki Darii Sobik. Reżyseruje również kobieco Klaudia Dębska, więc taki kobiecy akcent. Natomiast myślę, że patrzyłam na panów na próbach, którzy też się wzruszali podczas tego spektaklu, bo jednak jakby ta figura mamy, kobiety w naszych domach jest bardzo ważna zarówno dla córek i dla synów. A Daria pisze tak, że no i bawi, że się wzruszamy, że te relacje przez tą czasem taką zaniedbaną komunikację potrafią być trudne. No i dodatkowo myślę, że to, że niejednokrotnie będąc córką czy synem, odwracamy rolę, że zamieniamy się, że my zaczynamy być mamą dla swojej mamy. I o tym właśnie jest ten spektakl. On nie jest długi, natomiast na pewno jest wzruszający. Śmiałam się trochę, że powinniśmy do wejściówek, do biletów rozdawać chusteczki, bo ja na próbie jakoś też się jakoś osobiście wzruszyłam, więc zapraszam Was wszystkich, jeżeli chcecie się wzruszyć, zobaczyć spektakl taki bardzo dotykający wewnętrznie, jakoś tak pokazujący, jak te nasze relacje współcześnie wyglądają, to Was zapraszam i bardzo serdecznie w imieniu całego zespołu Teatru Norwida dziękuję Wam za ten sezon. Był przepiękny, był wzruszający, był przełomowy też, bo obiecaliśmy sobie, że zrobimy 4 premiery i te 4 premiery się zadziały. Bardzo dobrze nam się sprzedawały spektakle, bardzo dużo tych spektakli zagraliśmy i ten teatr jakby odżył i mam wrażenie, że tak wstaje na nogi i za chwilę zacznie biec, więc dziękujemy, że biegniecie z nami.
1: No to skoro mowa o biegu, to może już są jakieś plany na ten nadchodzący przyszły sezon? Poprzeczka bardzo wysoko podniesiona. Czy postaracie się utrzymać poziom, czy sięgniecie po więcej?
0: Plany już są, natomiast zanim wejdziemy jakby w przyszły sezon teatralny 2026-2027, to przed nami jeszcze Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, na którego Państwa zapraszamy w terminie 10-12 lipca. Wyjątkowo w tym roku rozpoczniemy próby do premiery, która odbędzie się późną jesienią, w sierpniu już, bo tak akurat nam się udało domówić terminy z twórcami, żeby zacząć w sierpniu i to będzie specjalnie napisana pod nasz teatr historia o jego patronie, o jego twórczości, o jego życiu i o tym, kim jest patron dla Jeleniej Góry, jak się wpisuje jakby w to miasto i dlaczego on się wpisał w to miasto. Myślę, że to jest taka nieodrobiona lekcja, więc tytuł, który się pojawi, to będzie Norwid Superstar i reżyserować spektakl będzie Aneta Gorszyńska, dramaturgię będzie pisał Jan Czapliński, więc tyle mogę Państwu zdradzić, to będzie na jesień. A potem po styczniu już też mamy plany, ale to myślę, że dalej będziemy zdradzać i myślę, że mamy taki głód, żeby no, utrzymać poziom, który sobie sami tą poprzeczkę postawiliśmy.
2: Szczegóły na stronie teatrnorwida.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczków.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Pogoda.
3: I szybkie spojrzenie na prognozy pogody. 14 stopni w naszej okolicy, przewijające się opady deszczu i możliwe także burze. Okolice Wałbrzycha, Jeleniej Góry, Legnicy to są miejsca, gdzie jeśli już nie grzmi, to zaraz zagrzmi. Taka aura spodziewana jest do końca dnia. W nocy spadek temperatur do 4 stopni, jutro od 15 do 17 w ciągu dnia. Zachmurzenie duże, ale na ten moment bez opadów. To się wszystko bardzo szybko zmienia. Sobota i niedziela i tutaj jest taka raczej pewność, ponieważ już któraś prognoza pogody wskazuje nam, że w sobotę i w niedzielę niestety będą towarzyszyć nam opady deszczu i to takie opady całymi dniami. Ten przyszły tydzień jeszcze się rysuje, bardzo różnie się rysuje, o nim na razie nie mówmy.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Zamek Kliczków. Hotel, spa, restauracja, galeria sztuki, konferencje i wesela. www.kliczkow.com.pl. Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.

0: Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie, bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca, stałe godziny, pewne zatrudnienie.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Kalafior cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Ale patrz!
7: Ale co?
6: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na Twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
11: Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne radio.
14: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: Ale Farben w muzycznym radiu Graham Candy Flowers, 12 minut do godziny 13. Na horyzoncie pojawia się utwór, po który dzisiaj sięgamy co godzinę.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: To jest nagranie Co chcę, to mam. Babie Lato, Natalia Grosiak, Bela i Katia w muzycznym radiu polecamy wam dzisiaj co godzinę i na pewno po 13 również będzie okazja, aby ten utwór ponownie usłyszeć. Za dziś wam dziękuję. Sebastian Wysoczański. Udanego weekendu, pomimo tej niejasnej, niezbyt fajnej pogody życzę. Do usłyszenia.

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy, zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
2: Nasz szczęściem.
3: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
4: Stańmy własną pieścić się boleścią.
3: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
4: Jest rzeczą niebieską.
3: Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl.
5: Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
6: Oddychaj zdrowiem i żyj pełnią energii. Normobaria Jelenia Góra to tlenoterapia i noclegi w komorze normobarycznej, które wspierają organizm po operacjach, w leczeniu wielu chorób, poprawiają wydolność sportową. Umów się na seans. Telefon 797 450 661. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 13.
8: Czas na wiadomości.
10: Mamy już jutrzejsze maksymalne ceny za tankowanie. Patostreaming będzie karany. Dziś Sejm przyjmie przepisy. Ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o brutalne zabójstwo Klaudika w Toruniu. Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze maksymalne ceny paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 5 zł i 98 groszy, za benzynę 98 6 zł i 55 groszy, a za olej napędowy 6 zł i 37 groszy za litr, co oznacza, że tankujący benzynę 95 mogą jutro płacić więcej niż dziś. Tańsze będzie natomiast tankowanie benzyny 98 i diesla. Sejm ma dziś przyjąć ustawę o patostreamingu, czyli transmisjach na żywo, w trakcie których dochodzi do wulgarnych, obscenicznych czy brutalnych zachowań. Projekt zakłada kary za rozpowszechnianie takich treści. Celem jest ochrona przede wszystkim dzieci i młodzieży. Przepisy mają szansę zyskać poparcie także opozycji, mówi poseł PiS-u Michał Wójcik.
11: Wszyscy powinniśmy mieć jedno stanowisko, dlatego że patostreaming jest zjawiskiem, które niestety zżera społeczeństwo. I zwłaszcza mówię do młodych ludzi, bo patostreaming dotyka zwłaszcza młodych ludzi.
10: O skali problemu mówiła z kolei Bożena Lisowska z KO, która cytowała wyniki raportu NASK.
12: Wynika z niego, że 37% nastolatków w wieku 13-15 lat przyznało się do oglądania patotreści, a 43% ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu.
10: Jak na ironię, wczoraj w Sejmie pojawił się patostreamer, zaproszony tam przez posła Łukasza Mejzę. Teraz Kancelaria Sejmu zapowiada, że będzie dokładniej sprawdzać zapraszanych przez tego posła gości. W Sądzie Okręgowym w Toruniu ruszył proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem doktorantki Klaudii K. Wszystko wydarzyło się w czerwcu zeszłego roku w parku w Toruniu. 24-latka wracała w nocy do domu z pracy, została kilkukrotnie ugodzona nożem. Mężczyźnie grozi do żywocie. Sąd wyłączył jawność postępowania. Zmieniamy temat. Dla jednych to budynek do wyburzenia, dla innych architektoniczna perełka warta ocalenia. Dworzec kolejowy w Mikołowie znalazł się w centrum sporu między PKP a obrońcami powojennej architektury. Ich zdaniem to jeden z ciekawszych przykładów współczesnego postmodernizmu na Górnym Śląsku, który zasługuje na ochronę. Rozpoczęła się właśnie procedura wpisania obiektu do rejestru zabytków. Autorem wniosku jest Jan Trojan ze Stowarzyszenia Ochrony Architektury Powojennej. Niewiele jest takich budynków, ocenia.
13: Budową właśnie takiej lokalnej twórczości nowoczesnego budynku, który jest równocześnie nowoczesny, równocześnie nawiązuje do lokalnej tożsamości i do lokalnych wzorców kulturowych.
10: PKP przekonuje z kolei, że remont dworca byłby nieopłacalny. Spółka wskazuje na zły stan budynku i brak możliwości dostosowania go do nowej infrastruktury kolejowej. I na koniec jeszcze sport. To będzie Mundial XXL. Dzisiaj ruszają pod wieloma względami rekordowe piłkarskie Mistrzostwa Świata. W turnieju zagra aż 48 drużyn. Dla porównania 4 lata temu rywalizowały 32 reprezentacje. Po raz pierwszy turniej organizują 3 kraje: USA, Meksyk i Kanada. A dzisiaj rekord pobije meksykański stadion Azteca. Będzie pierwszym obiektem w historii, który trzykrotnie będzie gościł mecz otwarcia mistrzostw.
6: To były wiadomości. Muzyczne radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609 983 957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
2: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Szukasz miejsca, gdzie pasja do jazdy spotyka się ze stabilnością i rozwojem? Citronex zatrudni kierowców z kategorią C+E. Jeździsz w kraju lub za granicą? Dołącz do zespołu lidera w handlu bananami i produkcji pomidorów. Oferujemy stabilne zatrudnienie, nowoczesny tabor i wynagrodzenie. Nawet do 17 tysięcy złotych miesięcznie. Nie czekaj, zadzwoń 453 673 318. 453 673 318.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przyniosła.
1: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa. Słuchajcie ze mną Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Rach, pozdrawiam.

0: Będziemy się pamiętać, a ja myślę, że to wszystko zależy od nas. To była Sarsa w najnowszym wydaniu.
1: Muzyczne radio.
0: Czwartek, 11 dzień czerwca, no a w kalendarzu pierwsze święto z brzegu to Dzień Komornika Sądowego, także są powody do radości. Wszystkich słuchających komorników pozdrawiamy. Miejmy nadzieję, że jednak nasze drogi się nie skrzyżują, no chyba, że przy muzyce na falach muzycznego radia to nawet obowiązkowo. Oprócz tego dziś także święto Rysia, a mi jest bardzo miło powitać po raz kolejny na falach muzycznego radia Patryk Łasica. Dzień dobry. No i pora jest to taka, która napawa optymizmem, bo lada moment przywitamy kolejny weekend, który przybliża nas do kalendarzowego lata, wakacji. Wiele dobrego przed nami. No a teraz czas na aktualizację muzycznej wiedzy.
1: Muzyczne radio.
2: Artur Rojek i Dawid Podsiadło, Tripsy Mikolas, a do tego królowa popmuzy Madonna. Dziś w centrum Music News, które ruszają zgodnie z planem. Sprawdźcie zatem szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Artur Rojek publikuje kolejne piosenki zapowiadające album Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Tym razem jednocześnie wydane zostały dwa utwory, W objęciach oraz Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. To kolejne po wydanym w maju utworze Gruby Mały numery, które zapowiadają nowy rozdział w twórczości Rojka. Jego ostatni, wyróżniony złotą płytą album Kundel, miał swoją premierę w 2020 roku. Premiera nowego wydawnictwa Chciałbym urodzić się, żeby latałem, z którego przed smakiem można zapoznać się już w maxi-singlu Yeti W objęciach, zaplanowana jest na 18 dzień września. A niecały miesiąc później artysta wyruszy w niemal zupełnie już wyprzedaną trasę koncertową. Nowy singiel Yeti to według Artura Rojka utwór o człowieku, którego życie toczy się w codziennym chaosie, w nadmiarze informacji i wymagań, którym nie jest w stanie sprostać. Opowiada o codziennej walce i poznawaniu kogoś lub czegoś, co w nim jest i na zawsze z nim pozostanie. Dalej pozostajemy w temacie premierowych nagrań. Madonna zaprezentowała swój najnowszy singiel Love Sensation, który już teraz określany jest jako energetyczny, klubowy hymn. Utwór promuje nadchodzący album Confessions 2 i wpisuje się w powrót artystki do brzmień inspirowanych muzyką dance i house. Nowy numer miał swoją niespodziewaną premierę podczas spontanicznego występu na Times Square w Nowym Jorku. Według szacunków wydarzenie zgromadziło około 50 tysięcy fanów, którzy mogli usłyszeć nie tylko nowy singiel, ale także klasyczne utwory z wcześniejszej kariery artystki. Times Square zamieniło się w ogromną scenę koncertową, a występ był dodatkowo transmitowany na żywo, co tylko zwiększyło globalny zasięg tego wydarzenia. Nowy singiel to dynamiczny, house'owy utwór, którym Madonna powraca do swoich tanecznych korzeni. W warstwie tekstowej piosenka opowiada o miłości jako intensywnym doświadczeniu, porównywanym do emocjonalnego wajbu i utraty kontroli w rytmie muzyki. Nowy singiel promuje nadchodzący album Confessions 2, który ma ukazać się 3 lipca. Będzie to pierwszy pełny projekt Madonny od wydanego w 2019 roku albumu Madame X. Music News. I na koniec Trips, na koniec Mikolas. Dwaj czołowi artyści młodego pokolenia ogłaszają swój nowy singiel Hard to be Humble, którego światowa premiera już za nami. Singiel ten to odważna, stadionowa, wspólna produkcja łącząca popowy instynkt Mikolasa z taneczną produkcją Tripsa. Pojawia się dokładnie wtedy, gdy kontynent ogarnia piłkarska gorączka. Wydany jako nieoficjalny hymn piłkarskiego lata, ale równie dobrze może być łączony z innymi masowymi imprezami sportowymi, ten właśnie utwór, który z pewnością daje każdemu efekt świętowania, Hard to be Humble, został stworzony po to, aby łączyć ludzi zarówno na trybunach, jak i główną scenę festiwalu i afterparty. Z chwytliwym refrenem i wysokim tempem singiel ma potencjał, by stać się ścieżką dźwiękową lata pełnego sportu i widowiska. Chcieliśmy stworzyć coś, co jest jak świętowanie. Głośne, pewne siebie i niepozwalające usiedzieć w miejscu. To utwór o tym, by zawładnąć chwilą, powiedział Mikolas, który wraz z Tripsem już wylądował na naszej antenie. A co jeszcze zagramy premierowo specjalnie dla Was? Proszę bardzo. Sarsa z nową piosenką Czy będziemy się pamiętać? Hedegaard, Mogwai i Monolith, a także Kim K z najnowszą propozycją Summer Again. Tyle na teraz. Dziękujemy za uwagę. Tomek Dudkiewicz i Music News. Do miłego.
1: Muzyczne radio. Music News.
0: Tomkowi bardzo dziękujemy. No i skoro wiadomo, czego się spodziewać, a weekend za pasem, to wypadałoby sięgnąć po jakiś zwiastun tego, co nadchodzi, a dzisiejsza piosenka dnia odda te wszystkie emocje idealnie. Przywitajmy duet, który wielokrotnie nas pozytywnie zaskakiwał, a będzie to Bebe Rexha, David Guetta i najnowsze Sad Girls.
1: Muzyczne radio.
3: To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Mamuś, co ma torbę i nie chodzi na zakupy? Kangur!
0: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl. Szukasz nowoczesnego ocieplenia dla twojego domu? Firma Celuloza Dolny Śląsk ociepli twoje poddasze, strop lub dom szkieletowy wdmuchiwaną wełną mineralną, drzewną lub celulozą. Zadzwoń 500 305 123 lub wejdź na www.123ocieplenia.pl. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
2: Minęła godzina 13:30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Pogoda.
4: Lato coraz bliżej, no ale aura w tym tygodniu jest zdecydowanie dużo chłodniejsza, także deszczowa i do takich warunków będziemy musieli przywyknąć, bo pochmurnie i deszczowo będzie aż do kolejnego poniedziałku. Obecnie średnia temperatura w regionie wynosi 17 stopni, a dzisiejsze wartości maksymalne prognozowane są na 18 na plusie. Najchłodniej jest na wyżynach, południowy zachód, tutaj zaledwie 12-13 stopni. Wiatr wschodni, porywy do maksymalnie 40 km na godzinę i to dzisiejsza prędkość maksymalna będzie słaba. Na barometrach 1018 hektopaskali ciśnienie zaczyna wchodzić w trend wzrostowy, a na niebie dość sporo chmur i wiele z nich to także deszczowe komórki, które są dość mocno rozproszone, więc musimy liczyć się z tym, że w losowych momentach dnia będzie nam padało na głowę, no i to tyczy się całego regionu.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4. Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich.
5: Bielawa Jezioro, Góry Sowie to nowe przystanki kolejowe, na których zatrzymywać się będą pociągi. Od najbliższej niedzieli, 14 czerwca, wchodzi w życie nowy rozkład jazdy Kolei Dolnośląskich. Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie to nowe punkty na mapie Dolnośląskiej Sieci Kolejowej, mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy przewoźnika.
6: Uroczyste otwarcie dwóch nowych przystanków, Bielawa Jezioro i Bielawa Góry Sowie, już za nami. Inauguracja miała miejsce 9 czerwca na przystanku Bielawa Jezioro przy udziale przedstawiciela rządu, władz samorządu dolnośląskiego, gminy Bielawa, a także licznie zgromadzonych dziennikarzy i mieszkańców miasta. Dwa nowe bielawskie punkty uzupełnią dolnośląską sieć kolejową już za kilka dni. Dotychczas działające przystanki Bielawa Centralna i Bielawa Zachodnia oddano do użytku w 2019 roku po ponad 40 latach nieobecności tego miasta na dolnośląskiej mapie kolejowej. Teraz dzięki inwestycji województwa biało-żółte pociągi dotrą wprost do podnóża Gór Sowich. To jednak nie koniec planów względem kolei sowiegórskiej. Jak zapowiedział marszałek Paweł Gancarz, linia zostanie wydłużona do Srebrnej Góry, dzięki czemu kolejne dolnośląskie atrakcje dostępne będą także dla miłośników podróżowania pociągami. Ponadto także skróci się czas przejazdu w niektórych relacjach w regionie. Z Wrocławia Mikołajów do Obornik Śląskich dojedziemy w 11 minut, a z Wrocławia Głównego w 16. Czas przejazdu z Głównego do Żmigrodu wyniesie 26 minut, a z przystanku Mikołajów 20 minut.
5: Nowym kierunkiem kolei dolnośląskich będzie też Wielkopolskie Leszno.
6: Dotychczas jeździliśmy tylko do pierwszej stacji w tym województwie, do Rawicza. Wraz z letnią korektą uruchamiamy 9 par połączeń każdego dnia.
5: W wakacyjnym rozkładzie jazdy tradycyjnie powraca też najszybsze bezpośrednie połączenie kolejowe nad morze z Dolnego Śląska. Pociągi relacji Wrocław-Międzyzdroje-Świnoujście będą kursowały w każdy wakacyjny weekend od 27 czerwca do 29 sierpnia, dodaje Bartłomiej Rodak.
6: KD Premium Nadmorski, który z Wrocławia przez Legnicę, Lubin i Zieloną Górę w każdą sobotę ruszy do Świnoujścia. Pociągi powrotne w każdą niedzielę. Z Wrocławia do Milicza natomiast wyjedzie dedykowany rowerzystom KD Sprinter Ryszard Szurkowski, stosowany do przewozu większej liczby rowerów.

0: Nad jezioro czy nad morze, korekta rozkładu jazdy sprawi, że wiele pociągów zmieni swoją godzinę odjazdu. Dlatego przed planowaną podróżą po 14 czerwca warto sprawdzić, o której godzinie ruszy pociąg Kolei Dolnośląskich. Można to zrobić na stronie przewoźnika kolejedolnośląskie.pl.
1: Radio Ekspres Kolei Dolnośląskich. Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Hey, my name is Bollier and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Płytki?
4: Rokitki, świętuj z nami. 6. urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
3: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
15: Muzyczne radio.

0: Canons i Starlight. Mamy kwadrans do godziny 14.
1: Muzyczne radio.
0: Jak wiadomo, wiosna nowe hity przeniosła, no i oprócz tego, że co roku wita nas w tym pięknym okresie orkiestra męskiego grania, to także od roku 2023 pojawił się zupełnie nowy projekt pod tytułem Babie Lato. A była to inicjatywa oparta na idei siostrzeństwa, skupiająca artystki różnych pokoleń, estetyk w ramach jednego projektu. No i w ubiegłych latach pojawiły się tam m.in. Natalia Kukulska, była Mary z Polski, Margaret, Zalia, Sarah James, a w 2026 roku tworzą je Natalia Grosiak, Bella i Katia. Panie usłyszycie w ramach nadchodzącej trasy koncertowej Erste Letnie Brzmienia, ale zanim usłyszycie je na żywo, posłuchamy ich wspólnie na falach Muzycznego Radia. Przed nami Co chcę, to mam. Do posłuchania także na top30.pl.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama. Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510 803 054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 14.
4: Czas na wiadomości.
6: Posłowie zdecydowali w sprawie ustawy o patostreamingu. Wypadek 6-latka na minikrosie, chłopiec trafił do szpitala. Tabletka dzień po, nadal w pilotażu. Resort zdrowia nie planuje ustawy. Miriam Lipińska. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Nowe przepisy wprowadzają kary za rozpowszechnianie takich treści w internecie. Chodzi o rozpowszechnianie materiałów przedstawiających popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstw, za które zgodnie z kodeksem karnym grozi co najmniej 5 lat więzienia. Ustawa trafi teraz do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Lubelska policja ustala okoliczności wypadku z udziałem 6-latka jadącego minikrosem, czyli mniejszą wersją motocykla terenowego. Do zdarzenia doszło wczoraj w gminie Jabłoń w powiecie parczewskim. Chłopiec zderzył się z samochodem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej. Nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej 34-latce, mówi Ewelina Semeniuk z Komendy Powiatowej Policji w Parczewie.
7: Kobieta pomimo próby zatrzymania pojazdu nie zdołała uniknąć zderzenia. Chłopiec posiadał hełm ochronny i znajdował się pod opieką 42-letniego ojca.
6: Pojazd, którym jechał chłopiec, nie miał odpowiedniego wyposażenia i nie był dopuszczony do ruchu. 6-latka do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe. Sprawa trafi teraz do sądu rodzinnego. Dostęp do tabletek dzień po, czyli tzw. antykoncepcji awaryjnej, pozostanie pilotażem. Tak zdecydował resort zdrowia, który przygotował rozporządzenie przedłużające pilotaż o kolejne 2 lata. Organizacje kobiece walczą tymczasem o ustawę, która da systemowy dostęp do pigułki dzień po we wszystkich aptekach. Ministerstwo przypomina, że poprzedni prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę o pigułce dzień po i dodaje, że nie ma pewności, jak w sprawie ewentualnej ustawy zachowałby się Karol Nawrocki. Dlatego pozostaje przy rozporządzeniach, mówi rzeczniczka resortu Anna Choszcz-Sędrowska.
8: W obecnej sytuacji naszym priorytetem jest stabilne utrzymanie działającego mechanizmu, zagwarantowanie tego, że pacjentki nie utracą dostępu do świadczenia.
6: Ale aktywistki zwracają uwagę, że pilotaż wcale tego dostępu nie gwarantuje i że jeśli po przyszłorocznych wyborach parlamentarnych władza się zmieni, nowej ekipie będzie łatwiej wycofać się z pilotażu niż z ustawy. Za granicą minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey podał się do dymisji. W liście wyjaśnił, że powodem jego rezygnacji ze stanowiska jest brak pieniędzy na obronność. Healey został ministrem obrony w lipcu 2024 roku. I na koniec wracamy do kraju. Coraz częściej spędzamy czas w plenerze, na spacerze po lesie, parku czy na łące. Wszędzie tam są też one, kleszcze. Ale eksperci uspokajają, że ukąszenie tych pajęczaków nie oznacza od razu zachorowania na boreliozę czy odkleszczowe zapalenie mózgu. A wiele zależy tu jednak od naszej reakcji, gdy znajdziemy kleszcze na ciele, mówi Adrianna Banaszkiewicz-Gałas z giżyckiego sanepidu.
9: Jak najszybciej usunąć. Ja usuwam kleszcze łapkami. To jest taki przyrząd do usuwania kleszczy. Nie polecam pensety, bo jednak trudno jest złapać przy samej skórze, trudno jest odciągnąć jednym takim bezpiecznym ruchem. Można go niestety urwać. Na pewno nie panikować, ale obserwować.
6: Dlatego po powrocie do domu ze spaceru warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwłaszcza skórę za uszami, w pachwinach, pachach czy w zgięciach łokci.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane. Szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 25 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
8: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne radio. Na wiosnę.
1: Cześć, tu Mezo, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.
2: Mez Liber, Acetoholic, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna, proszę cię.

0: Mezzo. Mezzo i Aniele. Mamy 16 minut po godzinie 14, a teraz czas na duet, który nawet bardzo melancholijny tekst potrafi przekuć w ogromną porcję energii. Przywita nas klubowa legenda David Guetta, który ponownie połączył siły z Bebe Rexą. Przed nami najnowsze Sad Girls.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

Britney Spears, no i Toxic. Mamy 4 minuty do godziny 14.30. Za moment czeka na Was kolejna porcja informacji z regionu, także prognoza pogody, ale najpierw jeszcze porcja makaronu, myślę, na porę obiadową idealnie.

0: 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczków.com.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie. Jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
7: Minęła godzina 14:30.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
10: Wartości maksymalne zawitały na nasze termometry, a wynoszą one od 13 do 18 stopni w cieniu. No, nie robi to wrażenia, ale uspokoję, bo prawdopodobnie od poniedziałku czeka nas powrót lata, a w kolejny piątek może być nawet 32 stopnie w cieniu przy pełni słońca. Ale z tego co tu i teraz, ciśnienie rośnie na barometrach 1018 hektopaskali, taka tendencja utrzyma się, wiatr odwrotnie, prędkość maleje, porywy maksymalnie do 40 km na godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
11: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: A co słychać w regionie od strony informacyjnej? O tym opowie już Anna Tarkota.
12: Dzień dobry. W tym raporcie Wałbrzych i duże utrudnienia w ruchu w sobotę. Szykuje się zmiana kursów w kilku linii autobusowych. Odwiedzimy również Wleń, który inwestuje w budownictwo mieszkaniowe. Na koniec imprezowy czerwiec w Legnicy. Zapraszam na szczegóły. W Wałbrzychu od soboty przez kilka dni kierowcy będą zmagali się z utrudnieniami w ruchu. Wszystko przez końcową fazę remontu fragmentu ulicy Wrocławskiej. Więcej wie nasz reporter Jacek Zych.
13: Tak, od soboty rano drogowcy całkowicie zamkną remontowany fragment ulicy Wrocławskiej od skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego do stacji Orlen. Będzie tam wylewana bezpośrednio na całej szerokości jezdni ostatnia warstwa ścieralna asfaltu. Prace potrwają do późnego popołudnia. Z tego powodu zmianie ulegną trasy kursowania kilku linii autobusowych.
14: Linia numer AC28 oraz 12. Część przystanku będzie zlikwidowana, będzie nieczynna, a linie A i C będą przebiegały ulicą od Placu Dąbrowskiego, ulicą Wysockiego, kolejową Chrobrego, Parkową i Żeromskiego, dalej na Europejkę i w kierunku Podzamcza. W drugą stronę będzie podobnie, przy czym na węźle Żeromskiego będą zjeżdżać do ulicy Armii Krajowej i dalej do Placu Dąbrowskiego. Linie autobusowe numer 28 i 12 będą poprowadzone ulicą Piotrowskiego, ponieważ ulica Piotrowskiego będzie przejezdna w kierunku zarówno centrum, jak i z centrum.
13: Wyjaśnia Krzysztof Fila z Biura Ruchu Drogowego Urzędu Miasta w Wałbrzychu. Drugim dniem utrudnień będzie poniedziałek, kiedy drogowcy w ten sam sposób będą kończyć krzyżujący się z ulicą Wrocławską fragment ulicy Piotrowskiego. On też będzie zamknięty przez większą część dnia.
14: We wtorek to już będą praktycznie takie prace, można powiedzieć, kosmetyczne, czyli będą wykonywane tylko wjazdy na ulicę Długosza i Grota Rowe.

0: W tym dniu będą mniejsze już ograniczenia, to znaczy będzie ręczne sterowanie ruchem i będą wykonywane jakby poza główną jezdnią te prace. W zależności od postępów wcześniej albo później będzie albo ulica Grota Robeckiego, albo Długosza, ale tu będzie tylko ręczne sterowanie ruchem.
1: Remont 600-metrowego odcinka ulicy Wrocławskiej, jednej z najważniejszych arterii komunikacyjnych Wałbrzycha, trwał od jesieni ubiegłego roku, kosztował 23,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Niewielki Wleni w powiecie lwowieckim inwestuje w budownictwo mieszkaniowe. Zaplanowane zadania w tym zakresie już są realizowane, a przed nami kolejne inwestycje, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
3: Basztowa, ten budynek, który jest w rynku, jest w tej chwili w trakcie wylewania fundamentów i za chwileczkę będą stawiane ściany. W nauce szkolnej budynek socjalny, w tej chwili już mury pną do góry, te ściany są stawiane. Na ulicy Stachowicza szkoła będzie przebudowana na 16 mieszkań komunalnych, ale tam jest to na zasadzie zaprojektuj, wybuduj i z końcem przyszłego roku ten budynek zostanie oddany, także teraz w tej chwili jest faza projektowania, plac budowy został przekazany. Oczywiście jest jeszcze kwestia SIM-ów, czyli Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych, której jesteśmy członkiem i tutaj też mamy plany. Pierwotnie mieliśmy budować budynek w Sześdziedzy, tam mieszkańcy się zaczęli burzyć przeciwko temu, na siłę niczego robić nie będziemy. W tej chwili znaleziona została działka, trudna z punktu widzenia dojazdu, ale myślę, że z tym sobie poradzimy i na terenie Wlenia taki jeszcze budynek powstanie, ale to jest perspektywa 3-letnia. I tam myślę, że tych mieszkań będzie około 20.
4: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: Legnica szykuje się na wyjątkowo intensywny czerwiec. Jak zapowiada prezydent miasta Maciej Kupaj, najbliższe tygodnie upłyną pod znakiem kultury, rozrywki i spotkań mieszkańców z gośćmi z całego regionu. Pierwsze duże wydarzenie rusza już 12 czerwca.
5: Chcemy, żeby czerwiec był czasem spotkań, dobrej energii i wspólnego przeżywania kultury. Miasto przygotowało wyjątkowy program wydarzeń, które, jestem przekonany, przyciągną zarówno mieszkańców, jak i gości z całego regionu.
6: Już od 12 do 14 czerwca Legnica ponownie stanie się stolicą satyry i artystycznej wolności za sprawą Międzynarodowego Festiwalu Rysunku Satyrycznego Satyrykon 2026.
5: Satyrykon to marka, z której Legnica jest naprawdę dumna. To wydarzenie od lat buduje rozpoznawalność naszego miasta w Polsce i za granicą. Tegoroczna edycja zgromadziła ponad 3,5 tysiąca prac z 62 krajów świata. Cieszę się, że ponownie będziemy mogli gościć artystów z całego świata i wspólnie tworzyć przestrzeń dla humoru, refleksji i sztuki.
7: W programie festiwalu znajdą się wystawy, wydarzenia towarzyszące oraz koncerty. Magdalena Rygiel, dyrektorka Wydziału Promocji Urzędu Miasta Legnicy. Na scenie pojawi się m.in. Cortez, który wystąpi 12 czerwca na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, a także kabaret moralnego niepokoju z programem 100%. Ten spektakl odbędzie się w niedzielę 14 czerwca. Również 14 czerwca zapraszamy na kolejne wydarzenie. W rynku miasta zobaczycie luksusowe i sportowe samochody podczas międzynarodowego wydarzenia Eurorally.
2: Dziękuję. W tym raporcie to wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie już za niespełna godzinę. Do usłyszenia.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hello, this is Josh Cumbie and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Masz fach w rękach? A może chcesz zdobyć konkretny zawód? Goldbeck Prefab Elements w Rakowicach Małych zaprasza do swojego zespołu. Szukamy cieśli szalunkowych stolarzy, betoniarzy zbrojarzy oraz chętnych, by zdobyć dobrze płatny zawód. Oferujemy umowę o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldbeck. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne radio.
1: Summertime sadness, czyli letni smutek, no ale przekazany z taką ilością energii, że trudno to mówić o jakimkolwiek smutku, szczególnie jeśli ktoś z was lubi takie ciężkie rockowe brzmienia. To było Within Temptation w coverze wielkiego przeboju Lany Del Rey. Mamy 12 minut do godziny 15, no i teraz, moi drodzy, tak w temacie lata, czas na babie lato. A to nasz polski muzyczny odpowiednik Avengersów, tylko że właśnie muzycznych, a przywita nas w nim nasza wrocławska duma Natalia Grosiak, obok niej zjawiskowe także Belia i Katia. No i panie sprezentowały nam zupełnie nowe Co chcę, to mam. Lada moment wyruszą także w huczną trasę koncertową po Polsce, a dziś w każdej godzinie koncertują w Muzycznym Radio.
0: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

Dzień dobry, witajcie, tu Szymon Wydra i Carpe Diem. Słuchacie muzycznego radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Skorzystaj z oferty Banku Sparkasse. Konta prywatne i firmowe, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty i papiery wartościowe. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13. Potrzebujesz fachowej wycinki drzew? Montana Michał Furs. Zrobimy to szybko, bezpiecznie i precyzyjnie. Wycinka drzew metodą alpinistyczną i tradycyjną. Usługa wycinki lasów prywatnych. Przygotowanie działek pod inwestycje. Szybka wycena i realizacja. Działamy na całym Dolnym Śląsku. Znajdź nas na Facebooku. Usługi wycinka drzew. Montana Michał Furs.
3: Firma Fortis Group z siedzibą w Legnicy szuka pracownika na stanowisko. Mechanik, elektromechanik serwisu maszyn. Wymagania: wiek do 50 lat, niepalący, prawo jazdy kategorii B. Praca stacjonarna od poniedziałku do piątku w Legnicy bądź mobilna, autoserwisowe. Dobre zarobki. Kontakt telefon 606 490 829.
4: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
5: Po reklamie.
6: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
7: 15.
6: Czas na wiadomości.
8: Miejski monitoring nagrał moment tragicznego wypadku w Bardzie. Sejm zdecydował w sprawie uchylenia immunitetu Sławomirowi Mencenowi. Prokuratorskie zarzuty dla członków Gdańskiej Komisji Wyborczej, którzy zamienili głosy oddane w wyborach prezydenckich. Miriam Lipińska. Są nowe informacje o wypadku, do którego doszło wczoraj w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Zginęli w nim 48-letni ojciec i jego 9-letni syn. Zostali przygnieceni do muru przez rozpędzony samochód, który chwilę wcześniej staranował słupki stojące przy chodniku. Za kółkiem siedział 52-latek. Policja cały czas ustala przyczyny wypadku i sprawdza wszystkie dowody w sprawie, mówi Katarzyna Mazurek z Powiatowej Komendy Policji w Ząbkowicach Śląskich.
9: To miejsce jest wyłożone kostką brukową. Fakt tego dnia padało, droga była śliska, jednakże będziemy się opierać na faktach i ustaleniach, a do tego potrzebne są informacje, których jeszcze po prostu nie do końca mamy.
8: 48-latka i jego syna nie udało się uratować. Kierowca po wypadku trafił do szpitala, przebadano go na obecność alkoholu, był trzeźwy. Bicie, dręczenie zwierząt czy poniżanie innej osoby, jeśli twórca internetowy zrobi to przed kamerą dla zysku lub zasięgów, będzie mógł trafić do więzienia. Sejm przyjął surowe prawo uderzające w patostreamerów. Karalne będzie rozpowszechnianie w internecie treści, na których widać popełnianie lub pozorowanie popełniania przestępstwa.
10: Głosowało 439 posłów, za 419, przeciw 19, wstrzymała się jedna osoba. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Kodeks Karny.
8: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Teraz ustawą zajmie się Senat. A posłowie zdecydowali też w sprawie immunitetu Sławomira Mencena. Chodzi o odpalenie przez niego racy podczas ubiegłorocznego Marszu Niepodległości. Wniosek o uchylenie mu immunitetu skierował do Sejmu komendant główny policji, ale Sejm immunitetu Mencenowi nie uchylił. Prokuratorskie zarzuty dla członków Komisji Wyborczej z Gdańska, którzy w wyborach prezydenckich zamienili miejscami wyniki kandydatów i głosy oddane na Rafała Trzaskowskiego przypisali Karolowi Nawrockiemu, a te oddane na Nawrockiego przypisali Trzaskowskiemu. Wątpliwości potwierdziło ponowne przeliczenie głosów w sądzie. Zarzuty usłyszało 9 członków komisji, mówi prokurator Mariusz Duszyński.
11: Zarzut dotyczy nieumyślnego niedopełnienia obowiązków związanych z ustaleniem wyników głosowania oraz weryfikacją danych wprowadzonych do systemu PKW.
8: Większość podejrzanych przyznało się do winy, grozi im kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. I na koniec zmieniamy temat. To szansa dla tych, którym tradycyjne aparaty słuchowe nie pomagają. W Szpitalu Klinicznym w Katowicach rozpoczęto wszczepianie implantów ślimakowych nowej generacji. Urządzenia można indywidualnie dostosowywać do potrzeb chorego i zdalnie aktualizować ich oprogramowanie, bez konieczności kolejnych operacji. Dzięki urządzeniu słuch odzyskała pani Lidia.
5: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę po prostu szept. Tego przedtem nie było, prawda?
7: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
8: Dodaje profesor Jarosław Markowski z katowickiego szpitala. Zabiegi są finansowane przez NFZ. Co ważne, implanty nie są przeszkodą w wykonywaniu badań, w tym rezonansu magnetycznego.
6: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Muzyczne radio. Reklama. Płytki?
1: Rokitki? Świętuj z nami! Szóste urodziny Salonu Płytek Ceramicznych. Z tej okazji od 15 do 20 czerwca mamy dla Was urodzinowy rabat. 40% na wszystkie płytki. Rabat urodzinowy nie łączy się z aktualnymi promocjami.
0: Płytki Rokitki. Rokitki 8 koło Hojnowa.
2: Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi Twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna, Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Witajcie mobile. Dziś przed nami kolejna wspólna podróż i mam nadzieję ciekawe tematy. Jedna opona uszkodzona. Czy dwie są do wymiany? I Yugo. Nie było go długo, ale to się właśnie zmienia. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Wystarczy wjechać kołem w dziurę w drodze mającą ostre krawędzie, by przeciąć oponę. Na przykład powstaje pytanie wtedy, wymienić jedną czy dwie opony? Jeśli zapytacie ubezpieczyciela, z dużym prawdopodobieństwem odpowie, że płaci tylko za jedną. Specjaliści patrzą na to inaczej, a przepisy są jednoznaczne. Cytuję. Pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika na kołach jednej osi. Koniec cytatu.
0: Porady ekspertów.
1: Ale tu należy dodać uwagę. Ważna kwestia, nie należy mylić rzeźby bieżnika ze wzorem. Ten jest charakterystyczny dla danego modelu opony, natomiast rzeźba bieżnika to coś więcej. To całkowita charakterystyka, między innymi jego głębokość. Wracając do najważniejszej kwestii tematu, opony na jednej osi samochodu muszą być identyczne. Według testów, gdy na jednym z kół zamontowana jest bardziej zużyta opona niż na drugim, na tej samej osi znacząco rośnie ryzyko poślizgu. Ryzyko ściągania auta i tego wspomnianego poślizgu rośnie wraz ze wzrostem różnicy między stopniem zużycia poszczególnych opon. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku aut ze stałym napędem 4x4. W takich samochodach opony muszą być takie same na wszystkich kołach. W przeciwnym wypadku jedne mogą kręcić się szybciej niż inne, a to może prowadzić do przedwczesnego zużycia mechanizmów różnicowych. Teraz Yugo, nie było go długo, ale to się właśnie zmienia.
0: Aktualności.
1: Jeszcze kilka lat temu mało kto przypuszczał, że marka ponownie pojawi się w motoryzacyjnych nagłówkach. Samochód, który przez lata był symbolem taniej motoryzacji z byłej Jugosławii, ma wrócić na rynek w zupełnie nowej odsłonie. Tym razem nie będzie to jednak prosty hatchback rodem z lat 80., lecz nowoczesny model wykorzystujący napęd elektryczny wspomagany generatorem spalinowym. Według producenta średnie zużycie paliwa ma wynosić zaledwie 2,2 litra na 100 km. Jeśli dane potwierdzą się w praktyce, nowy Yugo może stać się jednym z najbardziej oszczędnych aut dostępnych na rynku.
0: Autoradio.
1: Samochód zachowuje charakter niewielkiego trzydrzwiowego hatchbacka, ale otrzymuje nowoczesne proporcje i retrofuturystyczny design. Projekt wyraźnie nawiązuje do oryginału, jednocześnie wpisując się w aktualne trendy motoryzacyjne. Producent deklaruje, że nowy Yugo ma kosztować około 12 tysięcy euro, czyli nieco ponad 50 tysięcy złotych według obecnych kursów walut. To poziom cenowy, którego praktycznie nie oferuje dziś żaden inny nowy samochód dostępny w Europie. Więc może to być przebój, gratka dla fanów motoryzacji, nie tylko ze względu na przeszłość. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio. Na wiosnę.

0: Muzyczne Radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: A to był BRO i jeszcze będzie pięknie. No i będzie, wystarczy spojrzeć w prognozy. Może jeszcze nie na ten tydzień, ale kolejny będzie czystą definicją lata. O tym opowiem wam za moment, ale najpierw moment dla naszej piosenki dnia. A w niej duet, który wielokrotnie podbijał parkiety na całym świecie, nasze hit planetarne podium, no i ponownie połączyli siły. A jest to oczywiście Bebe Rexha, David Guetta i najnowsze Sad Girls.
0: Muzyczne radio. To jest nasz piosenka dnia.

0: Umowy o pracę bez delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie, świadczenia socjalne oraz realne możliwości rozwoju. Goldback. Aplikuj już dziś. Telefon 510-803-054. Dla nas Twoja praca ma znaczenie.
1: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
2: Minęła godzina 15.30.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Kolejna godzina popołudnia, no i to rosnące ciśnienie dodaje odrobinę nadziei na to, że nam się rozchmurzy, lecz na razie sytuacja niezbyt chce podążać w tym kierunku. Temperatura nadal w okolicach dzisiejszego maksimum od 13 do 18 na plusie i dość szybko zacznie się ochładzać, bo już po godzinie 16 na radarach widać wiele rozproszonych komórek deszczowych i padać przelotnie będzie przez cały dzień. Na barometrach 1019 hektopaskali wiatr słabnie do 35 km na godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: A co słychać od strony informacyjnej, opowie Anna Tarkota.
7: Te doniesienia z regionu rozpoczniemy od dużych pieniędzy. Miliony złotych trafią do gmin subregionu Wałbrzyskiego na modernizację wsi. We wtorek 9 czerwca Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozdzielił fundusze na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, odnowę wsi i urządzenia melioracyjne. Materiał Jacka Zycha.
8: Tak dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich Wojciech Smoliński przedstawił szczegółowy podział środków dla subregionu Wałbrzyskiego. Największa pula finansowa dotyczy budowy i modernizacji dróg transportu rolnego.
9: Mamy trzy rodzaje projektów, przede wszystkim dofinansowanie budowy gruntów rolnych z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. To jest pierwsze zadania. Tu był budżet największy, prawie 70 milionów złotych na całe województwo dolnośląskie, z czego subregion wałbrzyski to prawie 15,5 miliona złotych na 53 zadania. To były kwestie modernizacji dróg, przede wszystkim zakupy sprzętu pomiarowego, ale także nasadzenia.
8: To Wojciech Smoliński, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Wrocławiu. Zainteresowanie gmin było bardzo duże. W Jedlinie-Zdroju pieniądze przeznaczone będą na przebudowę infrastruktury drogowej. W sąsiadującej z nią Głuszycy wyremontowane zostaną dwie drogi oraz świetlica wiejska w Kolcach. Jak powiedzieli mi włodarze obu gmin, chociaż środki nie należą do najwyższych, to i tak są znaczącym wkładem w budżety obu miejscowości.
10: Bardzo potrzebne. My oczywiście już od dłuższego czasu nosimy się z zamiarem remontu ulicy Chorzej. Te pieniądze to jest mniej więcej połowa wartości kosztów, które musimy ponieść przy tych pracach.
11: Panie dyrektorze, to są bardzo ważne pieniądze, bo co roku udaje nam się zrobić drogi, małe drogi, które w wielu przypadkach pełnią podwójną funkcję, bo pan redaktor dobrze pamięta, między innymi mamy rozpoczętą ścieżkę rowerową, która pozwoli ominąć gminę Głuszyca, ale jest również dojazdem do gruntów rolnych.
8: To kolejno Ilona Bujalska, burmistrz Jedliny-Zdroju, i Roman Gut, burmistrz Głuszycy. Środki z budżetu województwa przeznaczone zostaną również na utrzymanie urządzeń melioracyjnych. Łączny budżet na odbudowę dolnośląskich wsi w regionie wałbrzyskim wyniósł w tym roku niemal 18 milionów złotych. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Maj należał do maturzystów, a teraz przyszedł czas na uczniów szkół zawodowych i techników. W całym regionie trwają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. To od nich zależy nie tylko zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu, ale w przypadku techników także ukończenie szkoły.
12: I jak podkreśla naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu Katarzyna Zięba, poziom trudności tych egzaminów często przewyższa maturę.
13: W tym roku mamy bardzo dużo uczniów, którzy przystępują do tego egzaminu, bo to jest ponad 1000 osób w naszych 5 szkołach. Pracy przy przygotowaniu tych egzaminów jest bardzo dużo. Jest mnóstwo komisji, które muszą przygotować się do tych egzaminów i przyjąć wszystkich zdających.
12: Czy można powiedzieć, że to jest taka zawodowa matura?
13: Na pewno tak. I myślę, że można nawet powiedzieć, że jest trochę trudniejsza od tej matury, dlatego że część pisemna jeszcze jest zdawana przez większość oczywiście zdających i żeby ją zdać należy mieć 50% punktów. Natomiast część praktyczna, żeby ją zdać, trzeba uzyskać 75%, więc jest to jednak bardzo dużo. Na maturze potrzebujemy.

0: My tylko 30%.
1: Egzaminy sprawdzają nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności wymagane w konkretnym zawodzie. Największe wyzwanie czeka uczniów kierunków technicznych, gdzie konieczne jest łączenie wiedzy z kilku dziedzin jednocześnie.
0: Te, które są najtrudniejsze, czyli te o niskiej zdawalności, to przede wszystkim przedmioty, które są mechaniczne, elektrotechniczne. U nas na przykład w Zespole Szkół Mechanicznych zawód mechatronika uznawany jest za najtrudniejszy egzamin zawodowy. Dlatego, że jest złożony z 4 kwalifikacji. Tam wchodzi w grę automatyka, elektryka, elektronika i mechanika. Te najłatwiejsze egzaminy zawodowe to te, które polegają tak naprawdę na dokumentacji, a nie przygotowaniu jakiegoś tworu. Jeżeli dokumentacja, no to spedytor, to logistyk, to ekonomista. Te egzaminy należą do najłatwiejszych.
1: Wyniki tegorocznej sesji uczniowie poznają pod koniec wakacji. Dopiero wtedy okaże się, ilu z nich zdobędzie pełne kwalifikacje zawodowe i będzie mogło odebrać świadectwa ukończenie szkoły. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Karl i Gerhard Hauptmannowie w Europejskiej Pamięci Kulturowej. To tytuł konferencji naukowej, która odbędzie się w ten piątek w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. Spotkanie stanowi platformę wymiany wiedzy pomiędzy naukowcami z różnych ośrodków, podkreślając rolę braci Hauptmannów jako filarów europejskiego dziedzictwa kulturowego. Mówi Julita Zaprucka, dyrektorka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze.
3: Prestiżowe spotkanie badaczy, naukowców, ale także regionalistów, miłośników twórczości braci Hauptmannów, miłośników Karkonoszy. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Organizatorami konferencji są Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze wraz ze swym oddziałem Dom Karla i Gerarda Hauptmanna w Szklarskiej Porębie, ale także Muzeum Miejskie Dom Gerarda Hauptmanna w Jeleniej Górze Jagniątkowie, Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku i Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. A cała konferencja dedykowana jest pani profesor Annie Stroce, wybitnej badaczce dzieł Karla Hauptmanna. Serdecznie zapraszamy na konferencję, która stanowi taką szczególną platformę wymiany wiedzy między naukowcami z różnych ośrodków, podkreślając rolę obu braci Hauptmannów jako filarów europejskiego dziedzictwa kulturowego.
2: To był raport regionalny.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi Poland, this is Brother Leo and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Muzyczne radio na wiosnę.
1: Reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą. Szukasz spokojnej pracy za kierownicą? Mamy coś dla Ciebie. Zatrudnimy kierowców do lokalnego transportu kontenerów. Praca tylko 9 godzin dziennie. Bez dalekich tras i bez nocowania w kabinie. Co ważne, zapraszamy również emerytów. Jeśli masz prawo jazdy i chcesz dorobić lub zmienić pracę, zadzwoń 453 673 318. Lokalna praca. Stałe godziny. Pewne zatrudnienie.
2: No i stało się.
3: Spokojnie, takie sytuacje się zdarzają.
4: Ultima Auto zajmie się Twoim autem kompleksowo. Bezgotówkowa likwidacja szkód komunikacyjnych, bez stresu i zbędnych formalności. Naprawy blacharsko-lakiernicze, PDR, usuwanie wgnieceń bez lakierowania i drobne naprawy lakiernicze metodą SPOT.
5: Teraz jak nowe.
4: Dokładnie. Ultima Auto, Jelenia Góra, Pałata 1. Oddaj auto w dobre ręce.
6: Po reklamie.
0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Pillar i Sophie Ellis Bextor Groove Jet.
1: Muzyczne radio.
0: Kwadrans do godziny 16. Za moment usłyszymy się w paśmie Best of muzycznego radia, które rozgrzeje nas do czerwoności przed kolejnym spotkaniem na Hit Planecie, czwartkowym już, ale najpierw jeszcze moment dla naszego dzisiejszego hit typu. A tutaj po dwóch słońcach powracają Natalia Grosiak, Belia i Katia, no i prezentują one kolejny utwór zapowiadający tegoroczną odsłonę projektu festiwalu Erste Letnie Brzmienia. Utwór nazywa się Co chcę, to mam. Jest to piosenka o odwadze, by zaufać sobie, nawet wtedy, gdy oznacza to ryzyko. Jest to już trzecia edycja tego projektu. Festiwal po raz kolejny odwiedzi Kraków, Warszawę, Gdańsk, Wrocław i Poznań. A w line-upie oprócz pań znaleźli się m.in. Kaśka Sochacka, będzie Vito Bambino, Mrozu, bracia Kacperczyk, Ewa Farna, Natalia Schroeder, czy nawet Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną. Także będzie co robić podczas tegorocznych wakacji. A jakie dokładnie brzmienia przywitają nas w plenerze, sprawdźcie na własne uszy. No i koniecznie zagłosujcie również na naszej stronie internetowej muzyczneradio.pl w zakładce top30.pl.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Radio. Reklama. Nieważne na jaką Toyotę się zdecydujesz, w salonach Toyota Nowakowski przy zakupie auta możesz otrzymać pakiet serwisowy. Oszczędzaj na wakacje i zapomnij o serwisie. Akcja trwa tylko do końca czerwca. Regulamin dostępny u doradców. Psst, ta promocja jest tylko w salonach Toyota Nowakowski.
1: Budujesz nowy lub remontujesz stary dom? Postaw na nowoczesne granulaty wdmuchiwane, szczelne ocieplenia bez mostków termicznych. Gwarancja na wykonaną usługę. Celuloza Dolny Śląsk. Zadzwoń 500 305 123.
2: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 16.
3: Czas na wiadomości.
5: Donald Trump zapowiada mocne uderzenie w Iran już tej nocy. Czy w Biurze Rzecznika Praw Dziecka dochodziło do mobbingu? Zajrzymy też do Krakowa. Jego ulicę przemierza dziś laikonik. Miriam Lipińska. Prezydent USA Donald Trump znów grozi Iranowi. W swoich mediach społecznościowych zapowiedział tej nocy mocne uderzenie sił amerykańskich, a w niedługiej przyszłości przejęcie przez USA kluczowej dla irańskiego sektora naftowego wyspy Kharg. Trump dodał, że Stany Zjednoczone przejmą też całkowitą kontrolę nad irańskimi rynkami ropy i gazu, podobnie jak stało się to w przypadku Wenezueli. Będzie wspólne, zamknięte posiedzenie sejmowych Komisji Dzieci i Młodzieży oraz Polityki Społecznej w sprawie sytuacji w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka. To po medialnych doniesieniach o możliwym mobbingu w tej instytucji. TVN24 ujawnił historię kilkunastu pracowników biura kierowanego przez Monikę Horne-Cieślak, którzy mówią o psychicznym i fizycznym przeciążeniu, paraliżującym stresie, wypaleniu zawodowym czy nawet myślach samobójczych.
6: Chcemy zwołać komisje połączone, które niejako mają pewnego rodzaju funkcję kontrolną i też uchwalają budżet instytucji, żeby wysłuchać Rzeczniczki Praw Dziecka, żeby spytać ją o te informacje medialne, no i dać możliwość odpowiedzi na te zarzuty.
5: Mówi szefowa Komisji Dzieci i Młodzieży, posłanka Monika Rosa. Rzeczniczka odpiera zarzuty podwładnych, kategorycznie zaprzecza też, by w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych. Jest nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał Sławomira Patyrę, kandydata koalicji rządzącej. Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. A zastrzeżenia do nowego sędziego ma prezes PiSu Jarosław Kaczyński, który mówi, że prezydent powinien rozważyć, czy przyjąć od Patyry ślubowanie.
7: Prezydent ma prawo do pewnego zastanowienia. Całkowicie odrzucam, tak jak to robił mój świętej pamięci brat, to twierdzenie, że w gruncie rzeczy w tych sprawach prezydent jest tylko notariuszem.
5: Wybór nowej osoby do składu orzekającego w Trybunale był konieczny z powodu upływającej pod koniec czerwca kadencji sędziego Andrzeja Zielonackiego. Zostawiamy politykę. Po nocnych, intensywnych opadach deszczu w Małopolsce gwałtownie wzrósł poziom wody w górskich potokach i rzekach. Dunajec w Nowym Targu i rzeka Sękówka na stacji hydrologicznej Gorlice przekroczyły stany ostrzegawcze. W tym drugim miejscu poziom wody nadal szybko rośnie i według prognoz może na krótko osiągnąć stan alarmowy. Przed trudnymi warunkami w górach ostrzega także Tatrzański Park Narodowy. Ulewy powodują zalewanie niektórych szlaków, przez co mogą być one trudne do pokonania. I na koniec zmieniamy temat. Dziś po Krakowie harcuje laikonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała, ubrany w tatarski strój i otoczony hałaśliwym orszakiem jeździec na białym koniku, pokonuje trasę ze zwierzyńca na rynek główny. Po drodze domaga się haraczu od kupców, a widzów uderza buławą.
8: Podoba wam się ten laikonik?
9: Tak.
8: I co on robi?
9: Sypie cukierkami i uderza.
10: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
5: Główny bohater, czyli laikonik, występuje w ważącym ponad 22 kg stroju, który zaprojektował Stanisław Wyspiański w 1904 roku.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: Klasyczne Radio. Reklama.
1: Masz fotowoltaikę i problemy z wysokim napięciem? Zadzwoń do firmy fotowoltaika Ryszard Zych. Wymienimy twój falownik na hybrydowy z magazynem energii z dofinansowaniem do 50% kosztów inwestycji. Nie masz fotowoltaiki, magazynu energii ani pompy ciepła? Skontaktuj się z nami po indywidualnie dopasowane rozwiązania w najlepszych cenach i finansowaniu. Fotowoltaika Ryszard Zych. Ponad 20 lat doświadczenia na rynku. Telefon 790 790 225. Produkuj myślnik prąd.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Dacia Perfecta w Lubaniu, ulica Papieża Jana Pawła II, 13.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej, w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy.
10: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio.
11: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Felix Jenny, Jasmine Thompson, Without You. Mamy 16 minut po godzinie 16. No i skoro taki duet za nami, to oznacza tylko jedno. Witam wszystkich na falach Best of Muzycznego Radia. No ale nie samą muzyką człowiek żyje. Sprawdźmy więc, co nowego słychać w wielkim muzycznym świecie.
1: Muzyczne Radio. To już ta chwila i ten moment, kiedy to muzyczne wiadomości zdobywają antenę Muzycznego Radia. Zatem posłuchajcie, co tym razem dla Was mamy. Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy, pozdrawiamy i zaczynamy. Pochodząca z San Diego indie-popowa grupa Almost Monday dzieli się fanami premierowym singlem Skinny Dip. Piosenka, która ma szansę stać się festiwalowym hitem, przywołuje nostalgię za tą jedną wakacyjną nocą, która pozostaje w pamięci na długo. Napisany przez zespół utwór opowiada o młodzieńczych, ulotnych relacjach i beztroskich doświadczeniach, które zostawiają trwały ślad. Singiel jest wypadkową klimatu późnej nocy, pierwszej miłości i spontanicznych ucieczek. Skinny Dip to następca singla No More Regrets, numeru opowiadającego o ekscytacji płynącej z bliskości i wolności wynikającej z odpuszczenia, o porzuceniu wahania na rzecz podążania za impulsem i życia bez oglądania się za siebie. Grupa jest obecnie w trasie koncertowej po Stanach Zjednoczonych wraz z Young the Giant i Cold War Kids. Tournée rozpoczęło się w Las Vegas i zakończy pod koniec czerwca w Nashville. Czas na kolejną nowość. Lost Frequencies powraca z kolejnym pełnym słońca singlem Leave It All, który zachwyca wokalnym udziałem Karin Lomax. Od pierwszych sekund utwór emanuje pozytywną energią, oferując dopracowane, feel-goodowe brzmienie house, które płynnie łączy euforyczne emocje z nieodpartym, tanecznym pulsem. Napędzany wyrazistymi partiami fortepianu, ciepłą, pulsującą linią basu oraz migoczącymi syntezatorami, numer promieniuje letnią aurą, a Karin Lomax wnosi do niego podnoszący na duchu wokal pełen ciepła i charyzmy. W centrum utworu znajduje się chwytliwy refren Wanna Live It, Wanna Feel It, stworzony z myślą o festiwalowych scenach, zachodach słońca i najgorętszych momentach wakacyjnego sezonu. Lekki, pewny siebie i nasycony emocjami singiel oddaje beztroską radość życia tu i teraz, ujętą w charakterystyczną dla Lost Frequencies melodyjną finezję, która stała się jego znakiem rozpoznawczym na całym świecie. Music News. Tymczasem Olivia Rodrigo ujawniła jedną z największych muzycznych niespodzianek tego roku. Na jej nadchodzącym albumie You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love znalazł się duet z Robertem Smithem, liderem zespołu The Cure. Informacja wyszła na jaw podczas festiwalu Primavera Sound w Barcelonie. Rodrigo zaprezentowała tam nowy utwór po raz pierwszy, a w trakcie jej występu na scenie niespodziewanie pojawił się Robert Smith. Przed wykonaniem piosenki wokalistka zwróciła się do publiczności. To dla mnie naprawdę wyjątkowy utwór z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to pierwsza piosenka w mojej karierze, w której gościnnie występuje inny artysta. Choć muzycznie utwór jest lekki i chwytliwy, jego tekst opowiada o trudnym momencie w związku. Bohaterka piosenki stopniowo dochodzi do wniosku, że źródłem jej problemów jest relacja, w której tkwi, mimo że długo wierzyła, że wszystko da się jeszcze naprawić. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Ellie Goulding z nowym singlem Black Prada Dress, A Cake z nagraniem Cola i Alesso i One Republic z najnowszą propozycją In Your Eyes. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Muzyczne Radio. Music News. Best of. To, co najlepsze w Muzycznym Radiu.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Agencja koncertowo-wydawnicza Solo zaprasza na koncert Beaty Rybotyckiej i Jacka Wójcickiego To śpiewa Kraków.
3: Stańmy własną pieścić się boleścią.
2: Sala Teatru Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. 15 czerwca, godzina 19.
3: Jest rzeczą niewieścią.
2: Bilety, kasa teatru, kupbilecik.pl oraz kultura i rozrywka.pl. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
4: Firma Forti

0: Minęła godzina 16:30.
1: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
0: 17 stopni. Tyle wynosi obecne maksimum, a minimum plus 13. Tyle jest na Przedgórzu. Temperatura zaczyna się obniżać, ale zmniejsza nam się też intensywność zachmurzenia. Także dużo mniej deszczowych komórek pojawia się na radarach, chociaż niestety będą z nami aż do poniedziałku. Słońce zacznie zachodzić 6 minut po godzinie 21. W nocy od 8 do 10 stopni. Ciśnienie wzrasta na barometrach 1019 hektopaskali i trend wzrostowy zostanie z nami do jutra.
1: Prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
2: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: A teraz czas na część informacyjną. Co słychać nowego na Dolnym Śląsku, opowie Anna Tarkota.
4: Na początek przypomnijmy o tragicznym wypadku, do którego doszło w Bardzie Śląskim. Samochód osobowy potrącił dwoje pieszych. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej ofiary poniosły śmierć. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
5: Do zdarzenia doszło w środę po południu w samym centrum Barda na ulicy Głównej, niemal u stóp stojącej tam bazyliki. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący pojazdem marki Toyota, 52-letni mężczyzna, zjechał na chodnik i uderzył w dwie spacerujące po nim osoby.
6: Dwie osoby piesze, w które uderzył samochód, pomimo niezwłocznie udzielonej pomoc, poniosły śmierć na miejscu. Był to mężczyzna i osoba małoletnia.
5: Powiedziała Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Ofiary to turyści, 48-letni mężczyzna i jego 9-letni syn. W Bardzie byli przejazdem. Samochód po tym, jak wjechał na chodnik, odbił się od muru i zderzył z czołowo jadącym z naprzeciwka kolejnym samochodem.
6: Kierujący Toyotą, 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, został zabrany do szpitala. Jednakże przed zabraniem do szpitala policjanci przebadali go na stan trzeźwości. Mężczyzna był trzeźwy.
5: Zdarzenie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych niewielkiego Barda. Burmistrz Marta Ptasińska złożyła kondolencje rodzinie ofiar, apelując jednocześnie o powściągliwość w komentowaniu sprawy. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: Dla studentów było to niemiłe zaskoczenie, chociaż pierwsze informacje o zamknięciu wrocławskiej filii Kolegium Vitelona pojawiły się już na przełomie marca i kwietnia. Od tamtego czasu sytuacja nie uległa zmianie, a decyzja została już formalnie potwierdzona.
7: Rektor uczelni podpisał zarządzenie o likwidacji zamiejscowej filii we Wrocławiu. Oznacza to, że po zakończeniu bieżącego roku akademickiego uczelnia nie będzie już prowadzić tam zajęć. Na przełomie marca i kwietnia w oddziale studiowało jeszcze ponad 250 osób, głównie na kierunkach prawo i psychologia. Władze Kolegium Vitelona podkreślają, że powodem nie jest brak chętnych do studiowania. Jak mówi prorektor do spraw rozwoju, dr inżynier Piotr Nadybski.
8: Decyzja o zakończeniu działalności filii nie wynika z braku zainteresowania studiami, czy też z problemów organizacyjnych. Jest natomiast konsekwencją systemowych zasad finansowania, które w obecnym kształcie niestety nie pozwalają nam rozwijać się na takim poziomie, na jakim chcielibyśmy móc to robić. Wszyscy obecni studenci filii mogą natomiast bez przeszkód kontynuować swoje studia na dotychczasowych zasadach w uczelni w Legnicy od przyszłego roku akademickiego. Zostało im zapewnione pełne wsparcie, a cały proces wygaszania działalności filii będzie realizowany w ścisłej współpracy ze studentami.
7: Studenci będą mogli dokończyć naukę w Legnicy, jednak dla wielu oznacza to konieczność regularnych dojazdów lub zmianę dotychczasowych planów związanych ze studiowaniem we Wrocławiu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Zbliża się Wielki Wrocławski Piknik i Noc Świętojańska. Wydarzenie organizowane jest z okazji Dni Wrocławia. Zaplanowano je na 20 czerwca w Parku Pawłowickim. Warto już teraz zarezerwować sobie czas.
9: Wrocław stanie się miejscem wyjątkowego spotkania kultur z różnych zakątków świata, tradycji i smaków. Wielki Wrocławski Piknik i Noc Świętojańska to duża i, co ważne, bezpłatna impreza plenerowa dla rodzin. Zabawa w Parku Pawłowickim będzie trwała do późnych godzin nocnych. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny. Zobaczymy m.in. karaimski zespół Dost War, japoński Nami Ren czy ukraiński dziecięcy zespół Barwinok, a także łemkowskie formacje Rekarpaty i Touhaje z muzyką pogranicza oraz chóry akademickie z orkiestrą reprezentacyjną wojsk lądowych. Ale będzie nie tylko coś dla ducha, ale i ciała, a konkretnie podniebienia. Będą stoiska z potrawami uzbeckimi, greckimi i wieloma innymi, a fundacja Siła Kobiety będzie podawać bezpłatne zupy z kuchni polowej, barszcz, soliankę i zupy ryby.

0: A jak już sobie pojemy dosyta, będziemy mogli wziąć udział w warsztatach przygotowanych we współpracy z wrocławskimi uczelniami. Wśród nich wyplatanie wianków, zajęcia zielnikowe, pszczelarskie i monotypi, ale także zawsze przydatne udzielanie pierwszej pomocy. Będzie się można nauczyć tańców romskich, wiązania turbanów i zagrać w szachy plenerowe. Akademia Wojsk Lądowych pokaże podstawy walki wręcz i wojskowy tor przeszkód. A wieczorem Noc Świętojańska. Obrzęd wykona Łemkowski Zespół Pieśni Tańca Kyczera, a po zachodzie słońca uczestnicy wyruszą szukać kwiatu paproci, śladem instalacji świetlnej zakwitnij nocą. Na koniec wspólne ognisko. Dokładną rozpiskę wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: W naszych popołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Hey, what's up? This is Mim.
4: I'm Liv.
3: This is Nervo and you're listening to Music Snack Radio.

0: Aleksandra Stan w duecie z Nerwo, Come into my world, czyli przyjście do mojego świata. No i te słowa wypowiem w imieniu Marty Wojtunik, która już szykuje dla was kolejne premiery, bo Hit Planeta startuje już za kilkanaście minut. Czeka na was masa najlepszej muzyki i dobrej zabawy, a ja dziękuję za dziś. Patryk Łasica, pięknego, pogodnego dnia wam życzę. No i do usłyszenia.
1: Muzyczne radio. Reklama.
2: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.

0: reklama. Wybierz profesjonalny warsztat samochodowy. Wymiana klocków, oleju, filtrów, serwis silnika i wszystkie inne bieżące naprawy. Oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów. Odwiedź nas i ciesz się pewnością na drodze. Serwis DPF, Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 90 7000.
1: Pracujesz lub prowadzisz działalność gospodarczą w Niemczech? Chcesz bezpiecznie ulokować swoje pieniądze? Konto w banku Sparkasse to najlepsza oferta właśnie dla Ciebie. Już dziś zajrzyj na www.spk-on.pl. Obsługa i bankowość internetowa w języku polskim. Lub odwiedź nasz oddział w Görlitz lub skontaktuj się z przedstawicielstwem w Lubaniu.
2: Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
3: Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 17.
5: Czas na wiadomości.
7: Prezydent Karol Nawrocki znów zawetował ważną ustawę. Patostreaming będzie karalny, posłowie przyjęli przepisy. Dziś rusza piłkarski mundial, są już pierwsze typy dotyczące wyniku meczu otwarcia. Miriam Lipińska, trzecie podejście i trzecie prezydenckie nie. Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. W porównaniu z poprzednimi ten projekt zaostrzał kary za oszustwa na rynku kryptowalut. Zawierał też prezydencką poprawkę. To jednak nie wystarczyło, a regulacji rynku kryptoaktywów wymaga Unia Europejska. Tymczasem przez Sejm przeszła dziś ustawa wprowadzająca kary za patostreaming, czyli nagrywanie, publikowanie i transmitowanie w internecie treści przedstawiające popełnianie przestępstw, na przykład aktów przemocy czy wandalizmu. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski liczy, że prezydent tę ustawę podpisze.
8: Myślę, że jesteśmy dzisiaj w takim miejscu, że żaden odpowiedzialny polityk nie powie nie tym przepisom, że pan prezydent również podpisze ustawę, że pan prezydent również włączy się w tą ogólnopolską, można powiedzieć, kampanię walki z patostreamem i nielegalnymi treściami. Liczę na to, kibicuję temu.
7: Według raportu NASK, Państwowego Instytutu Badawczego, z patotreściami ma kontakt co czwarty polski nastolatek. Sejm przyjął dziś też ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Seniorzy będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do słowackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
9: Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie właśnie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
7: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin, to o godzinę krócej niż w zeszłe lato. Festiwal Śląskie Smaki już się gotuje. W niedzielę będzie pachniało roladą i różnymi innymi śląskimi potrawami. Będą na przykład wariacje na temat wodzionki albo żury na różne sposoby, mówi Agnieszka Sikorska ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
10: Ta sama potrawa może w zależności od przysłowiowej kucharki smakować troszkę inaczej. Chyba rolady, można powiedzieć, że są takie najbardziej do siebie zbliżone. Natomiast już jeżeli chodzi o zupy, tu rzeczywiście każdy kucharz zawsze daje odrobinę swojego serca.
7: 20. jubileuszowy festiwal Śląskie Smaki w niedzielę w siedzibie zespołu pieśni i tańca Śląsk w Koszęcinie. W planach bitwa smaków, pokazy gotowania na żywo czy jarmark produktów regionalnych. Dziś rusza piłkarski mundial, a wieczorny mecz otwarcia wygra Meksyk, który pokona RPA. Tak przynajmniej typuje kot premiera Belgii o imieniu Maximus. Zwierzak ma przewidywać także wyniki wszystkich kolejnych spotkań na piłkarskich mistrzostwach świata w Meksyku, USA i Kanadzie. Nagrania z jego typami mają trafiać na Instagram.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.
4: Kochamy muzykę. A po 17:00.
5: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
4: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
5: Hit Planeta startuje na dobre.
6: Same najnowsze, najlepsze hity z przeróżnych stron świata już wylądowały w muzycznym radiu i przez najbliższe 3 godziny będą podbijały nasze muzyczne fale. Marta Wojtunik, witajcie w naszym czwartkowym rozdaniu hit planetarnym. Rozpoczynamy kolejne nasze spotkanie, podczas którego będziemy polecać Wam oczywiście bardzo gorące premiery, kilka nowości, kilka propozycji oraz oczywiście, co najważniejsze, będziemy polecać Wam najnowsze notowanie topowej 40 w muzycznym radiu.
5: Najnowsza lista w Polsce.
6: Nasze czwartkowe hit planetarne spotkanie rozpoczynamy od propozycji do listy, czyli od nagrań, które już swoją premierę na hit planecie miały, ale cały czas nie znalazły jeszcze swojego miejsca w naszym głównym zestawieniu. To Offenbach i jego totalna nowość Four to the Floor oraz Goldilocks i Rush.

0: Goldilocks Rush, czyli pośpiech. My już śpieszymy się, już za moment przedstawimy wam nowość, która wskakuje do głównego zestawienia Hit Planety na miejsce 40. Ale zanim to zrobimy, to krótkie przypomnienie tego, co wczoraj działo się na podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Ale Farben i jego totalna nowość Heroes of the Night pożegnała się z miejscem pierwszym i wylądowała w środę na miejscu trzecim. Na miejscu drugim wylądowała Leonie w towarzystwie duetu Marcus and Martinus i ich wspólnej piosenki Moonlight. I na miejscu pierwszym uzależniająca piosenka Robin Schulz Better Times. Tym nagraniem zakończyliśmy nasze środowe lądowanie na Hit Planecie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że właśnie tak brzmi twoja kosiarka. Nic nie słyszysz? No właśnie. Wyobraź sobie, że już nie musisz tracić czasu na koszenie. Wyobraź sobie tę ciszę, zaoszczędzony czas i swój trawnik regularnie koszony przez inteligentnego robota koszącego Husqvarna. To, czego nie musisz sobie wyobrażać, to możliwość zakupów w ratach 0%, RRSO 0%.
3: Zaprasza Paralusz, autoryzowany złoty dealer Husqvarna. Bolesławiec, Zgorzelec i Jelenia Góra Maciejowa. Sprawdź na www.paralusz.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Seven Heaven Legnica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor. Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica.
8: Bad kids never sleep.
9: Po reklamie.
10: Hi, I'm Rag and Bone Man.
11: Cześć, Agnieszka Chyńska.
12: Hi, my name is John Sierża.
13: Hi, I'm Sharon Fulton Station.
14: Cześć, tu Lady Punk. Słuchacie Hit Planety.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Wszystko jasne, jesteśmy już na miejscu 40, a dziś z nami na tym właśnie miejscu wita się David Veneta i We Are The Light. Świetne taneczne nagranie, które opuszcza dziś Hit Planetę i wita się w głównym zestawieniu na miejscu 40.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.

Meghan Trainor, czyli artystka, którą doskonale znamy z wielkich hitów. Hash to jej najnowsza propozycja, która znalazła swoje miejsce na jej 7. już albumie Toy With Me. Piosenka Hash pokazuje Meghan z tej mocnej, ale wciąż popowej strony. Już kilka dobrych notowań jest z nami na Hit Planecie, ale jeszcze tak źle jak dziś to nie było. Dziś Meghan Trainor spada z miejsca 35, które i tak nie było zbyt dobrym miejscem, i leci na miejsce 39, czyli praktycznie na sam dół naszej listy, tracąc aż 4 pozycje. Tutaj apel do fanów Meghan Trainor: koniecznie wpadajcie na naszą stronę muzycznaradio.pl i zagłosujcie na Meghan, żeby jeszcze z nami została chociaż chwilę na Hit Planecie. A my przechodzimy już do następnego miejsca, miejsce 38. Tutaj ciekawa rzecz się wydarzyła. Bardzo rzadko takie rzeczy dzieją się na Hit Planecie, ale mają miejsce. Bausa i Magnetics, to nagranie wczoraj polecaliśmy wam jako nowość na Hit Planecie na miejscu 31, a dziś już niestety to nagranie, zamiast iść w górę, jak to zazwyczaj w przypadku nowości jest, to niestety spada, i to dość porządnie w dół, aż o 7 oczek.

0: najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, jesteśmy Gangiem Faski. Nasz znak, jak nie wiecie, to pręgi na grzbiecie. Ostre ząbki, spryt bajera. Lepiej z nami nie zadzieraj.
0: Zobacz nowy wybieg mangust pręgowanych w Zogerlitz. Citauerstrasse 43. www.naszemyślnikzo.pl.
2: Po reklamie.
3: What's up, everybody? This is Orange.
4: Hello, we're Ace of Base.
5: It's Christina Aguilera.
6: Hello, I'm Calvin Harris.
7: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planeta.
0: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

0: mrozu i nie ma miejsca jak dom. Nie ma też takich dobrych miejsc jak te najwyższe na Hitplanecie. Dziś mrozu niestety nie może pochwalić się wysokim miejscem na Hitplanecie, bo ląduje na miejscu 37. Hitplaneta. Mocno nowa i totalnie przebojowa. 30 minut po godzinie 17, czas najwyższy zaglądnąć do naszych gorących premier, a ta, która przed nami jest, uwierzcie, naprawdę gorąca, bo fani czekali na nią aż 13 lat. Alesso i One Republic ponownie to zrobili, ponownie połączyli siły. Wszyscy pamiętamy ich przeogromny hit If I Lose Myself. No i 13 lat po premierze tego wielkiego hitu, wielkiego sukcesu, w końcu postanowili ponownie spotkać się w studiu i nagrać coś bardzo przyjemnego, bardzo tanecznego i już można powiedzieć bardzo letniego. In Your Eyes to ich najnowsza propozycja, która dziś debiutuje w roli premiery na Hitplanecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hitplanecie.

Indyjski creme de la creme muzycznej sceny, takiej bardziej klubowej, to oni, nieoczywiste to jest dość połączenie, spotkali się i nagrali Torture of the Heart, świetne nagranie, które wczoraj polecaliśmy Wam jako nowość na miejscu 40, a dziś już leci bardzo ładnie w górę o 4 miejsca i zatrzymuje się na pozycji numer 36. Dobre wiadomości mamy też dla fanów piosenki Over It, która wczoraj już prawie pożegnała się z hitplanetą. Wylądowała na bardzo niskim miejscu 39, ale dziś wraca na te wyższe miejsca, na miejsce 35 konkretnie, a to wszystko dzięki Waszym głosom, które cały czas możecie oddawać na naszej stronie muzyczneradio.pl w zakładce Hitplaneta.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica.
4: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
5: Hey, this is Fly Project.
6: Hey guys, Abby F. Jones here.
7: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
8: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
9: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
8: Listen, vote and have fun.
10: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Nicky Romero i bardzo energetyczne Run to You. To nagranie pozostaje bez zmian od wczoraj na miejscu 36.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Nie 36, tylko 34. Mała pomyłka, bo teraz przed nami przecież już miejsce 33. Jesteśmy już bardzo wysoko. Już za moment zakończymy pierwszą dziesiątkę naszego Hit Planetarnego notowania i zaglądniemy na kolejną, ale zanim to jeszcze kilka świetnych nagrań, które radzą sobie lub dobrze, lub źle. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. To nagranie radzi sobie średnio, można powiedzieć. Wczoraj było na miejscu 32, a dziś na 33.

0: Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
1: Kolejne wolne miejsce na Hit Planecie zajmuje dziś bardzo gorący duet Mikolas i Trips, Hard to be Humble, na miejscu 32.

0: Lucas Graham i piosenka o tych nowych początkach, Second Chances, nagranie, które na pewno na Hitplanecie się wyróżnia. Bardzo takie naturalne brzmienie, bardzo przyjemna gitara. Second Chance to najnowsza propozycja od duńskiego artysty Lucas Graham. To nagranie polecamy Wam dziś na niskim miejscu. To nagranie, poza tym, że wyróżnia się bardzo charakterystyczną i przyjemną melodią, charakteryzuje się dziś również tym i rzuca się w oczy, że spada na Hitplanecie i to w bardzo szybkim tempie. Wczoraj na miejscu 15, czyli na wysokim miejscu, nic nie wskazywało na to, że przestanie piąć się w górę to nagranie i niestety spadnie, no ale tak się dziś stało. Aż o 16 miejsc w dół ląduje na pozycji 31, co oznacza, że to nagranie bardzo potrzebuje wsparcia Waszych głosów.
1: Tak gra Hitplaneta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 30, melduje się na tej pozycji Madeon Slater, Fireway.

0: Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie, w nowym miejscu, z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
2: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
3: The State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
1: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
4: 18.
1: Czas na wiadomości.
5: Karol Nawrocki z Donaldem Trumpem obejrzą galę sztuk walk. Nowości w rozkładzie jazdy PKP Intercity jest Słowenia i Chorwacja. Lajkonik przeszedł przez Kraków. To jedna z najstarszych krakowskich tradycji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poznaliśmy szczegóły wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. W niedzielę prezydent leci na 80. urodziny Donalda Trumpa. Będzie to wizyta nieoficjalna. Urodziny Trumpa zbiegają się z 250. rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. W ogrodach Białego Domu będzie też gala mieszanych sztuk walk. Poseł PiSu Krzysztof Szczucki mówi, że prezydent Nawrocki powinien poruszyć kwestię stałej bazy USA w Polsce.
6: Ten czas prywatny dla siebie będą mieli. Na pewno prezydent Nawrocki to wykorzysta, żeby zachęcić prezydenta do takiej ostatecznej decyzji o stałej obecności Amerykanów w Polsce. Ten Fort Trump, który proponował Andrzej Duda, do tej idei trzeba wracać.
5: Galę walk na tyłach Białego Domu będzie mogło zobaczyć na żywo do 5000 widzów. Ceny gazu w polskim koncernie paliwowym nie będą wzrastać przez kolejne pół roku. Będzie to możliwe m.in. dzięki wydobyciu z własnych źródeł, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fąfara.
7: Zawarliśmy nowe porozumienia dotyczące wydobycia gazu w Norwegii. Odkryliśmy nowe złoża. Zwiększyliśmy import gazu dzięki naszej flocie do Świnoujścia. Zabezpieczyliśmy pozycję finansową w wyniku dobrych transakcji hedgingowych.
5: Od lipca do grudnia paliwo gazowe na stacjach Orlenu będzie kosztować niespełna 20 zł netto za kilowatogodzinę. Duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych miast nadmorskich i mazurskich, pasażerowie będą mogli dojechać z Warszawy nad słoweńskie wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w Lublanie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
8: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
5: Z Warszawy do Rijeki pociąg jedzie 17 godzin. To szybciej o godzinę niż w zeszłe lato. Za rok podróż ma być jeszcze szybsza, bo zakończą się remonty po stronie słoweńskiej. Autostrada A1 w kierunku Gdańska jest zablokowana między Częstochową a Radomskiem. Doszło tam do zderzenia 3 pojazdów. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Otwarcia przejazdu A1 w kierunku Łodzi można spodziewać się około 19. Objazd zamkniętego odcinka autostrady jest możliwy na węźle Mykanów. Lajkonik znów przemaszerował ulicami Krakowa. Pochód lajkonika ze zwierzyńca na rynek główny to jedna z najstarszych i najpiękniejszych krakowskich tradycji. Jak zawsze było radośnie i kolorowo.
9: Nasze dziedzictwo jest niezwykłe, niezwykle piękne.
10: Chcę, żeby mi dostać buławą i mieć szczęście na następny rok.
9: A w poprzednich latach udawało się pani załapać na uderzenie buławą?
11: Tak, oczywiście. Samą pierś.
5: Z okazji tegorocznego pochodu Muzeum Krakowa organizuje także konkursy związane z tradycją lajkonika.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
12: Kochamy muzykę.
0: A po 18:00.
1: Mamy dla was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
12: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
4: Zaglądamy do naszej muzycznej poczekalni, z której polecamy wam propozycje do listy Henry Mude i Miss You oraz Tove Lo i I'm Your Girl Right.

0: reklama. Gigawatt. Energia, która się opłaca. Zamień rachunki za prąd na prąd w abonamencie za 49 zł miesięcznie i ani grosza więcej. Zainteresowany? Zadzwoń 600 600 649 lub wejdź na gigawatt.com.pl. Gigawatt. Rachunki pod kontrolą.
1: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica. Bad kids
0: never sleep. Po reklamie.
2: Hey everybody, we are One Republic.
3: How are you? I'm Nelly Furtado.
4: Hi there, this is Chambers.
5: Hi, I'm Katerina.
6: Hello Poland, this is Omnikid. Just want to say hi to all the listeners of Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Wracamy do najnowszego notowania najnowszej listy w Polsce. Jesteśmy już na miejscu 29, a tu wita się z nami Shakira i bardzo słoneczne Daj Daj.

Ania Szlagowska, piosenka Ile ta, artystka po bardzo dobrze przyjętym debiucie postanowiła otworzyć kolejny rozdział swojej karierze. Swój debiutancki album już ma za sobą, swoją pierwszą płytę, a piosenka Ile zwiastuje coś totalnie nowego. To nagranie na Hit Planecie radzi sobie dość dobrze, z dnia na dzień coraz wyżej. Dziś miejsce 28 zamienia na 27. Zaglądamy na pozycję 26. Rubik's Flash on Me. To nagranie właśnie na tej pozycji na nas czeka.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
4: Cześć, tutaj Ewa Nejsowska.
5: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
6: Hi, this is Tamei from Fragma.
7: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista Polski.

0: Calvin Harris w towarzystwie Jay-Z i piosenki Satisfied dziś na miejscu 24, a my zanim zerkniemy na miejsce 23, to jeszcze zerkamy do naszych gorących premier, a ta na pewno ucieszy fanów polskiej muzyki, bo to totalna nowość od Sarsy, czyli artystki bardzo doskonale wszystkim znanej, która już teraz proponuje nagranie, które na pewno sprawdzi się idealnie na letnie wieczory, te bardziej nostalgiczne, te bardziej refleksyjne, bo właśnie taki jest tekst jej najnowszej piosenki, Czy będziemy się pamiętać. Muzycznie jest to bardzo chwytliwy utwór z bardzo przyjemnym rytmem. Poznajcie najnowsze nagranie Sarsy po raz pierwszy na Hit Planecie.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Mackay, Nobody Else. To nagranie cały czas jest z nami na Hitplanecie. Miało swoje gorsze i lepsze momenty, ale dziś jest zdecydowanie te lepsze, ponieważ wczoraj wylądowało na miejscu 27, a dziś już podbija miejsce 23. Nasze czwartkowe notowanie również bardzo dobre okazało się być dla piosenki Storm in My Hips, Becky Duke w tym nagraniu, ponieważ również zyskuje aż 7 oczek w górę z miejsca 29 prosto na 22 pozycję.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legica.
8: Bad kids never sleep.
9: Po reklamie.
10: What's up, everybody? This is Orange.
11: Hello, we're Ace of Base.
12: It's Christina Aguilera.
13: Hello, I'm Calvin Harris.
14: Hi, big kisses to all listeners of Musicna Radio. My name is Oceana, and together we fly at Hit Planet.
0: Hit Planet. Najnowsza lista w Polsce.

Say My Name w tym nagraniu Gromy, czyli jeden z najpopularniejszych polskich producentów muzycznych, DJ-ów i autorów tekstów, który tworzy, jak słychać, muzykę na pograniczu popu, dance'u i właśnie muzyki klubowej. Say My Name z tym nagraniem Gromy obecnie podbija hit Planetę, którą podbijał bardzo skutecznie, kilka razy wylądował na samym szczycie naszej listy. Dziś nie na szczycie, ale też nie najgorzej, na miejscu 21. Połowa Hit Planety już za nami, przed nami miejsce 20. Na nim melduje się totalny debiutant, który debiutuje naprawdę w wielkim stylu. Zaczynał od programu The Voice of Poland, a już teraz, kilka dni temu dosłownie, no może kilka tygodni temu można powiedzieć, zaprezentował swoje debiutanckie nagranie Halo Houston. Mowa o Jaśku, Jasiek Piwowarczyk, totalny debiutant, ale robi to naprawdę w bardzo dobrym stylu. Halo Houston na miejscu 20.

0: Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj baśniowy weekend w Zamku Kliczków. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego zależy Ci na spędzeniu weekendu w Zamku Kliczków. Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Zamek Kliczków, Perła Borów Dolnośląskich. Na miejscu basen, spa, galeria sztuki, jazda konna i zwiedzanie zamku. Wypoczywaj aktywnie. www.kliczkow.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
2: 19.
0: Czas na wiadomości.
3: Ewakuowano Pentagon. Okazało się, że to fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie rac na Marszu Niepodległości. Surowica z Niemiec uratowała życie chłopcu ukąszonemu przez żmiję. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Fałszywy alarm w Pentagonie. Ewakuowano ludzi z wielu pięter z powodu incydentu z materiałami niebezpiecznymi. Policjanci w budynku nosili maski gazowe i pełny sprzęt ochrony chemicznej. Jak podaje CNN, to wszystko to był fałszywy alarm. Sławomir Mentzen nie odpowie za odpalenie racy na Marszu Niepodległości. Sejm nie zgodził się na uchylenie mu immunitetu. Wnioskowała o to policja, bo w dniu marszu w Warszawie obowiązywał zakaz używania pirotechniki wydany przez wojewoda mazowieckiego, który Mentzen złamał. Mentzen uważa, że próba uchylenia immunitetu to atak za krytykowanie rządu.
4: Wielokrotnie wcześniej odpalałem racę na różnych wydarzeniach i nigdy nikt z tym nie miał problemu. Tym razem na Marszu Niepodległości odpaliłem racę na tle baneru. Polska dziś się upomina zwrócić Tuska do Berlina. I w tym jest cały problem.
3: Do odebrania immunitetu zabrakło 4 głosów. Chłopiec ukąszony przez żmiję, uratowany dzięki szybkiemu sprowadzeniu z Niemiec surowicy. Żmija ukąsiła go w domu, gdy chłopiec ją karmił. Po lek do Monachium poleciał samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ-u o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka szpitala Katarzyna Pokorna-Chryniszyn.
5: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
3: NFZ rozliczy leczenie, ale nie może zapłacić za transport surowicy, odpowiada Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
6: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
3: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. Na szczęście stan zdrowia chłopca się poprawia, opuścił już oddział intensywnej terapii. Coraz trudniej zaparkować samochód w Warszawie bezpłatnie. Radni zdecydowali, że strefa płatnego parkowania poszerzona będzie o kolejne obszary w 4 dzielnicach. Praga Południe i Wola już we wrześniu, a w maju przyszłego roku Mokotów i nawet Włochy, a więc zbliża się już do Przedmieść. Według statystyk ratusza postój w strefie wynosi mniej niż 2 godziny, a poza nią ponad 6 godzin. To nie przekonuje radnego z Ruchu Narodowego Macieja Binkowskiego.
7: Mamy tutaj do czynienia z taką kolejną maszynką do zarabiania pieniędzy.
8: Warszawa, jeśli chodzi o mieszkańców, proponuje 30-złotowy abonament. Bardzo często jesteśmy krytykowani za to, że jest to najtańszy abonament w Europie i mamy jedną z najniższych stawek w Polsce, co chyba dobitnie pokazuje, że efekt fiskalny nie jest tym podstawowym.
3: Odpowiada dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski. Strefa płatnego parkowania obowiązuje już w 7 stołecznych dzielnicach. Klienci narzekają na ceny warzyw na targowiskach, nie zniechęcają ich jednak one do zakupów. Dlaczego Polacy wybierają zakupy na bazarach?
9: Dla mnie jest drożej, po prostu mniej zostaje pieniędzy w kieszeni, no niestety, no. A zarobki są na podobnym poziomie.
10: Na targowisku jest po prostu taka większa różnorodność, tak? No i widzę to wszystko przed sobą, co mam, ale też nie unikam sklepów typu markety, bo jest tam czasami taniej, są promocje, a tutaj no niestety nie ma takich dobrych rzeczy.
3: Plantatorzy podkreślają, że zmiany cen produktów rolnych są zależne od pogody, dlatego trudne do przewidzenia.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
11: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętszy hit dzisiejszego lądowania.
11: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
2: Jonas Blue, Girl.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Seven Heaven Legica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor. Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica.
4: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
5: Hi, hello, this is Kate Ryan.
6: Hey, this is Fly Project.
7: Hey guys, Abby F. Jones here.
8: Hey Poland, Russell from Freemasons here.
9: Hi, this is a shout out to all the listeners on Muzyczne Radio.
10: We're Infernal and this is your Hit Planeta.
9: Listen, vote and have fun.
11: Hit Planeta.
12: Finał naszego dzisiejszego lądowania na Hit Planecie już za rogiem, już niedługo. Zobaczymy, co się dzieje na podium, bo lądujemy już na pozycji 15. Tu wita się z nami Wise Memories.

0: Tak gra Hit Planeta.
1: Już teraz lądujemy na pozycji numer
2: 12. Wczorajsza 13 PH nie przyniosła Bory Feel of the Night, melduje się o jedno oczko wyżej.

Kuba i Kuba. W ich piosence być może lato stygnie, ale ten gorący hit Stygnie lato cały czas jest gorącym hitem, jeszcze nie stygnie, cały czas jest z nami na Hitplanecie i cały czas melduje się naprawdę bardzo wysoko. Dziś opuszcza miejsce 14 i leci w górę na miejsce 11. Kolejne nagranie, które polecać wam będziemy na miejscu 10, również się nie zatrzymuje. Yearbooks i Babylon to jego totalna nowość, jego propozycja na letnie wieczory, która na pewno idealnie się sprawdzi. Na Hitplanecie sprawdza się również bardzo dobrze, bardzo chętnie na ten hit głosujecie i dziś z miejsca 18 przenosi się na miejsce 10.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonach w Galeriach Sudeckiej w Jeleniej Górze, Piastów w Legnicy, Twierdza w Kłodzku i Świdnickiej w Świdnicy. Po reklamie.
1: Hi, I'm Ankalima.
2: Hey, tu Daria.
3: What up, this is Echo.
4: Hi, I'm Olivia Adams.
5: Hey, this is ATB and you're listening to Hit Planeta. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Połączenie wręcz można powiedzieć idealne. Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, ich wspólna letnia nowa propozycja Girl Next Door. Nagranie, które bardzo sobie cenicie na Hit Planecie, chętnie na nie głosujecie, które jeszcze na podium swojego debiutu nie miało, ale być może już niedługo to się zmieni. Obecnie meldują się na miejscu 9, a my meldujemy się w naszych czwartkowych premierach. Czas na ostatnią z nich. Lost Frequencies wraca z bardzo wciągającym, tanecznym, zachwycającym letnim brzmieniem, nagraniem Live It All, które powstało zdecydowanie z myślą o dużych scenach i o letnich festiwalach, zwłaszcza patrząc na refren, który jest bardzo chwytliwy i który zapamiętacie od razu po pierwszym przesłuchaniu. Lost Frequencies, Live It All to ostatnia z dzisiejszych premier.
2: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

z bardzo ciekawym brzmieniem Black Lilies. To jego totalna nowość, którą polecamy Wam bardzo gorąco cały czas na Hit Planecie. Kilka razy była na podium, dziś nie na podium, ale całkiem blisko, bo na miejscu 8. To był z nami wczoraj ten wieże. Switch Disco wylądowało na wysokim miejscu 7 i dziś powtarzają ten sukces wraz z piosenką Voices.

0: Reklama.
1: Seven Heaven Legnica zaprasza na Noc Legend Protektora Głogów. Sobota, 13 czerwca. Wystąpią legendy klubów Protektor, Spider, Alex, Vinalogic i nasi rezydenci. Imprezujemy na dwóch parkietach. A do 22.30 panie wejdą za darmo. Seven Heaven Legnica.
2: Bad kids never sleep.
0: Po reklamie.
3: What's up, Holem? It's Jubal.
4: Hi, I'm Karinin.
5: Witajcie, z tej strony Arek Kusowski.
6: Hello, people, this is Holy Molly.
7: Hello, Poland.
8: Hi, we are Blang and Jones.
7: You're listening to Hit Planeta with absolutely new tracks from the music world. Check it out.

Alan Dixon i Gravity to nagranie na miejscu szóstym i my już zbliżamy się wielkimi krokami do finału dzisiejszego lądowania na Hit Planecie. Sprawdzamy jeszcze miejsce piąte i miejsce czwarte. Leony, Marcus & Martinus, Moonlight to nagranie opuszcza dziś podium. Melduje się na miejscu piątym, a na miejscu czwartym melduje się utwór, który wczoraj był na miejscu pierwszym, czyli Robin Schulz i Better Times. Już wiemy, że te nagrania zwolniły miejsca na podium, a jakie utwory wskoczą dziś do naszej topowej trójki, tego dowiemy się dosłownie za moment.

0: Robin Schulz i Better Times. To nagranie opuszcza miejsce pierwsze i melduje się na miejscu czwartym. A co się dzieje na miejscu pierwszym? Najpierw sprawdźmy, co się dzieje na miejscu trzecim. Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls. To nagranie już nie na miejscu piątym, a na podium naszego czwartkowego hit planetarnego notowania. Nieco wyżej polski wielki hit Męskie granie Orkiestra 2026 w składzie Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino. I to ten drugi singiel na hit planecie jest i zajmuje miejsce drugie, czyli piosenka Tańczę, a na samym szczycie Król, ale Farben, on naprawdę wie, on zna przepis na porządny letni hit Heroes of the Night, to jego propozycja tegoroczna na wakacje, która już teraz na hit planecie na miejscu pierwszym. Nagraniem Heroes of the Night zakończymy nasze dzisiejsze lądowanie na planecie pełnej hitów, kolejne już jutro po godzinie 17, a ja bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze. Marta Wojtunik, do usłyszenia.
1: Hit Planeta. To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Będzie można dzielić receptę na kilka aptek. Ważna zmiana dla pacjentów. Prezydent po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Kibice piłkarscy odliczają minuty. Za chwilę zaczynają się największe piłkarskie mistrzostwa w historii. Nie wszystkim podoba się to, że są takie wielkie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek duża zmiana w realizacji recept w aptekach. Od następnego czwartku apteki będą mogły wprowadzić dzielenie recept, zapowiedziało to Ministerstwo Zdrowia. Oznacza to, że nie trzeba będzie realizować całej recepty w jednym miejscu. Udział aptek w tym programie jest dobrowolny. Stany Zjednoczone zawsze staną w obronie Europy, obiecuje sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Twierdzi, że obawy wobec pomocy USA są bezpodstawne, a zaufanie do amerykańskiego sojusznika jest rekordowo niskie. Według sondażu przeprowadzonego w 15 krajach Europy, tylko 11% badanych uznaje USA za sojusznika. Oczywiście widziałem te sondaże, ale posłuchajcie faktów. A te są takie, że mamy nierozerwalne więzi. Mamy 80 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Europie i parasol nuklearny jako gwarancję europejskiej niezależności. Mówi sekretarz NATO Mark Rutte. Według raportu wciąż wysoki poziom zaufania do USA jest w Polsce i na Węgrzech. Prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptowalut. Twierdzi, że ustawa jest źle napisana.
3: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. To pokazuje, że niestety intencje nie są tu czyste. Chodzi o to, by mówić o problemie z kryptoaktywami, a nie żeby ten problem realnie rozwiązać. Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
2: Zgodnie z ustawą kontrolę nad rynkiem kryptoaktywów miała sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. Rządowy projekt miał dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Decyzję prezydenta skomentował premier Donald Tusk. W internecie pisze: brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. 7 miast stara się o to, by mieć u siebie ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej. Gdańsk, Wrocław, Katowice wraz z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią, Łódź, Kraków, Warszawa i Poznań. W najbliższych tygodniach ma zapaść decyzja, gdzie powstanie ośrodek. Za godzinę początek piłkarskich mistrzostw świata, mecz otwarcia w stolicy Meksyku na słynnym stadionie Azteca, spotkanie Meksyk-RPA. Po raz pierwszy w turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. Wielu zawodników i trenerów to krytykuje, jak choćby selekcjoner reprezentacji RPA Hugo Broz.
4: 48 drużyn to trochę za dużo. Do tego dochodzi transport. Na następny mecz musimy jechać do Atlanty. Jest więc naprawdę dużo podróżowania. To bardziej wyczerpujące niż w poprzednim mundiale, kiedy uczestniczyło w nich mniej reprezentacji.
2: Mecze w ramach mundialu będą odbywać się równolegle w 3 krajach: Meksyku, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Tytułu mistrza świata bronić będzie reprezentacja Argentyny. Triumfowała 4 lata temu w Katarze. Polaków nie ma, ale nie tylko nas. Trzeci raz z rzędu mistrzostwa w telewizji oglądają Włosi. Tymczasem naukowcy twierdzą, że smog może spowolnić tempo gry na mundialu. Badania z Polski i Azji wskazują, że zanieczyszczone powietrze może obniżać wydolność zawodników, spowolni tempo gry i zwiększy liczbę błędów popełnianych na boisku. Zobaczymy dziś wieczorem.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
5: Obecnie Gosia ma 6 lat i nie ma dnia, by nie męczyły ją dolegliwości, które można określić zdaniem przewlekła niedrożność układu pokarmowego. Wykonano szereg specjalistycznych badań, jednak nie dały one odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną cierpienia dziecka. Matka Gosi zdecydowała się skorzystać z oferty kliniki w Barcelonie, jednak bez pomocy ze strony dobroczyńców nie zdoła zebrać brakujących około 60 tysięcy złotych. Pomoc prosimy kierować na adres siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Gosia Dyrenko, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. Wiosna. Nowe hity przy

0: jest sposób na życie. Po prostu DIA i CEO, szczególnie wieczorową porą, a moi drodzy, co się stanie, no na pewno wasze wszystkie zmysły zostaną wyostrzone w taki sposób, żebyście mogli z nami poskakać i pośpiewać. DIA i CEO, stary klasyk, dobrze podmiksowany, dawno temu grupa Otto Wena, dzisiaj przypominamy według Black and Crown. Maciej, bo witam, 9 minut po 20. No to co, teraz sobie dżemik, nie zjemy, tylko podżemikujemy.
1: Autopromocja.
2: Dżem, mydło i powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, mydło i powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: Zawsze w stałej porze zapraszamy chętnych do dżemiku. Dobry wieczór, witam i słucham. Halo?
3: Witam, dobry wieczór, Adrian z tej strony. Chciałem ponowić ogłoszenie, standardowo szukam członków, rometów, mogą być kompletne lub nie, z dokumentami lub bez, oraz część silniki, koła, ramy, jakieś stare instrukcje obsługi, paski typu orzech. A mój numer telefonu to 506
0: tak
3: 193 i 720. Dziękuję,
0: dobra.
3: Pozdrawiam.
0: Dziękuję, Adrian, trzymaj się, pozdrowienia od nas. Dżemik, słucham, dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, dzwonię z Wolesławca. Do sprzedania mam Golfa 6 z 2009 roku, 1.4 benzynka, po wymianie do rządu, oleju, filtrów i wszystkiego, co jest możliwe, tak naprawdę, to mogłoby już być zepsute. Auto jest sprowadzone, stan bardzo dobry, nie wymaga na tą chwilę żadnego wkładu finansowego i więcej informacji udzielę pod telefonem 792.
0: Tak.
4: 259-132.
0: Dobra.
4: I pozdrawiam.
0: Najlepszego.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, słuchamy. Halo.
5: Dobry wieczór, dzwonię z okolicy Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opla Insignia z 2013 roku, diesel w kombi, 146 koni, kolor czerwony, auto użytkowane przez kobiety, także zadbane, niezniszczone w ciągłej eksploatacji. A drugim samochodem jest Jumper, Citroen Jumper 2015, 3 litry, 180 koni, 3 osoby, blaszak. A więcej informacji pod numerem 695.
0: Tak.
5: 112 363. Dziękuję.
0: Pozdrawiam. Dziękuję, dobrego.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, witamy i słuchamy. Halo, halo.
6: Witam, Marek z Zieleni Góry. Sprzedam Alufelgi 17 z oponami 225-45. Oprócz tego koła zapasowe mam rozmiaru 15 pasowane, pasują do Passata, Audi, Turana i tak dalej. Sprzedam Volkswagena Turana 2.7 rok, 2 litry w dieslu i Nissanka 1.5 w dieslu 2006 rok. Więcej informacji pod telefonem 692-100-358. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, dziękuję. Witam, dobry wieczór, halo.
7: Dobry wieczór. Oferuję do sprzedaży działkę pod zabudowę 11-arową w miejscowości bardzo malowniczej, uroczej, Nowogrodzies. Niedaleko jest rzeka, las. Działka jest w kształcie trapezy. Więcej informacji pod numerem 725-937.
0: Dobra, dziękuję bardzo, pozdrowienia. Dżemik, słucham, dobry wieczór, halo.
8: Dobry wieczór, dzwonię z Bolesławca. Mam do sprzedania Passata V8, 2017 rok, mały przebieg, diesel 2 litry, mój telefon 606-46-48-15.
0: Dobra, zapisane, dziękuję. Dżemik, słucham, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
0: Witamy, proszę bardzo.
9: Do sprzedania jest klarnet i dwa saksofony, tenor i alt. Numer telefonu 781-530-810. Dziękuję, dobranoc.
0: Dziękuję, dobry wieczór, witam, halo.
10: Dobry wieczór, Grzesiek,
0: z tej strony
10: Żywówka. Mam do sprzedania nieruchomość, jest to dom po niemiecki. Z dużą działeczką o powierzchni 85 arów. Zainteresowanych proszę pod numerem 667-499-744.
0: Dobra.
10: Serdecznie zapraszam.
0: Dziękuję, trzymaj się. Ostatni telefon, dobry wieczór, witam.
11: Dobry wieczór. Ja jestem zainteresowany kupnem łóżki do koparki ładowarki skarpiowej. I mój, mam do sprzedania silnik do Żuk, Dysa. To są lata 80., może 70. I mój numer telefonu 693-804-144. Pozdrawiam.
0: 144, ja też cię pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: Beverexa i David Guetta, Sad Girls, Muzyczne Radio. Kwadrans po 20.

Wygląda na to, że polscy artyści dziś pojawią się u nas w rolach głównych. Powiemy wam o tych, których już dobrze znacie i o tych, którzy debiutują na muzycznej scenie. Sprawdźcie szczegóły już teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Zaczynamy! Piotr Zioła z okazji 10-lecia debiutanckiej płyty Revolving Door prezentuje najnowszą wersję singla Safari. Do współpracy artysta zaprosił jednego z najpopularniejszych współczesnych głosów w Polsce, Vito Bambino. Vito swoją charakterystyczną barwą wniósł do piosenki lekkość i melancholię, która w kontrze do emocjonalnego głosu Piotra stanowi doskonałą muzyczną mieszankę. Piosenka zapowiada reedycję debiutu artysty oraz stanowi zapowiedź nowego autorskiego materiału Piotra, który ukaże się jesienią tego roku. Pozostajemy przy polskich nowościach. Po świetnie przyjętej premierze utworu Ilu nas jest, Grupson odsłania kolejną kartę swojego najnowszego projektu. Husky Heart to drugi singiel zapowiadający nadchodzący album oraz projekt Szlaki, którego zwieńczenie poznamy jesienią tego roku. Pierwsza odsłona projektu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem słuchaczy, potwierdzając, że Grupson wciąż potrafi trafnie diagnozować nastroje społeczne i przekuwać je w poruszające muzyczne historie. Teraz artysta idzie o krok dalej, prezentując utwór jeszcze mocniej osadzony we współczesnej rzeczywistości. Husky Heart to gorzka, ale jednocześnie przewrotna wizja snu i rzeczywistości. To również niezwykle celna obserwacja świata, w którym autentyczność coraz częściej przegrywa z algorytmem, a emocje zastępowane są szybkim, powtarzalnym kontentem. Grupson po raz kolejny sięga po temat aktualny i uniwersalny, tworząc utwór będący zarówno osobistą refleksją, jak i społecznym komentarzem. Music News. Na koniec debiutantka. Zui to wokalistka, autorka tekstów i producentka tworząca nowoczesny pop oparty na wyrazistym wizerunku, silnym performansie scenicznym oraz spójnym połączeniu muzyki, mody i obrazu. Singiel Ostatni Raz prezentuje jej dojrzałą, pełną energii odsłonę kobiecego popu stanowiącą na niezależność, siłę i autentyczność. Utwór opowiada o odzyskaniu kontroli nad własnym życiem i zakończeniu relacji, w której druga osoba próbowała narzucać swoje zasady. To historia postawienia granic, przejęcia inicjatywy i odejścia bez oglądania się za siebie. Muzycznie Ostatni Raz to energetyczna, taneczna produkcja o klubowym charakterze stworzona we współpracy z Mafia Mike'iem, producentem związanym m.in. z projektami Wet Fingers i Mio. To na koniec łapcie kolejne gorące premiery. Mick z nagraniem Beautiful Freaks, Dan Steria i Let The Music Play, a także Madonna z najnowszym singlem Love Sensation. Tyle na teraz. Tomek Dudkiewicz i Music News. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Podsumowanie dnia, Ania Terkota.
3: Dobry wieczór. W podsumowaniu dzisiejszych wydarzeń z regionu Bardośląskiej, gdzie samochód zabił dwie osoby, powiemy także o zamknięciu wrocławskiej filii Kolegium Vitellona, a na koniec zapowiedź wyjątkowej imprezy. Zapraszam. Na początek przypomnijmy o tragicznym wypadku, do którego doszło w Bardzie Śląskim. Samochód osobowy potrącił dwoje pieszych. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej ofiary poniosły śmierć. Więcej na ten temat wie Jacek Zych.
4: Do zdarzenia doszło w środę po południu w samym centrum Barda na ulicy Głównej, niemal u stóp stojącej tam bazyliki. Z nieustalonych dotąd przyczyn kierujący pojazdem marki Toyota, 52-letni mężczyzna, zjechał na chodnik i uderzył w dwie spacerujące po nim osoby.
5: Dwie osoby piesze, w które uderzył samochód, pomimo niezwłocznie udzielonej pomocy, poniosły śmierć na miejscu. Był to mężczyzna i osoba małoletnia.
4: Powiedziała Katarzyna Mazurek z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich. Ofiary to turyści, 48-letni mężczyzna i jego 9-letni syn. W Bardzie byli przejazdem. Samochód po tym, jak wjechał na chodnik, odbił się od muru i zderzył z czołowo jadącym z naprzeciwka kolejnym samochodem.
5: Kierujący Toyotą, 52-letni mieszkaniec powiatu ząbkowickiego, został zabrany do szpitala. Jednakże przed zabraniem do szpitala policjanci przebadali go na stan trzeźwości. Mężczyzna był trzeźwy.
4: Zdarzenie wywołało falę komentarzy w mediach społecznościowych niewielkiego Barda. Burmistrz Marta Ptasińska złożyła kondolencje rodzinie ofiar, apelując jednocześnie o powściągliwość w komentowaniu sprawy. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Dla studentów było to niemiłe zaskoczenie, chociaż pierwsze informacje o zamknięciu wrocławskiej filii Kolegium Vitellona pojawiły się już na przełomie marca i kwietnia. Od tamtego czasu sytuacja nie uległa zmianie, a decyzja została już formalnie potwierdzona.
6: Rektor uczelni podpisał zarządzenie o likwidacji zamiejscowej filii we Wrocławiu. Oznacza to, że po zakończeniu bieżącego roku akademickiego uczelnia nie będzie już prowadzić tam zajęć. Na przełomie marca i kwietnia w oddziale studiowało jeszcze ponad 250 osób, głównie na kierunkach prawo i psychologia. Władze Kolegium Vitellona podkreślają, że powodem nie jest brak chętnych do studiowania. Jak mówi prorektor do spraw rozwoju, dr inżynier Piotr Nadybski.
7: Decyzja o zakończeniu działalności filii nie wynika z braku zainteresowania studiami, czy też z problemów organizacyjnych. Jest natomiast konsekwencją systemowych zasad finansowania, które w obecnym kształcie niestety nie pozwalają nam rozwijać się na takim poziomie, na jakim chcielibyśmy móc to robić. Wszyscy obecni studenci filii mogą natomiast bez przeszkód kontynuować swoje studia na dotychczasowych zasadach w uczelni w Legnicy od przyszłego roku akademickiego. Zostało im zapewnione pełne wsparcie, a cały proces wygaszania działalności filii będzie realizowany w ścisłej współpracy ze studentami.
6: Studenci będą mogli dokończyć naukę w Legnicy, jednak dla wielu oznacza to konieczność regularnych dojazdów lub zmianę dotychczasowych planów związanych ze studiowaniem we Wrocławiu. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Zbliża się Wielki Wrocławski Piknik i Noc Świętojańska. Wydarzenie organizowane jest z okazji Dni Wrocławia. Zaplanowano je na 20 czerwca w Parku Pawłowickim. Warto już teraz zarezerwować sobie czas.
8: Wrocław stanie się miejscem wyjątkowego spotkania kultur z różnych zakątków świata, tradycji i smaków. Wielki Wrocławski Piknik i Noc Świętojańska to duża i co ważne bezpłatna impreza plenerowa dla rodzin. Zabawa w Parku Pawłowickim będzie trwała do późnych godzin nocnych. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny. Zobaczymy m.in. karaimski zespół Dost War, japoński Nami Ren czy ukraiński dziecięcy zespół Barwinok, a także łemkowskie formacje Rekarpaty i Touhaje z muzyką pogranicza oraz chóry akademickie z orkiestrą reprezentacyjną wojsk lądowych. Ale będzie nie tylko coś dla ducha, ale i ciała, a konkretnie podniebienia. Będą stoiska z potrawami uzbeckimi, greckimi i wieloma innymi, a fundacja Siła Kobiety będzie podawać bezpłatne zuby z kuchni polowej, barszcz, soliankę i zupę rybną. A jak już sobie pojemy dosyta, będziemy mogli wziąć udział w warsztatach przygotowanych we współpracy z wrocławskimi uczelniami. Wśród nich wyplatanie wianków, zajęcia zielnikowe, pszczelarskie i monotypi, ale także zawsze przydatne udzielanie pierwszej pomocy. Będzie się można nauczyć tańców romskich, wiązania turbanów i zagrać w szachy plenerowe. Akademia Wojsk Lądowych pokaże podstawy walki wręcz i wojskowy tor przeszkód, a wieczorem Noc Świętojańska. Obrzęd wykona Łemkowski Zespół Pieśni Tańca Kyczera. A po zachodzie słońca uczestnicy wyruszą szukać kwiatu paproci śladem instalacji świetlnej Zakwitnij Nocą. Na koniec wspólne ognisko. Dokładną rozpiskę wydarzenia znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
3: Dziękuję. Dzisiaj to wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy. Zapraszamy jednocześnie na jutrzejsze raporty regionalne. Tradycyjnie ten pierwszy na antenie Muzycznego Radia pojawi się o 5:30. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Festiwal Hit.

Festiwal Hitów to na pewno, moi drodzy, coś miłego dla ucha, dla ducha i dla ciała. Jeśli nie macie humoru, to spokojnie przez najbliższe półtorej godziny postaramy się wspólnie go odnaleźć, bo przecież nic tak nie poprawia nastroju jak skutecznie, tak skutecznie jak dobra muzyka. Takie fajne rytmy, luźne, relaksacyjne, spokojne. Przed nami 90 minut pełnych rytmu, melodii, nowoczesnych brzmień od house'u, trance'u, elektro, downtempo, trance'u. Trochę niespodzianek, zagram utwory świeże, klimatyczne, taneczne, czasem spokojniejsze, czasem mocniejsze, pulsujące. Jednym z

0: Festiwal hitów.
1: I tak naprawdę nieważne, gdzie jesteście teraz, czy w autku, czy w domu, może w pracy, może służbowo, może prywatnie, może relaksacyjnie, może na balkonie, na działce, z pieskiem na spacerze. To nie ma znaczenia. Ważne, że jesteście z nami i tyle. Rozkośćcie się wygodnie, podkręćcie trochę głośniej i pozwólcie, żeby muzyka zrobiła swoje. Dobre sample, stare, dobre, klasyczne. Crazy Biza za tym stoi, za remiksem. Muzyka z charakterem. Mam nadzieję, że każdy z was znajdzie coś odkrywczego w każdym utworze, który gramy. Gary Chaos Moi przed momentem. Hustling teraz. A za chwileczkę zaśpiewamy razem z Endane. Klasyk wszechczasów. Beautiful Things.

0: To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Festiwalu hitów mamy zawsze oczka dla was do zagrania z przyjemnością. No wystarczy wpisać na Facebooku. Chciałabym, bardzo proszę, czekam. A my od razu w eter. Roman Welcome.

Oj, przemknęła mi, moi drodzy, nasza dość mocna klubowa inicjatywa 20 lat wstecz. Robot the Boken, Endless. Muzyczne radio, teraz coś będzie o pizza. To są T-Bomb, stary też dobry numer, ale podmiksowany świetnie. Sunrider, muzyczne radio. Zawsze z ogromną przyjemnością wracam do tego numeru. Odświeżony, brzmi świetnie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Donald Trump ogłosił, że porozumiał się z Iranem. Mnóstwo kandydatów wystartuje w wyborach na prezydenta Krakowa. Grecy zostali oficjalnie uznani za 10. mniejszość narodową w Polsce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Końcowe ustalenia dotyczące porozumienia z Iranem zostały zaakceptowane, oświadczył Donald Trump. Prezydent USA dodał, że odwołał właśnie zaplanowane na dziś ataki na Iran. Wkrótce mają być podane data i miejsce podpisania porozumienia. Za nami drugi najcieplejszy maj w historii światowych pomiarów. Tak wynika z raportu Agencji Klimatycznej Copernicus. Naukowcy wyliczają też, że ostatnie miesiące i lata należą do najcieplejszych od tysięcy lat. Spodziewamy się ekstremalnych zjawisk pogodowych. Europa będzie się gotowa, mówi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolog z lubelskiego UMCS-u.
3: Południe Europy najbardziej ucierpi. Tam będą bardzo długie, intensywne fale upał związane z suszami. Wtedy mamy też większe zagrożenie pożarami, problemy z dostępnością wody.
2: Skutki możemy odczuć już tego lata. Ma być gorące i burzowe. Około 20 kandydatów może wystartować w wyborach prezydenckich w Krakowie. Lista wydłuża się każdego dnia. Politycy żartują nawet, że jak tak dalej pójdzie, to nazwiska startujących nie zmieszczą się na jednej kartce papieru. Maciej Kluczka.
4: Swoich kandydatów wystawiają niemal wszystkie partie zasiadające w Sejmie. O wystawieniu Rafała Komarewicza myśli klub Centrum, a do startu przymierza się też poseł Paweł Ślis.
5: Brzmi jak mieszkaniec Krakowa, który rozumie bolączki Krakowa, który kocha Kraków.
4: Swojego kandydata wystawiła już Konfederacja i Lewica, ale również ruchy miejskie mają swoich kandydatów.
5: Na tą chwilę jest chyba 18 zapowiadanych, 16 oficjalnie zgłoszonych. Tak, oczywiście jest i moja kandydatura wymieniana. Długa lista.
4: PiS reprezentuje radny Michał Drewnicki, przypomina poseł PiSu Łukasz Kmita.
6: Ja jestem bardzo zadowolony. Czym więcej słabych kandydatów na rynku, tym szanse na to, żeby Michał Drewnicki był w drugiej turze, wzrastają.
4: Wybory w Krakowie odbędą się najprawdopodobniej we wrześniu.
2: Historyczne odkrycie w Wielkopolsce. Jeden z mieszkańców przypadkiem odkrył 11-wieczny miecz. Znalazł go w rzece Warcie we Wronkach. Przedmiot trafił do Muzeum Ziemi Wronieckiej. Niespełna metrowy miecz zachował się w całości. Od czubka po głowicę pokrywa go korozja i rzeczny szlam. Dlatego przechowywany jest w specjalnych warunkach, mówi kierownik muzeum Daria Wajdeman-Waszyńska.
7: Miecz mieliśmy złożyć w niemalże identycznym środowisku, w jakim on został znaleziony. Czyli on w tym momencie jest zabezpieczony w specjalnej kuwecie. W wodzie leży, także w taki sposób nie ulegnie żadnemu zniszczeniu.
2: W takich warunkach miecz czeka na konserwację, po której prawdopodobnie będzie można ustalić, gdzie został wykuty. Grecy zostali 10. mniejszością narodową w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy w tej sprawie. Grecka diaspora zabiegała o to od lat. W Polsce żyje od 5 do 6 tysięcy osób pochodzenia greckiego. Najwięcej w zachodniej Polsce, na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim, ale spora grupa Greków osiedliła się też w Trójmieście. Liczymy przede wszystkim na wsparcie instytucjonalne dotyczące kultury i edukacji. Chcemy pokazać szerszemu społeczeństwu naszą tradycję, muzykę, tańce i kuchnię, mówi Ekaterini Ewangelu, przewodnicząca Stowarzyszenia Greckiej Diaspory w Polsce.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Festiwal hitów.
1: I nasze 90 minut z najlepszym brzmieniem. To Muzyczne Radio. Bez stresu, bez pośpiechu, z rytmem, energią i dobrym vibe'em. Blank & Jones Desire w takim podmiksowanym wydaniu rave. Teraz Mike Kansas, Upside Down. W obwodach takie gwiazdy jak Armand Van Helden, I Want Your Soul, już za chwilę. Fatboy Slim nie tylko. To jest Muzyczne Radio, Festiwal. Upside Down.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.
1: Festiwal Hitu.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Right here, right now. Neon, Sander van Dorn, Muzyczne Radio, Festiwal, David Guetta za chwilę.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie. Festiwal hitów.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca do wyrabiania karty EKUS. Polscy siatkarze przegrali ze Słowenią w Lidze Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Seniorzy o niewysokich dochodach mają dostać dofinansowanie z kasy państwa. To bony senioralne. Sejm właśnie przyjął ustawę w tej sprawie. Bony mają przysługiwać osobom w wieku co najmniej 65 lat, których dochód nie przekracza średnio miesięcznie 3410 zł. Ta kwota będzie co roku aktualizowana. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki w oddziałach NFZ-u. Można je też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę EKUS przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
3: Zapraszamy po karty. Nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
2: Wyrobienie karty jest bezpłatne. Ustawa metropolitalna dla Pomorza czeka już tylko na podpis prezydenta. Przyjął ją parlament. Dokument ma ogromne znaczenie dla kilkudziesięciu pomorskich samorządów z Gdańskiem, Gdynią i Sopotem na czele. Paweł Radzewicz.
4: Przyjęty przez parlament projekt ustawy przygotowało 61 pomorskich samorządów. Pozwoli on na współpracę na zupełnie nowym poziomie, mówi szefowa Rady Obszaru Metropolitalnego i prezydentka Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
5: Pierwszym krokiem będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej.
4: Ten krok będzie możliwy, gdy ustawę metropolitalną podpisze prezydent. Warto zauważyć, że polityczne zaplecze prezydenta, czyli parlamentarzyści PiS, nawet ci z Pomorza głosowali przeciwko ustawie metropolitalnej. Na decyzję prezydent ma 21 dni.
2: Dzisiaj po Krakowie harcował lajkonik. To jeden z najważniejszych symboli Krakowa. Od XVIII wieku w oktawie Bożego Ciała przebrany za brodatego tatarzyna jeździec na sztucznym doczepionym koniku przemierza miasto ze swoim orszakiem, rozdaje cukierki i uderza przechodniów buławą. Byliśmy tam z mikrofonem.
6: Podoba wam się ten lajkonik?
7: Tak, sypie cukierkami i uderza.
8: Uderzy, to będziesz mieć szczęście.
6: Myślę, że do 21:30-45. Także będzie grubo.
2: Po południu lajkonik na rynku głównym odebrał symboliczny haracz od władz miasta. Międzynarodowa Federacja Szachowa zawiesiła Rosję. To efekt orzeczenia Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu, który uwzględnił skargę złożoną przez Ukrainę. Ukraina zaskarżyła to, że Kreml organizuje turnieje szachowe na okupowanych terytoriach. Polscy siatkarze przegrali w Chinach ze Słowenią 2-3 swój drugi mecz Ligi Narodów. Wcześniej biało-czerwoni wygrali z Kubą 3-0, a jutro drużyna Nikoli Grbicza zagra o 14:00 z Japonią.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę.
0: Muzyczne radio.
9: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.

Tłumu Serce Radio, to Strefa 79. To, moi drodzy, piosenki, przy których tańczyło się na prywatkach. Zakochiwało się po raz pierwszy, świętowało, śpiewało, stały sił. Takie, które to dziś znamy niemal na pamięć od początku do końca. Niezależnie od wieku. Muzyka, która łączy pokolenia. Strefa Muzyczna Radio. Zapraszamy tu Billy Idol, wcześniej Italo Disco, teraz wjeżdża nam Blondie. Atomowo.

to zupełnie nie jest ważne. Czy pamiętacie te wszystkie utwory, które gramy wieczorową porą w strefie 79, czy dopiero je odkrywacie, bo macie kilkanaście lat? No ważne jest jedno, moi drodzy, że te piosenki nigdy nie tracą daty ważności. Kilka dźwięków i przenosimy się w czasie i przypominamy sobie ludzi z tamtego okresu. A są takie utwory szczególne. Szczególnie, które no, będą lada moment grane i to bardzo mocno. Jak chociażby ten, kto zna, to śpiewa.

w sumie te wszystkie utwory gramy, znamy i gramy od początku do końca. No ale chyba w tym urok, że możemy je zaśpiewać sobie. Tak jak ten AC, DC i Big Jack.

temu zaczynanie, to strefka duma nam. Są takie piosenki, które wystarczy usłyszeć kilka sekund i od razu jakoś tak robi się jaśniej. Zaczynamy delikatnie sobie podrygiwać, jak manam, jak o, jak wake me up before you go go na przykład. Kolorowe lata 80 w najlepszym wydaniu. Full fajnej, dobrej takiej energii i...

0: 89.
1: Po tych gitarkach wjeżdżamy ponownie w syntezatory błyszczące. No, klimat parkietowy jak najbardziej. W czasach, gdy fryzury były odważne, spodnie były szerokie, a muzyka miała mnóstwo magii. Monte Cristo.

niezniszczalny Chris Norman i cała ekipa Smokey. 16 minut po 23, muzyczna radio, a to dobry moment, dobra chwila na nas zagranie jednego z moich ulubionych utworów, mam nadzieję, że też wam się podoba. David Bowie, Tina Turner, Tonight.

0: 79.
1: No od wielu lat w strefce zawsze o tej porze już chillujemy. Początek dobry. Imagination. A w kolejce dmuchawce, wiatr, latawce, trochę durszuli.